Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Melo Radio.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
7: Halo, halo, znalazłeś już parking?
8: O, parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
7: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
8: Naprawdę?
7: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
9: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nasze śmieci potrafią trochę o nas powiedzieć. Na przykład we Wrocławiu do kubłów trafiają czasem nowe ciuchy, jeszcze z metkami, a w ogóle blisko 1/5 ubrań, których się pozbywamy, jest w na tyle dobrym stanie, że można by je jeszcze nosić. Teraz u nas więcej o tym, kiedy ubranie staje się dla nas śmieciem i co wtedy z nim robimy.
2: Eko Wrocław.
3: Maciej Fedorczuk, rzecznik prasowy Ekosystemu.
4: Odpady tekstylne, tak zwane, to jest coś, co mamy obowiązek segregować już od jakiegoś czasu we Wrocławiu. Przypomnijmy, jak to działa, gdzie możemy je oddawać i w jaki sposób.
3: Nawet nie tylko we Wrocławiu, co w całej Polsce od 2025 roku jest to wymóg ustawowy, według którego nie możemy oddawać odpadów tekstylnych do odpadów zmieszanych. We Wrocławiu mamy dosyć bogatą ofertę, jeżeli chodzi o tekstylia. Możemy je oddać do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo skorzystać, co rekomenduje osobiście, z SZOT-a, czyli samochodu zbierającego odzież i tekstylia. Realizujemy aż 260 podstawień tego SZOT-a miesięcznie, więc mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest on na wszystkich wrocławskich osiedlach, pojawia się regularnie. Harmonogram tego SZOT-a można sprawdzić na stronie ekosystem.wroc.pl i właśnie zgodnie z jego podjazdem w przysłowiowych klapkach zejść na dół i po prostu tekstyliów pozbyć się w taki prosty sposób.
4: To tak statystycznie, jak często na danym osiedlu we Wrocławiu pojawia się SZOT?
3: Jesteśmy tam po kilka razy w miesiącu co najmniej. W takich punktach, które są ustalone zazwyczaj we współpracy z mieszkańcami, czy z radami osiedla, czy ze spółdzielniami, my też na bieżąco monitorujemy, ile kilogramów w danym miejscu tekstyliów mieszkańcy oddają i dostosowujemy to miejsce podstawienia do ich potrzeb. Jeżeli są też sygnały, że powiedzmy to miejsce jest ok, albo powinien pojawić się gdzieś indziej, to wtedy staramy się na to reagować i wprowadzić do harmonogramu na stałe. Mieliśmy parę sugestii od mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich, że w okolicy centrum handlowego Arena przydałby się postój SZOT-a i też taki postój zgodnie z ich postulatami od września już jest realizowany.
4: A jak długo stoi SZOT w danym miejscu?
3: To są zazwyczaj od 2 do 4 godzin. To zależy, w którym miejscu, o którym miejscu mówimy, więc warto to wziąć pod uwagę. I to, co z dumą mogę powiedzieć, to fakt, że mieszkańcy bardzo sobie tę inicjatywę chwalą, dlatego że mamy fajne dane porównawcze. W lipcu 2025 roku zebraliśmy 9 ton tekstyliów za pośrednictwem SZOT-a, natomiast w lipcu tego roku zebraliśmy ich już 29,5 tony, więc to jest wzrost o około 220%, więc w skali jednego roku. Więc to mówi o tym właśnie, jak popularna staje się ta inicjatywa i bardzo nas to cieszy, bo jesteśmy miastem, które w Polsce tekstylia zbiera najefektywniej.
4: Jaka część tekstyliów trafia tam, gdzie powinna, a jaka do zmieszanych ciągle we Wrocławiu?
3: Trudno powiedzieć, jak to wygląda procentowo, jeżeli chodzi o to, ile tekstyliów trafia do odpadów zmieszanych. Takich danych jeszcze nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, ile ich trafia do SZOT-a lub do PSZOK-u, to w zeszłym roku zebraliśmy aż 610 ton tekstyliów właśnie za pośrednictwem łączonej zbiórki SZOT i PSZOK. Natomiast w tym roku sam SZOT zebrał już 300 ton, więc jest to naprawdę duży wynik i myślę, że będziemy mieli do czynienia z rekordem pod koniec roku we Wrocławiu, jeżeli chodzi o zbiórkę tekstyliów. Z jednej strony bardzo dobrze, bo to świadczy o świadomości mieszkańców i o tym, że wiedzą, w jaki sposób tych tekstyliów należy się pozbywać, ale z drugiej strony też pokazuje nasz wrocławski konsumpcjonizm, bo jednak z badań, które robimy, jeżeli chodzi o to, co się znajduje w SZOT-ach, widać, że dominuje po pierwsze moda tak zwana fast fashion, tych wszystkich marek, które mają tanie ubrania, których jest dużo, te, które możemy z łatwością zamówić w internecie lub znaleźć w sieciówkach, one są często średniej jakości i też dzięki temu pozbywamy ich się również dosyć szybko. Dominują ubrania damskie, to jest aż 70%, jeżeli chodzi o ubrania, bo oczywiście poza ubraniami też inne tekstylia możemy oddawać, jak zasłonki, firanki, pościel czy jakiś materacet. Pokazuje to, że właśnie panie jednak częściej te szafy wietrzą. Kolejna dana, która jest interesująca, to jest liczba rzeczy, która nadawałaby się do ponownego wykorzystania. My tutaj mieliśmy bardzo restrykcyjne kryteria wokół których wybieraliśmy te rzeczy, które można byłoby ponownie założyć, to musiały być rzeczy, które są właściwie nowe i spełniające dzisiejsze realia modowe, więc dlatego rekomendujemy, zanim wrzucimy ubrania do szota, może na zbiórkę sąsiedzką, może do organizacji pomocowych. Jest kilka możliwości, ale jeżeli już wiemy, że trzeba się tego pozbyć, to oczywiście szoty stoją dla Państwa otworem.
1: Rozmawiamy o tym, kiedy i w jaki sposób pozbywamy się we Wrocławiu ubrań, butów, ale też starych ręczników, pościeli czy obrusów. Jeśli wyrzucamy te rzeczy tam, gdzie powinniśmy, czyli oddajemy do szotów albo do psioków, czy możemy liczyć na to, że będą miały one drugie życie? Co w ogóle się z nimi dzieje?
3: Te, które trafią do psioku lub do szota, one będą przerobione albo na paliwo alternatywne, albo zostaną wykorzystane jako czyściwo, albo zostaną na przykład wykorzystane jako jakaś mata wygłuszająca, na przykład w samochodzie czy w zmywarce. Dużo jest takich możliwości. Pracujemy cały czas nad takimi rozwiązaniami, żeby być może przekazywać je właśnie, żeby one wracały jeszcze na rynek w formie takiej samej, jakiej do nas trafiły. Natomiast na ten moment, bo to jest cały czas projekt pilotażowy prowadzony też we współpracy z Politechniką Wrocławską, która cały czas bada działanie szota, monitoruje morfologię tych tekstyliów i sprawdza, jak można byłoby go rozwinąć. W każdym razie na ten moment to są właśnie tego typu przeznaczenia.
1: Ale to jest obiekt taki wrocławski, wewnątrzmiejski, czy to szerzej idzie?
3: Szerzej. To idzie szerzej, to idzie w całą Polskę. Obiekt nie jest jedynie wrocławski. Tych sposobów, tak jak mówię, na wykorzystanie tekstyliów jest sporo. My też staramy się cały czas edukować mieszkańców. W zeszłym roku w takiej edukacji ponad 4000 osób wzięło udział i jeżeli chodzi o tekstylia, to zapraszamy Państwa do udziału w konkursie, właściwie do tego, żeby przekazać te informacje swoim dzieciom, dlatego że właśnie rozpoczęliśmy nabór do konkursu Wrocławskie Ekofloresy i Wrocławskie Ekofloreski. To jest konkurs, w którym można zrobić w tym konkursie Ekofloresy jedną z 15 wrocławskich rzeźb właśnie z tekstyliów, a dla młodszych dzieci Ekofloreski tutaj z tekstyliów robimy krasnale. Do 16 listopada zbieramy prace, można je przynosić do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, który jest naszym partnerem w tym konkursie i dzięki temu też znajdujemy kolejne przeznaczenie tekstyliów. Można z nich po prostu zrobić jakąś artystyczną instalację, rzeźbę. W zeszłym roku robiliśmy podobny konkurs, naprawdę wpłynęło kilkadziesiąt fantastycznych prac, więc mamy nadzieję, że w tym roku uda się z nich zrobić jakąś wystawę i pokazać mieszkańcom Wrocławia kreatywność ich dzieci i młodszych sąsiadów.
1: Te śmieci oddawane, jeśli chodzi o tekstylia, to są też buty. Często oddajemy buty we Wrocławiu?
3: Tak, tych butów faktycznie trochę do nas trafia. Nie mam konkretnych danych, jeżeli chodzi o obuwie. Natomiast tak, to też możemy oddawać, tak samo jak paski, tak samo jak zasłony, firanki, jakieś tkaniny wszelkiego rodzaju. No i właśnie wspomniane ubrania, tutaj tych danych mamy najwięcej, o nich właśnie wspominałem.
1: Jeśli już przekazujemy coś do szota czy do psioka jako odpady tekstylne, to jak to wygląda? Czy prawidłowo to segregujemy? Czy zdarzają się jakieś zaskakujące niespodzianki?
3: Właśnie to, co jest jednym z głównych atutów tej zbiórki, to jest to, że tych niespodzianek właściwie nie ma, dlatego że w tym przypadku my musimy worek osobiście przynieść do kierowcy szot, przekazać mu z rąk do rąk, on ten worek waży, zapisuje tonaż, zapisuje ile kilogramów oddaliśmy, więc mamy bieżącą kontrolę rzeczy, które oddajemy. Kiedy pewnie Państwo pamiętają, kiedy stały na osiedlach takie pojemniki PCK, do których można było odzież wrzucać, tam niejednokrotnie można było znaleźć oleje, smary, które ktoś wyrzucał w taki sposób, gruz, nawet się potrafił z tamtych miejsc wysypywać. Te ubrania były porozwalane wokół pojemników. To jest taki krajobraz, który ja też pamiętam z wcześniejszych lat, jeżeli chodzi o te pojemniki. Dlatego też miasto odeszło od tego typu rodzaju zbiórki, bo po pierwsze jest to droższe, drożej jest utrzymać taki pojemnik w czystości i w ogóle trudniej jest je utrzymać w czystości, a my też jako mieszkańcy w higieniczny sposób możemy oddać tekstylia bezpośrednio do kierowcy, zabezpieczone workiem, mamy wtedy kontakt tylko z tymi naszymi tekstyliami, stąd też właśnie ten kierunek w prowadzeniu zbiórki tekstyliów we Wrocławiu i tak jak wspomniałem, jest ona najefektywniejsza w Polsce, zbieramy czterokrotnie lepiej niż na przykład Lublin czy Kielce, i dwa razy lepiej niż podobnej wielkości do Wrocławia Kraków. Więcej liczbowo, jeżeli chodzi o tony ale niewiele więcej od nas zbiera Warszawa, lecz w przeliczeniu na jednego mieszkańca, no to we Wrocławiu system jest zdecydowanie najbardziej efektywny.
4: Te informacje o tym, co dokładnie z ubrań czy z tekstyliów oddajemy, są ciekawe, trochę tak na zasadzie pokaż mi swój śmietnik, powiem ci, kim jesteś. No i właśnie, ubrania z sieciówek, głównie damskie, a możemy powiedzieć jakie? Jaki typ ubrań?
3: Jeżeli chodzi o typ ubrań, to są najczęściej bluzki, najczęściej spodnie i to z takich marek jak Reserved, Sinsay, bo nawet mamy takie dane a propos marek H&M, więc ta tak zwana moda fast fashion, o której wspomniałem wcześniej, dominuje jednak wśród ubrań oddawanych. Mało jest tych takiej odzieży uznawanej za odzież premium, za odzież wysokiej jakości. Faktycznie takich marek jest w szocie niewiele.
4: A jeśli chcielibyśmy coś zasugerować właśnie odnośnie punktu, w którym szot się zatrzymuje, albo częstotliwości i jego pojawiania się, to gdzie, jaki adres? Czy to do ekosystemu, czy do Rady Osiedla?
3: Można to na dwa sposoby rozwiązać. My staramy się te harmonogramy jednak z przedstawicielami mieszkańców uzgadniać, bo mamy nadzieję, że oni są w stanie zebrać po prostu jakąś średnią z głosów mieszkańców, bo jednak łatwo sobie wyobrazić, że jeden człowiek może się przedstawić jako przedstawiciel mieszkańców, natomiast to mogą być potrzeby nie do końca dobrze zmierzone. Dlatego jednak wierzymy w to, że rady osiedla czy przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, zarządców nieruchomości mogą mieszkańców reprezentować, więc w pierwszej kolejności fajnie jest taką potrzebę zgłosić do zarządcy, do spółdzielni lub do rady osiedla. Jeśli takich wniosków będzie więcej lub rada się przychyli do pomysłu mieszkańca, wtedy występuje do nas z prośbą o uwzględnienie jakiegoś adresu w harmonogramie i to jest najlepsza ścieżka. Jeżeli mamy z jakiegoś powodu kłopot z kontaktem z zarządcą, bo wiem, że to również może się zdarzyć w niektórych miejscach, można się też skontaktować bezpośrednio z nami na adres ekosystem@ekosystem.wroc.pl. Pod tym adresem zapraszamy do kontaktu, a informacje o szocie, harmonogram znajdziemy na ekosystem.wroc.pl.
4: Zdradzę Wam na koniec tej rozmowy, że danych z tego roku jeszcze nie znam, ale w poprzednich latach najwięcej we Wrocławiu starych ubrań, butów czy pościeli i ręczników, czyli generalnie odpadów tekstylnych, oddawali mieszkańcy Psiego Pola. A u nas jeszcze zaproszenie na Kulturę z Potrzeb. Dwa ostatnie spotkania w soboty 19 i 26 września.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy. Zajmuję się koordynacją projektu Kampa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
4: Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
2: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej Galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
4: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
2: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład to, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie wiem, nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić. My postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział.
4: W sobotę 19 września w ramach Kultury z Potrzeb spotkanie o mapowaniu osiedla, o tym, jak widzimy przestrzeń i siebie nawzajem. A 26 września warsztat ruchowo-rysunkowy z wykorzystaniem GPS.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura. I jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
1: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od centrum przy ulicy Ostrowskiego? O tym opowiedzą wam inicjatorzy jego stworzenia.
5: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
6: I Kamil Godawski.
1: Jesteście studentami?
6: No już nie jesteśmy studentami, skończyliśmy.
5: Jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
1: Absolwentami psychologii.
6: Tak, tak, dokładnie.
5: Dokładnie.
1: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
5: To więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma całe 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
6: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
1: Rzeczywiście duży szczur.
5: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
1: I on ma też tabliczkę, tak?
6: Tak, tak, tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami i co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
5: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich.
1: Mhm. Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
6: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
5: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
1: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie? Czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
5: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni. Natomiast konkurs był bezpłatny. W ramach konkursu można było wygrać takie gadżety, które kupiliśmy właśnie w ramach naszego budżetu, jak torby, jak też koszulki, ponieważ graficy z naszej uczelni, graficzki, uczniowie, studenci stworzyli nam całą wizualizację i też projekty do tego, jak chcemy to promować w social mediach.
1: Powszechnie jest, myślę, wiadome, że różne rzeczy testowane są na zwierzętach, w tym na szczurach, na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
6: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będzie wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
5: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
6: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczury do jednej beczki z wodą, takiej prawie wypełnionej wodą, no i czekał, jak długo one tam w ogóle będą w stanie przeżyć. No i w bardzo wielu grupach one przeżywały około 15 minut. Jednak w drugiej grupie eksperymentalnej on po 10 minutach wyciągał te szczury, ogrzewał, ocieplał, karmił je ponownie i wkładał z powrotem. No i te szczury nie wytrzymały tam tylko 15 minut, tylko mówi się, że nawet 60 godzin wytrzymywały. Więc to jest drastyczna różnica i pokazuje, takie przynajmniej w tamtych czasach wyciągano wnioski z tego badania, że nadzieja, że szczury mogą za chwilę zostać uratowane, może powodować, że dłużej będą chciały ciągnąć to życie i walczyć o to, żeby rzeczywiście jak najdłużej tam wytrzymać i siebie uratować.
4: Ja przeczytałam, że konkretny szczur Barnabus wam się też przewija?
5: Tak, to jest taki szczur, który jest związany z pewnymi anegdotami, które słyszeliśmy na wykładach, dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby też mu zadedykować ten pomnik.
4: I ta dedykacja jest w jakiś wizualny sposób?
5: Wizualny nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy na studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
4: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
6: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i z bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nas też Wrocławski Wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej. Właśnie profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
5: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczura laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
4: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
5: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane, dlatego właśnie niestety trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
4: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianom gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
6: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowe, sztandarowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jak jego szczury sobie chodzą po domu, jak się bawią z domownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
5: I że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, nadzieję, że pan dziekan nie będzie nam zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
4: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
6: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnego rodzaju badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które przeprowadzamy, jest na nich właśnie takie newralgiczne i ewentualnie szkodzące im, więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
5: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ograniczyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie, więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie no ta etyczna pewna zażyłość nie istnieje.
4: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik, jak się do niego odnoszą, jak wy to obserwujecie?
5: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcie nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
6: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczura eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
5: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po krasnalach, ikoną Wrocławia.
4: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne białe i już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
6: No właśnie tak zwracając uwagę na te różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie z Kurtem Richterem. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów. Bo też prowadzono badania na takich szczurach, które wyłapywano po prostu ze środowiska. W Warszawie był taki profesor psychologii, teraz nie przypominam sobie jego nazwiska, który właśnie wyłapywał szczury z zewnątrz i przeprowadzał na nich badania eksperymentalne. Więc to nie zawsze było też tak, żeby nie po to się rodziły, tylko wyłapywano także ze środowiska w różnych sytuacjach.
4: Pomnik szczura eksperymentalnego możecie znaleźć, myślę, że warto to jeszcze przypomnieć, przed Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
7: Przypominamy o zmianach na Brochowie. Ruszył kolejny etap remontu wiaduktów. To oznacza, że Koreańska ziemniaczana boiskowa znów są dwukierunkowe na całej długości. Wiadukt na Karwińskiej jest zamknięty. Za to przejedziemy ulicą Gazową, z tym, że obowiązuje ruch wahadłowy.

0: w tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
2: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym, czyli dlatego też warto je zobaczyć, nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
1: Na początek coś wrocławskiego, co to będzie?
2: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie, dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bez liniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować, raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
1: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
2: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Trisom, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagapczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego, też poza środowiskiem tańca, influencera, obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujące na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej, czy Agnieszki Brzezińskiej, The Spell i Hookers. spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu. Wow, Marty Wołowiec będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Joanny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
1: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
2: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance'u. Nie wiem, takim najbardziej znanym performance'em w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie, muzeum, performance'u, daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia, mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem, czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji? Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
1: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
2: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. Takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
1: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
3: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
4: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
5: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
1: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
5: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizację rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie

0: Dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczeństwo, dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest system, automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
1: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz siódmy poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta, a wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach: działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
4: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
5: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
6: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia.

0: Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
1: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
2: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu, osobiście wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
3: Katarzyna Śmigielska.
4: Anna Turelska.
3: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy, po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
5: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
6: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z danym aktywnością, z daną rzeczą, wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomoc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
5: Bo to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
6: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmowały od lat, co co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy. Tak.
3: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii i chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
5: Tak, no, działalność ludnościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
3: I to jest cała pani Dorota Seweryn-Stawasz, naprawdę.
5: Potem działalność społeczna, jaki haft?
3: Działalność społeczna.
6: Tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka. Po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
3: Potem działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu, z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
6: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
3: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
6: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
3: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
5: We wrześniu też. Kilka ulic dalej, również w okolicach Rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
4: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
5: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
4: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
5: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę Nowak.
7: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Po reklamie. Pogoda.
11: To niestety nie będzie idealnie pogodny, słoneczny, ciepły dzień. Dziś zmiana za oknami. Po pierwsze chłodniej, 23-24 stopnie. No a po drugie możemy spodziewać się jednak większego zachmurzenia i deszczu. Jutro będzie przede wszystkim chłodniej, 18 stopni. Kolejne dni z pogodą w kratkę. Chwilami słonecznie, ładnie, momentami pochmurno, deszczowo, jesiennie.
12: Na Półwyspie Synaj.
13: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
14: Ja mam jedno konkretne pytanie. Jak tam idzie wam środa o tej porze? Żeby było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemanko, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana, dzisiaj w środę. A dziś całkiem usprawiedliwione mogą być dodatkowe minuty spędzone przed lustrem, bo mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Wy już wyszykowani od samego rana? Słuchajcie, bo mam pytanie dzisiaj i czekać będę na wasze głosówki. Jak myślicie? Co powinno być większe niż jest? Co powinno być większe niż jest? Jakie pomysły przychodzą wam do głowy, jak słyszycie takie pytanie? Dajcie znać, wbijajcie szybko na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki. Łatwo nagrać i wysłać. Wystarczy nacisnąć tą słuchawkę na samym dole, a wejść na meloradio.pl, najlepiej z komórki. Zobaczcie, jak to działa. Jak jeszcze nigdy nie wysyłaliście do nas głosówki, to dzisiaj jest ten dzień. No to czekam na wasze odpowiedzi. Co powinno być większe niż jest? Oczywiście za te najfajniejsze, najbardziej oryginalne wyślemy wam Melo Merch. Co powinno być większe niż jest? Czekam na głosówki.

0: momencie.
1: Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 18 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Co powinno być większe niż jest? Jakie macie pomysły? Co przychodzi wam do głowy tak od razu? No to dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki. Słuchajcie, jest nowy trend. Koniec z życiem na pokaz i perfekcyjnymi fotkami na socialach. To się może wam spodobać. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu kinda chic, który polega na docenianiu zwykłych, małych i często darmowych przyjemności. A wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Chodzi o to, żeby bardziej zwracać uwagę na to, co naturalne, proste i zwyczajne. Sporo influencerów, ale też zwykłych ludzi pokazuje, że warto odejść od idealnych fotek wrzucanych do netu i przestać imponować innym. Zamiast tego skupić się na sobie i na tym, co daje nam szczęście. Brzmi dobrze, co? W tym trendzie jest czytanie książek, jakieś zwykłe hobby, spotkanie z kimś dawno niewidzianym, czy choćby po prostu posiedzenie sobie na ławce albo urządzenie pikniku w parku. Chodzi o robienie z pozoru małych rzeczy, które dają nam zadowolenie z samych siebie. Podoba się? No to możecie łatwo przetestować ten trend na sobie. W sumie to niewiele kosztuje. Najlepiej zacznijcie od zaraz. 19 po 7 w Melo.

0: Reasons i Lawinia również w Melo. Tak podkręcamy tempo i dzisiaj pytam, co powinno być większe niż jest. Sporo różnych propozycji. Na przykład kawa z samego rana, mój balkon, limit na karcie i bagaż podręczny w tanich liniach. To kilka propozycji, ale dominująco, zdecydowanie jest u was coś takiego. Co powinno być większe niż jest?
1: Większa powinna być oczywiście, że wypłata.
2: Wypłata w mojej firmie.
3: Większa powinna być oczywiście wypłata.
4: No oczywiście, że wypłata.
0: Słuchajcie, no dobra, to jeszcze raz pytam. Co powinno być większe niż jest, oprócz wypłaty? Czekam na wasze oryginalne głosówki, czekam merch do zgarnięcia i LMFAO już za chwilę, też w Melo Radio. Już 28 po 7.
5: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
7: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
6: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
7: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
6: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
7: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
12: Bo ma.
11: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
12: O, czyli co?
11: Czyli nie czekamy. Rezerwujemy.
10: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
11: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki. Ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
11: Szczegóły na architektów.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Filipa Kinelli, będzie jaśniej. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co powinno być większe niż jest?
1: Myślę, że większe niż jest powinny być moje chęci do pracy.
0: Rozumiem.
2: Trochę większa mogłaby być ziemia. Może doba byłaby wtedy trochę dłuższa.
3: Właśnie jadę z dzieciakami do szkoły. Głośno mi odpowiedzieli, że...
4: Wakacje!
0: To rozumiemy.
5: No oczywiście, że większy powinien być mój głośnik, kiedy słucham Melo Radia.
0: Okej. Okay.
6: Dobro niż zło oraz kura niż jajko.
0: A wy co myślicie? Czekamy na głosówki. Co powinno być większe niż jest? Na meloradio.pl można nagrać.

0: Wszystko sam stadam. My w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was codziennie. Mamy też dużo energetycznej muzy, no i oczywiście newsy, które już za chwilę. Będzie też prognoza pogody i będzie ósma za 8 minut.
1: A już o 8 zagramy.
0: Hey, Bonnie Hart w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: dziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
5: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
9: Bo ma.
8: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
9: O, czyli co?
8: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
10: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
8: Szczegóły na architekt. Pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
15: Kierowcom raz jeszcze przypominamy o zmianach na Brochowie. Te zmiany weszły w życie w weekend. Ulica Karwińska jest zamknięta w obrębie budowanego ronda. Wciąż można dojechać do znajdujących się przy niej firm, magazynów czy parkingu Park and Ride. Przez Gazową przejedziemy, obowiązuje ruch wahadłowy. We wczorajszym powrocie lata, dziś już za oknami więcej jesieni, 25 stopni maksymalnie we Wrocławiu, poza tym i pogodnie, i pochmurno, i deszczowo też. Jutro 19 stopni, podobnie w piątek, sobota, niedziela ciut cieplejsze, cała reszta tygodnia z pogodą w kratkę, najładniej wygląda sobota.

0: są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Tankowanie coraz droższe. Za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio już 7,99. Powodem są rosnące stawki za baryłkę ropy. Donald Trump podpisał dekret o zakazie importu na biało alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem. Mediolan pozostaje najdroższym miastem we Włoszech. Tak wynika z analizy Organizacji Obrony Praw Konsumentów Codacons. Najtaniej zaś żyje się w Neapolu. Łódź będzie edukować całą Polskę w dziedzinie internetowych kłamstw. W ramach projektu What the Fake będą warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka z Centrum EC1.
1: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz, ale też jak on może być odebrany w zależności od kontekstu, montażu.
0: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
2: Ten dzień daje od rana sporo okazji, żebyście się mogli wykazać. Za chwilę kolejna taka, czyli nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. Ale najpierw to my udowodnimy i się wykażemy, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

I like it, Alesso i Nate Smith. Ja wiem, że wy lubicie zgarniać Melo Merch, a ja mam dla was fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No jest też nasza torba do zgarnięcia i jest nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo, startujemy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekam jak zawsze na dwie osoby. 321-321-777. Jak najszybciej już teraz dzwońcie do Melo. W tej zabawie trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów z kategorii, którą poznacie już niedługo. Czas tylko 20 sekund. Wierzę, że dacie radę, bo jak nie wy, to kto? Czekam już teraz. 321-321-777. Dzwońcie, pamiętajcie o tym, do zgarnięcia mam dla was skiety Melo Radia, no i Melo Torbę. I to właśnie teraz powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo.

0: Kaszmir w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już 18 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Hania. Cześć, Hania.
2: Cześć.
0: Cześć, Hania, trochę głośniej musisz mówić, da się?
2: Cześć, cześć, tak, staram się, już tu krzyczę do telefonu.
0: Bardzo dobrze, i jest Miłosz też, cześć Miłosz.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Miłosza słychać dobrze, cześć Szymaneczko, Miłosz. Słuchajcie, w zabawie ostatnie słowo. Chodzi o to, żeby powiedzieć więcej słów niż przeciwnik albo przeciwniczka. Mówicie te słowa na zmianę z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna Hania jako pierwsza, a potem Miłosz, potem Hania, potem Miłosz. Zobaczymy, kto powie tych słów więcej. Pamiętajcie, macie na to tylko 20 sekund. Kto powie więcej, ten zgarnia skiety Melo Radia, a kto mniej, Melo Torbę. No i uwaga, gotowi jest. Jesteście?
3: Tak,
2: tak, tak.
0: Dobra, uwaga, uwaga. Dzisiaj będzie kulinarnie i smacznie, bo kategoria to zupy, zupy. Start, Hania.
2: Rosół.
3: Pomidorowa.
2: Żurek.
3: Żurek. Przepraszam. Ogórkowa.
2: Placzki.
0: Placki.
3: Fasolowa.
0: Koniec czasu. Słuchajcie, no Miłosz, 3 punkty. Hania, te placki? Ja wiem, no za dobry nie jestem z kulinariów, ale chyba ciężko będzie placki zaliczyć jako zupa, co? Hania się
2: ja
0: chyba... Pierwsze słowo, placki. Poleciało, no. Zdarza się i taki placek, słuchaj. Hania, nie przejmuj się. Dla ciebie mamy Melo Torbę. Fajnie walczyłaś. Wygrywa dzisiaj Miłosz. 3 punkty na twoim koncie i oryginalne, fajne skiety Melo Radia. Miłosz, już pakujemy, już wysyłamy. Czyli ze wszystkich rozumiem, że Miłosz zdecydowanie lubi pomidorową, bo od tego zacząłeś, a Hania rosół. Przynajmniej mamy podzielone i ustalone i na stołówce się nie pokłócicie.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Jak myślicie, co robicie najczęściej w ciągu dnia? Jest taka jedna konkretnie rzecz, która teraz przyszła wam do głowy, bo jeden facet postanowił na sobie zrobić ciekawy eksperyment i o tym, co mu wyszło, to powiem wam już za chwilę w Melo. Wcześniej Two Colors w Melo Radio, prawie w 8:30.
1: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
16: Bo ma.
15: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
16: O, czyli co?
15: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
17: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
15: Kto pierwszy, ten mieszka.
17: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
15: Szczegóły na architektów.pl.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
22: Zabrali nam lato grzbana.
21: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Mike Enders i Emelina w Melo i One Night in Ibiza. Pewnie, że wiem, że chcielibyście po wakacjach, po urlopie wyrwać się na jeszcze jedną noc albo dwie chociaż w jakieś fajne miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które robimy najczęściej, to jedną z takich najczęściej robionych rzeczy w krótkich, wolnych chwilach jest oczywiście oglądanie krótkich filmików na socialach. Znacie to na pewno, ja też. Jeden facet natomiast postanowił zrobić na sobie ciekawy eksperyment i na 3 dni spróbował odłączyć się od netu i poobserwować trochę siebie. No i zauważył, że totalnie nieświadomie próbował sięgać po telefon w zasadzie w każdej wolnej chwili, jaka pojawiała się w ciągu jego dnia. Czekając na windę, stojąc w kolejce czy jadąc autobusem, zauważył, że ma w sobie już wyrobiony taki nawyk sięgania po telefon, a kciuk, no to próbował scrollować nawet bez telefonu. Niezłe, co? Za 17:09.

0: takimi numerami można podbijać środę, a czy Thomas Gray z nagraniem Heaven podbije 30 Meloradia? O tym decydujecie wy, głosując na ten numer na meloradio.pl właśnie. Już za 9 minut, 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Tak, w Meloradiu. Podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Uh-huh. Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
10: niskie ceny. Szykujemy skoki.
11: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
12: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
13: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat Ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
15: Paryż?
16: Znamy na pamięć.
15: Skandynawia?
16: Trochę daleko na weekend.
15: Drezno i Kraina Łaby.
16: O, brzmi interesująco.
15: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
16: I blisko?
15: 100 kilometrów od polskiej granicy.
16: Idealne miejsce na jesienny city break.
15: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
16: Świąteczne klimaty.
15: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
17: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
19: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Policjanci kontrolują i edukują w okolicach szkół i przedszkoli. Trwa policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Więcej jest policyjnych patroli, więcej jest policyjnych kontroli. Policjanci sprawdzają na przykład, czy aby na pewno zwalniamy przed przejściami dla pieszych. Dzisiaj będą potrzebne parasole. Może popadać przynajmniej momentami. Na termometrach 25 stopni maksymalnie. Jutro i pojutrze dużo chłodniej, bo tylko 19 i to najwyżej. W sobotę, w niedzielę pogoda w kratkę. Będą momenty ładniejsze, pogodniejsze. Będzie też momentami deszczowo, a temperatura będzie krążyć wokół 22-23 stopni.

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. To w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły. Dziś pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Ceremonia odbędzie się według liturgii kościoła norweskiego. Rozpocznie się o 13:00. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Będzie do 30 stopni i ze słońcem.
1: Słońce świeci, aż chce się żyć.
2: Więcej witaminy D.
3: Więcej radości.
4: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Ale sporo ochłodzenie czeka nas już jutro. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1, FC Porto uległo Manchesterowi City 0-2, a Borussia Dortmund była lepsza od Villarrealu 3-2.
5: A mówiłem wcześniej rano, że to będzie całkiem ciekawa środa. O tej porze to już chyba to czujecie, co? Jest 9:00, podkręcamy tempo, fajnie, że jesteście z Melo. Waldek Darłak, cześć, hej, siema. Inni gadają, to my gramy.

Velvety Fix Me w Melo Radio. Ja tylko przypominam, że dzisiaj dzień urody, więc na pewno jest u was super i czujecie się świetnie, ale gdybyście się gdzieś na przykład dzisiaj spóźnili i trochę wam z tego powodu głupio, to za chwilę powiem o pewnym spóźnieniu, po którym jak usłyszycie, to swoim nie będziecie się w ogóle przejmować.

Wyjątkowy głos, czyli Hello Black i wyjątkowe dźwięki od Avicii'ego w Melo Radio. Podkręcamy tempo, nowy rok szkolny też się rozkręca, a niektórym to robi się gorąco, bo sobie przypomnieli, że na przykład nie oddali książki do biblioteki. Słuchajcie, na pewno nie macie takiego opóźnienia, jakie zdarzyło się w San Antonio, w Stanach Zjednoczonych. Tam ktoś całkiem niedawno oddał książkę wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w książkę wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Stanach, nie wygląda to wcale na tak duże opóźnienie w waszym wypadku. The Kongs w Melo i Galaxy. I tak gramy dziś w środę rano w Melo Radio. 17 minut po 9.

Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Czy wasz szef dzisiaj rano już powiedział wam, ale wam super idzie? Jeszcze nie? No to ja wam to powiem, ale wam super idzie dzisiaj, w tą środę. Riton i Nightcrawlers, za chwilę to nawet się poczujecie, jakby był piątek.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To Moje i Winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w Moich i Winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Halo, halo, znalazłeś już parking?
6: O, parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
5: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
6: Naprawdę?
5: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
7: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. It's Friday then.

Podkręcamy tempo w Melo Radio tak od rana w środę. Dzisiaj 9 dzień września mamy. Słuchajcie, jak jest się w czymś dobrym, to zawsze można być jeszcze lepszym. Tak przynajmniej pomyślała pewna Brytyjka, która wyspecjalizowała się w biciu rekordów w jedzeniu na czas różnych rzeczy. Zaczęła od najszybszego zjedzenia czekoladowej pomarańczy, a ostatnio na listę dopisała także szybkie zjedzenie burrito. Rozkręciła się bardzo, bo na swoim koncie ma już 42 rekordy w szybkim jedzeniu. No nie wiem jak wy, ale ja tam bym swojego śniadania przy niej nie zostawił.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. To Sony Fodora i Becky Hill. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Say Something. Głosujecie na meloradio.pl. A Adi to już nie może się doczekać, żeby coś wam powiedzieć. On już za chwilę po 10. Za 10, 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. I tak podkręcamy tempo, i tak zagramy już niedługo, a my słyszymy się jutro o

0: Od wpół do siódmej zapraszam na poranną pobudkę. Waldek Darłak, siema, hej.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
6: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
5: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
6: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
5: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
6: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
8: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
12: Bo polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
15: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
16: Bo ma.
15: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
16: O, czyli co?
15: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
17: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
15: Kto pierwszy, ten mieszka.
17: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki. Ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
15: Szczegóły na architektów.pl.
18: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów. Używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
19: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
20: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
21: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Halo, halo, znalazłeś już parking?
22: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
16: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
22: Naprawdę?
16: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
23: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
24: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Startuje remont ulicy Pawiej na Wojszycach. Będzie objazd. Przebudowany zostanie około 320-metrowy odcinek ulicy Pawiej od Przystankowej do Jasienicy wraz ze skrzyżowaniem. Ulica będzie zamknięta. Zostanie zachowany jedynie dojazd do posesji.

0: We Wrocławiu dzisiaj dużo większe zachmurzenie i chłodniej niż wczoraj, także lato wpadło na moment i już sobie poszło. Dziś 25 stopni w porywach, do tego może popadać od czasu do czasu, a w kolejnych dniach czeka nas ochłodzenie, jakieś 19-20 stopni najczęściej i pogoda w kratkę, troszkę słońca, troszkę chmur, chwilami deszcz. Jeśli chodzi o weekend, najładniej wygląda sobota.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ponad 500 wydarzeń, debat, rozmów eksperckich z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu i nauki znalazło się w programie 35. Forum Ekonomicznego, które wystartowało w Karpaczu. Potrwa do jutra. Tegoroczne forum odbywa się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Teraz o zmianach na wrocławskim lotnisku. W bagażu podręcznym będzie można przewozić nawet dwulitrowe butelki z płynami, a przy kontroli nie trzeba będzie wyciągać na taśmę sprzętu elektronicznego. Umożliwi to system nowoczesnych skanerów za 30 milionów złotych. Ich montaż rozpocznie się w lutym.
2: Wymieniamy po dwa urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach.
0: Cała operacja potrwała około 3 miesięcy, mówi Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu. W wiadomościach za godzinę o wrocławiance roku. Po raz siódmy Wrocław poszukuje wyjątkowych kobiet.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Były wiceszef kujawsko-pomorskiej skarbówki aresztowany. 42-letni Andrzej N. według śledczych miał chronić gang tytoniowy. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz upałami. Grzmieć i lać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z kolei gorąco będzie w pasie od centrum kraju na południe i wschód. Jest zielone światło dla budowy trasy S12 w Łódzkiem. Zgodę wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
4: Skróci połączenie z zachodniej Polski, z Radomiem i Lublinem oraz przejmie znaczną część ruchu tranzytowego.
3: Na całej długości nowa ekspresówka będzie miała po dwa pasy. I jeszcze nietypowe spojrzenie na turniej US Open. Tenisiści narzekają na hałas, zapach marihuany i influencerów. Mówią, że czują się trochę jak w zoo.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemano, w środę, środek tygodnia, mamy to, wszystko się zgadza, a ty po tej stronie i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zaczynamy od gościa, z którym robiłem pompki, czyli Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru w zasadzie go tutaj poznaliśmy.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przez

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

Josh Baker i My Place w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Musi być energetycznie, musi być mocno. A dzisiaj 9 dzień września i co to oznacza? No, że kalendarz świąt nietypowych ma dla nas jak zawsze coś nietypowego. No i właśnie między innymi dzisiaj obchodzimy dzień testera oprogramowania. I pomyślicie sobie, że co to za robota, koleś sobie tylko klika w guziczki i w ogóle i tak dalej. No nie do końca, bo gdyby nie te osoby, to tak naprawdę wszystkie aplikacje, których używamy w telefonie, wszystkie oprogramowania, które mamy na PC-tach i tak dalej, prawdopodobnie byłyby z niesamowitymi błędami, już nie mówiąc o kwestiach zabezpieczenia. Także jeżeli są takie osoby wśród nas, które parają się takim, a nie innym zawodem, to macie u mnie gigantycznego propsa. No i pozdrawiam was serdecznie, dbajcie o siebie i dzięki za to, co robicie. A już teraz, Junotas w Meloradiu.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku i niezwykle tajemnicza, ale też pełne gracji, finezji, no i oldschoolowego stylu. Soku i pogwarzymy tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Zdaję sobie sprawę z tego, że środa to jest dzień, kiedy człowiekowi już się trochę nie chce. Macie trochę mniej siły? No bo co by nie mówić, to jest środek tygodnia, dlatego potrzeba wam naprawdę czegoś specjalnego. Alan Walker i Fate w tej godzinie, będzie też Tiesto, Nelly Furtado i Who Wants to Be Alone, a to wszystko po to, żebyście nie musieli sięgać po kolejną kawę.
2: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga...
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
4: Super.
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
20: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
21: Odliczamy
0: 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Halo, halo, znalazłeś już parking?
22: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
21: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
22: Naprawdę?
21: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
23: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii dobry plan wystarczy.
24: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Po reklamie.

Ej, no ja też bym chciał gdzieś nad wodę sobie śmignąć teraz. Verse of Trips, tak podkręcamy tempo w Melozni. A jeżeli wy macie jakieś plany wyjazdowe, albo i nie macie, albo chcielibyście, to tylko informuję, że z pomocą Meloradio zawsze przyjdzie. Tylko wy też musicie trochę pomóc sobie, bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia na co tylko chcecie. Piszecie, na co to wydacie, my potem do was oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów i jak odbierzecie, no to generalnie jest gituwa. Także walczcie o swoje, 200, a nawet 500 zł. A już teraz Alan Walker i Fate, nutka przepiękna, znacie ją na pewno, no ja jestem w niej zakochany. Wcale nie chodzi o to, że Ava Max to mój crush.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, bo wszystko jest po prostu ok, jest wszystko w porządku, dajecie sobie świetnie radę i dlatego też dbamy o to, żebyście zawsze mieli dużo pozytywnej energii.
1: A już o 11 zagramy.
0: No no, Shimza i Fire Fire. Ten numer startuje punktualnie o 11, a ja tylko przypomnę tytuł Faje, Faje. I te faje to warto rzucić jak coś.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Paryż?
12: Znamy na pamięć.
11: Skandynawia?
12: Trochę daleko na weekend.
11: Drezno i Kraina Łaby.
12: O, brzmi interesująco.
11: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
12: I blisko?
11: 100 kilometrów od polskiej granicy.
12: Idealne miejsce na jesienny city break.
11: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
12: Świąteczne klimaty.
11: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Wczoraj mieliśmy wakacje za oknami, no dziś już widać ewidentnie jesień się zbliża. Zachmurzenie jest większe, temperatura jest niższa. Dziś maksymalnie 25 stopni. Może popadać od czasu do czasu i ten deszcz będzie się też pojawiać w kolejnych dniach. Czeka nas cała seria dni z pogodą w kratkę. Troszkę słońca, więcej chmur, deszcz od czasu do czasu. Z weekendu najładniej wygląda sobota.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ruszył nabór zgłoszeń do plebiscytu Wrocławianka Roku. Po raz siódmy Wrocław poszukuje wyjątkowych kobiet, które energią, pasją, wiedzą, codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska, mówi Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
2: Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie.
0: Kandydatki na Wrocławianka Roku można zgłaszać do 16 października. Teraz inna ważna data. 14 października w hali stulecia odbędzie się premiera nowej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo, a już dziś rusza dystrybucja bezpłatnych wejściówek na spotkanie z pisarką. Na koniec odwiedzamy wrocławskie lotnisko, które przygotowuje udogodnienia dla pasażerów. Najpierw jednak musi zainstalować specjalne skanery.
3: Umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny.
0: Dokładniej o planowanych zmianach w wiadomościach w południe. Zapraszam.
4: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż. Resort edukacji chce wiedzieć, czy głowa państwa nie uległa lobbingowi prywatnych firm, mówi ministra Barbara Nowacka.
5: Jeżeli tam był lobbing, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, no traci sens.
4: Prezydent tłumaczył decyzję obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców. Londyńskie porty lotnicze wznowiły ruch. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, nadal jednak możliwe są utrudnienia. W Ukrainie powstał pierwszy podziemny żłobek. To w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Umożliwia organizowanie opieki nad najmłodszymi nawet podczas alarmów lotniczych. Szkolne bakterie szkodzą płucom uczniów. Chodzi o drobne ustroje obecne w kurzu. Według naukowców mają związek z pogorszeniem funkcji tego organu.
6: Siemano, jest 11, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie bardzo energetycznie. Obiecałem, że będzie wręcz ogniście. Shimza, Fire, Fire. Adi z tej strony. Do 14 gramy razem.

Kygo, Take Me Back i to wszystko w remiksie Robina Schulza, tak? Podkręcamy tempo. A z rodziną to jednak chyba najlepiej na zdjęciach. Słuchajcie, czytam o tym, co się wydarzyło w Czernichowie, w powiecie krakowskim. No tutaj doszło do niesamowitej dramy, no bo ojciec miał donieść na swoich synów, że ci posiadają narkotyki. Z kolei synowie w ramach buntu, niezadowolenia i niezwykłego aktu zemsty postanowili, że też doniosą na swojego ojca, który okazało się, że ma broń. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wiem, że może to nie do końca poprawne, ale przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Jaki ojciec, tacy synowie? Tak żeś chciał, tak masz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jeżeli jakimś cudem słuchaliście tego numeru akurat w samochodzie, to wam mocno zazdroszczę. Neptunika, What If, tak podkręcamy tempo. 26 minut po godzinie 11. Słuchajcie, kawa jest bardzo potrzebna. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie jest potrzebna, to kłamie i chce wam zrobić krzywdę. Oczywiście żartuję, nie przejmujcie się tym na zapas. W tej godzinie kawowo Eli Oaks i Reason będzie grane.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
13: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
16: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
15: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
16: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
15: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
16: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

Natalia Nykiel i Error w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo razem z wami. A wy gdziekolwiek jesteście, to słuchajcie, ma to znaczenie, ale też chcę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, bo tutaj sporo się zmieniło. Część z was już słyszała, część jeszcze nie, dlatego pędzę z dobrymi newsami. No Melo Radio ma nowe, piękne studio, a to wszystko możecie zobaczyć w naszych socialach. Wbijajcie już teraz na Instagrama Melo Radia i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nówka, funkiel, nieśmigany, nawet nigdzie kurzu jeszcze nie ma. Jeżeli byłaby potrzeba zrobienia testu białą rękawiczką, to jakby coś, my jesteśmy gotowi. Serio, wbijajcie na Instagrama i lajkujcie.

0: Meloradio Wrocław.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

0: Robin Schulz, Take It Slow. Coś chyba w tym jest rzeczywiście. Słuchacie Meloradia i odnośnie tego tytułu Take It Slow, to czasami trzeba dosłownie się wyluzować, trzeba trochę zwolnić, bo w tym tempie ciągłej pracy, ciągłego biegania za czymś, to wiecie, człowiek się męczy, a to wcale nie jest do końca takie, powiedziałbym, potrzebne, przynajmniej w kontekście zdrowia, tak mi się wydaje.
1: A już o 12 zagramy.
0: Aha, Martin Garrix, It's Run You Repeat It. I to jest dokładnie ta nutka, którą ja śmiało mogę powiedzieć, że replayuję. Gramy ją punktualnie o 12.

0: jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
1: Inwar. Wrocław, Wilanowska Dba, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
7: Po, polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Ale jesteś zadowolony?
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
7: We Wrocławiu tym razem 25 stopni. Będą momenty ładniejsze, pogodniejsze, ale też może od czasu do czasu popadać. To już nie będzie niestety to, co było wczoraj, a kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze. Jesień się zbliża. Na termometrach od jutra okolice 20 stopni, nawet niespełna 20 w czwartek. W weekend 21-22 stopnie.
6: To są newsy Meloradia Wrocław.
7: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ruszył odbiór bezpłatnych wejściówek na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. 14 października w hali Stulecia spotkanie z noblistką, która po raz pierwszy zaprezentuje swoją najnowszą książkę. A wejściówki, maksymalnie dwie na osobę, można odebrać w czterech punktach. We Wrocławskim Domu Literatury, Muzeum Pana Tadeusza, Narodowym Forum Muzyki i w Mediatece. Przenosimy się teraz na wrocławski. Lotnisko, które przygotowuje udogodnienia dla pasażerów. Nawet 2 litry płynów będzie można mieć w bagażu podręcznym i nie trzeba będzie wyciągać z bagażu sprzętu elektronicznego w czasie kontroli. Najpierw jednak trzeba zainstalować 7 nowoczesnych skanerów, mówi Karol Przywara, prezes lotniska.
8: To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
7: Na koniec przypominamy, w najbliższy weekend ostatnie już w tym sezonie Gastromiasto, czyli ponad 150 stoisk z jedzeniem. Bulwar Dunikowskiego zaprasza.
9: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Nie będzie żadnych zmian i żadnych prac nad wiekiem emerytalnym. Zapewnia o tym minister finansów Andrzej Domański. Podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę.
10: Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem.
9: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ukraina w nocy zniszczyła rosyjskie okręty, samolot i helikopter, zaatakowała je dronami. Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce poszła w dół. Według danych GUS-u na koniec drugiego kwartału wynosiła 98,7 tysiąca, to spadek o 1,5 tysiąca. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse, tak uważa 77% Polaków, ale jednocześnie 64% uważa, że o powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste.
11: Siemanko, na zegarach 12, Adi po tej stronie. No i co? Podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecam, że będzie Repeated, to Martin Garrix i Ed Sheeran. No i tak można zaczynać, siemanko.

Za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, to jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę wyjść z podziwu, że dostaliśmy od nich takie złoto. Swedish House Mafia i Happiness is so sad w Melo. Ej, słuchajcie, mamy naprawdę całkiem kumatą młodzież, a mówią o tym dokładnie wyniki badania PISA wśród 15-latków. Czytam, że Polacy są w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli o to chodzi, ale jak to dokładnie wygląda? AI i technologie. 55% uczniów używa AI do nauki minimum raz w roku. Jeżeli chodzi o sam stosunek do szkoły, to 38% uważa szkołę za stratę czasu, 63% twierdzi, że ta w ogóle nie przygotowuje do dorosłego życia. I wiecie, trochę coś w tym jest, ale wiecie, generalnie wszystko fajnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za moich czasów to w ogóle AI nie było i wypracowania to się pisało z głowy. W sensie lało wodę.

Griffin i World Away w Melo Radio, 28 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. No, przyznacie, że nutka jest przepiękna, bardzo energetyczna. No a w tej godzinie jeszcze pojawi się miejsce na pewno dla dziewczyny, która ma przepiękne serducho. Lubi czytać książki, ale przede wszystkim śpiewać i niektórzy się śmieją, że to podwójny przypał. Nie, to mega gwiazda. Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda już niedługo u nas.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Paryż?
9: Znamy na pamięć.
8: Skandynawia?
9: Trochę daleko na weekend.
8: Drezno i Kraina Łaby.
9: O, brzmi interesująco.
8: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
9: I blisko?
8: 100 kilometrów od polskiej granicy.
9: Idealne miejsce na jesienny city break.
8: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
9: Świąteczne klimaty.
8: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Dua Lipa, Illusion na premiksie Rigarda. 17 minut do godziny 13. No i mam ogromną nadzieję, że wy dzisiaj czujecie się po pierwsze dobrze, po drugie jesteście uśmiechnięci, a po trzecie, że cieszycie się tym pięknym słońcem, bo na termometrach widzę, że w niektórych miejscach w Polsce nawet i 29 stopni, także jest nice. No i można by to jakoś fajnie wykorzystać, ale pomyślicie, ej, no stary, fajnie, że gadasz takie rzeczy, to naprawdę miło, ale hajsu nie ma. No i spokojnie, od tego też jesteśmy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Szybka kasa od Melo da się zrobić. Meloradio.pl, wbijajcie zakładka konkursy i akcje, tam znajdziecie wszystko to, co najważniejsze.

0: Fast Boy Music Sounds. Słuchajcie Meloradia, mamy 8 minut do godziny 13, a ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko! Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Piękne studio, podziwiam.
2: Fajne, nie?
1: Prawda, super. No i będą newsy za chwilę, a w newsach powiem, gdzie jest najtaniej w Europie.
0: Ale super!
3: A już od 13 zagramy
0: Lumix i Self Aware, tak podkręcamy tempo. No, to ten numer gramy punktualnie o 13, także już możecie zacząć robić głośniej.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat Ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.

Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
9: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
13: Idę w melon.

0: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Gronda Fight Club na celowniku policji. W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym tej federacji. Chodzi o wpuszczane do sieci treści o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim. Budowa drogi S12 w Łódzkiem coraz bliżej. Drogowcy zgodzili się na rozpoczęcie pracy. Trasa ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku.
1: Na całej długości będzie to dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka. 6 nowych fotoradarów pojawi się na warszawskich ulicach, m.in. na Moście Gdańskim. Najdroższym miastem we Włoszech jest Mediolan, a najtańszym, uwaga, Neapol.
0: Wiem, że szef siedzi obok mnie, ale śmigłbym do takiego Neapolu.
1: O, ja też.
0: No to bierzemy L4. Szefu też się pakuje. Siemano, 13:00 na zegarach, nadajemy z nowego studia. Kto jeszcze nie widział, no to zapraszam na Instagrama Meloradia. Dali po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, obiecałem, no to będzie.

Topi Romeo i Fly High w Melo Radio. 15 minut po 13, to jest mega zdolny i bardzo młody chłopak, bo facet ma, nie wiem, z 25, w tym roku 26 lat i już tak naprawdę pojawia się na tych największych scenach, co kompletnie nikogo nie dziwi, bo jest mega utalentowany. Ale to, co jest naprawdę jeszcze fajniejsze, to doświadczenie zebrał między innymi z tego, że współpracował z tymi największymi, mając na myśli chociażby na przykład Felixa Jena. Także facet to jest zdolniaka i jak macie okazję go posłuchać, no to naprawdę serdecznie polecam. Smolasty i Trips, duże oczy. No ja powiem wam tak, jak widzę to nasze studio, które wy też możecie zobaczyć na Instagramie, to też zrobicie duże oczy.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Melo Radio. 26 minut po godzinie 13. Armina van Buurena też zobaczycie na Instagramie Melo Radia, także wbijajcie, bo tam jest i was na pewno serdecznie pozdrawiam. A w tej godzinie jeszcze pojawi się no coś, w czym ja jestem zakochany muzycznie od niedawna, czyli Poza Tobą Nic. To Liwka. Bądźcie z Melo.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
5: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Halo, halo. Znalazłeś już parking?
7: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
6: A kupując mieszkanie w Inwestycji Apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
7: Naprawdę?
6: Tak. Przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
8: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
9: Po reklamie.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa. Boskie. Florence and the Machine to naprawdę jest genialna grupa, o czym na pewno wiecie i często bywacie na koncertach. I szczególnie na koncertach w Polsce. Wspominam o tym nie bez powodu, bo wiecie co, ja nie wiem ile razy oni byli tutaj, ale zawsze wracają z tak pozytywną energią, z taką radością, że jak tylko będziecie mieli możliwość, to serdecznie wam polecam, żebyście wybrali się na to show, bo to jest coś, co warto przeżyć. Ciekawy jestem, czy na scenie jest szansa, by pojawił się też Calvin Harris w trakcie takiego koncertu. No bo co by nie mówić, Calvin tutaj też dołożył swoje muzyczne 12 groszy, że tak trochę nawiążę do Kazika. Topic Becky G, Sorry Papi, to już teraz. A na to możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Zrobicie to na meloradio.pl.

0: Fajne to.
1: To fajnie. Na kucaka robisz wejście.
0: No
1: teraz.
0: Dzisiaj tak, no bo zabrali nam krzesła.
2: Dobrze,
0: w ogóle,
2: że
0: nie?
2: Sięgasz do stołu.
1: Dobrze, rób przysiady.
0: To by Thomas Gray w ogóle, nie?
1: Kupiłeś już koszulkę?
0: Nie. Czaić, od tygodnia nie mogę kupić koszulki na siłowni. Nie będę wam mówił dlaczego, ale to już nieważne.
1: No ale przysiady możesz chociaż porobić w studiu.
2: Rób bez.
0: Let's. O,
1: jeden.
0: Go.
1: Dwa. Trzy.
3: A już
1: 4.
3: Zagramy.
1: Run, run, river. O, to ci podkręci tempo dopiero.
0: Patera.
2: O, ale nie, w rytm rób.
1: Jakby masło ubijał.
2: O, właśnie.
0: To źle wygląda, nie?
1: Ten numer punktualnie o 14.
0: Iga i Mikołaj w studiu.
2: Bajo.
0: Pa.
3: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy. Inwar.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Bocian! Patrz! Bocian!
8: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
9: Odlatujemy! Odlot!
8: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: 20 osób poszkodowanych po wykoleniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe w ciężarówkę. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem po gorącej środzie, jutro maksymalnie 21 stopni. Ubrania kupują przez internet głównie Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. My wolimy co innego, mówi Sylwia Maj z firmy Fulfilio.
1: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
0: Polacy jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to tylko 15%. Prawdziwy baby boom w warszawskim zoo. Na wybiegu kangurów rudych pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic już rosną następni przyszli mieszkańcy.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy środę. Środa to jest mój ulubiony dzień tygodnia, bo ja czuję już weekend w kościach.
2: Aha, środa minie, tydzień zginie, takie jest powiedzenie, czyli rozumiem, że to twoje autorskie.
1: No, załóżmy, że tak. Znaczy, dla mnie każdy dzień jest środa, bo kocham z tobą pracować i z naszymi ukochanymi słuchaczami.
2: Myślałem, że w takim razie powiesz, że z tobą każdy dzień to jest piątek, a
1: nie,
2: tutaj środa. Dobra, no fajnie, dzięki. Czyli midy
1: po prostu. Nie, piątek. Piątka, piątek.
2: Dobra.
1: Zagraj
2: winnie
1: może piosenkę.
2: Się tłumaczy. Freak Fight.
1: Naprawdę lubię.

0: lubimy.
1: Mhm. Kochamy.
0: Bardzo dobrze, że gra teraz taka muzyka, ponieważ uczniowie przestają samodzielnie myśleć.
1: I to jest dramat. Dramat epicki, niczym ten numer.
0: Musimy porozmawiać jeszcze w tej godzinie.
1: A to Alan Walker i Ava Max oczywiście.
0: Fate!
1: Fate! Gramy!

0: Dennis Lloyd, Mad World w Meloradiu.
1: I to jest szalony świat naprawdę.
0: No dzieci, w zasadzie tak naprawdę co drugie dziecko praktycznie używa sztucznej inteligencji do pracy, do uczenia się, do pisania wypracowań w szkole.
1: 55% młodzieży do tego się przyznaje. No jest to problem, bo potem ci ludzie nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi zadaniami. Dostają instrukcje i wywala im errory, iksy na oczach się pojawiają i oni już nie wiedzą, co robić dalej.
0: Pewna dziewczynka, którą znam, może moja rodzina, może moja kuzynka, nie wiem.
1: Może.
0: Zapytała się ostatnio sztucznej inteligencji, jak zrobić warzywa na parze.
1: I co, udało się?
0: Nie, co gorsza.
1: Krok pierwszy. Wyrzuć wszystkie warzywa.
0: Warzywa są ble.

0: gdzie mnie zabierasz?
1: IFF, ja cię zabieram na taniec z gwiazdami.
0: O, odpadniemy w pierwszym odcinku. Nikt nigdy nie odpada w pierwszym odcinku, ale my byśmy tego dokonali.
1: A ja na przykład uważam, że wygralibyśmy kryształową kulę. Mamy kocie ruchy.
0: Tak, chyba jak sobie na bazarze kupisz, to będziesz miała kryształową kulę.
1: Natomiast chyba doskonale wiemy, że Madzia od Bagiego jest tam główną gwiazdą, no, mimo że jest tancerką.
0: No tak, ale właśnie taką tancerką, która jest chyba słynniejsza od swojego teraz partnera tanecznego.
1: To fakt.
0: Ja nawet nie wiem, z kim ona tańczy, szczerze mówiąc.
1: Z takim aktorem. Aktorem. Dobrze się rusza też. Natomiast Bagi, czyli chłopak Madzi, nie przyjdzie na taniec z gwiazdami, nie będzie na widowni.
0: Jak to? Nie chcę patrzeć, jak... jego kobieta tańczy z kimś innym?
1: Tak jak Robert.
0: Robert Lewandowski.
1: Nie no, tam się pokłócił z panem prezesem.
0: A myślałem, że z Madzią się pokłócił.
1: Nie, no co ty? Znaczy nie wiem.

0: Amsterdam. To jest Mają Maj w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A w tej godzinie zdradzimy wam z Mikołajem, dlaczego lubicie, tudzież lubimy wąchać dzieci.
0: Nie my, proszę mnie do tego nie mieszać.
1: Ja też wolę wąchać koty.
0: Ja nie wącham żadnych dzieci. Proszę trzymać dzieci ode mnie w sensie... Dobra, wow. Nieważne.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, halo, znalazłeś już parking?
9: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
8: A kupując mieszkanie w Inwestycji Apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
9: Naprawdę?
8: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
10: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 złotych lub 50 złotych.
15: O reklamie.

0: Świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. Martin Garrix, Animals.
1: Chciałbym tak potrafić, naprawdę. Widziałem filmiki w internecie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale kobiety mają taką cechę rzekomo, jak są mamami, że kochają wąchać dzieci. Mhm. Swoje dzieci.
1: To dobrze, że podkreślasz, że swoje.
0: Swoje dzieci. I zrobiono badania, dlaczego tak te dzieci ładnie pachną i dlaczego ten zapach nam wszystkim się podoba. Mhm.
1: Bo no, wszystkim to bym się kłócił, ale mów dalej.
0: Zapach dzieci przypomina im o facecie. Tylko tak się zastanawiam, chodzi o te brudne dzieci czy o te pachnące dzieci?
1: No właśnie. No takie, no dzieci to mi się nie kojarzą z czystością.
0: Prawda?
1: Jakoś, nie? Raczej z takimi odruchami. Tak jak Animals.
0: Mikołaj.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio, Barbs, tak podkręcamy tempo. Mega lubię ten kawałek, mam same dobre wspomnienia z nim.
1: Same dobre czasy ci się przypominają, lepsze czasy. Bo jak to się mówi, dobrze to już było. Ale za chwilę będą newsy i też będzie dobrze. Czy wiesz, o kim będzie w newsach Melo Radia?
0: Robercie?
1: Ha-ha-ha-haland. Hej!
0: Kto?
2: A już o 15 zagramy!
1: Żart. I like Marlon Hofstadt.
0: Wiem, kto to.
1: No to kto, powiedz?
0: Ten piłkarz taki.
1: No dobrze.
0: Duży wielki
1: piłkarz.
0: Wiking.
1: Tak, tak. Ściął włosy ostatnio, wiesz?
0: Wiem.
1: No to znasz go, nie?

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na

0: siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar. Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Paryż?
8: Znamy na pamięć.
7: Skandynawia?
8: Trochę daleko na weekend.
7: Drezno i Kraina Łaby?
8: O, brzmi interesująco.
7: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
8: I blisko?
7: 100 kilometrów od polskiej granicy.
8: Idealne miejsce na jesienny city break.
7: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
8: Świąteczne klimaty.
7: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
9: Kaufland jest fresh.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Halo, halo, znalazłeś już parking?
15: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
14: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
15: Naprawdę?
14: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
16: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
20: O reklamie.
21: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca, szkoła, korki.
21: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
22: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: I jeszcze fajniejszą muzę.
22: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
22: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
22: Podkręcamy tempo.
21: Waldek Darłak.
22: Marcin Sikora.
21: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: 7 i 8 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu i ciężarówki w Sokolnikach Suchych. To jedno z czterech najciężej rannych. Rekordowo mało wody w Wiśle w Warszawie. Poziom rzeki to 95 cm. Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. Największa grupa to Ukraińcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Większość pracujących obcokrajowców to mężczyźni. Piłkarz Erling Haaland wyrównał strzelecki rekord Manchesteru City. 26-latek ma na koncie 36 goli. To tyle samo, co były argentyński napastnik angielskiego klubu Sergio Aguero.
3: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o strażakach.
4: Ależ sypniemy też kasą.
3: Wow, dla mnie?
4: Nie. To nie chcesz, tak?

0: James Hype to Ferrari.
1: A wiecie, co jest to czerwone, tak jak właśnie takie Ferrari?
0: Wóz strażacki.
1: Ja lubię strażaków.
0: Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o ochotniczej straży pożarnej z Żabiec, która wpadła na pomysł, że zbierze 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych.
1: Świetne.
0: I zamienią to na nowy wóz
1: strażacki. Udało się?
0: No właśnie, postawili kilka koszy, ludzie mogli tam wrzucać te butelki, no i ktoś te kosze niestety okradł.
1: Czy to był Polak?
0: Nie wiem.
1: Ja tak pytam.
0: Dlaczego wyciągasz
1: takie
0: wnioski? Boże święte.
1: Dla kolegi pytam.
0: Oddaj paszport.

0: 19 po 15.
1: Piękny utwór. Szybka kasa od Meloradia.
0: Czy to jest ten moment, kiedy my dzwonimy do naszych wspaniałych słuchaczy, którzy byli na meloradio.pl?
1: Tak. Oczywiście, wykręcamy już teraz numer do Szymona. Tak jest.
0: Oby Szymon odebrał, ma tak fantastyczne zgłoszenie.
1: No ma na to oczywiście 5 sygnałów. Czekamy.
0: Ja w niego wierzę. Cześć Szymon, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Cześć, witam. Halo.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Szczelkowska.
0: Gdzie?
2: Jeszcze raz.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Kowalska.
0: Mhm. Musisz wyjść ze studni, Szymon, bo trochę cię przerywa.
2: No właśnie, też nie do końca słyszę, bo przerywa was.
0: O rany.
1: A bo nas też przerywa. Wszystkich
0: aha,
1: nas przerywa.
0: No to niedobrze. To co teraz?
2: Słucham?
0: Próbujemy jeszcze, Szymon. A spróbuj się, dobra, ostatnia szansa. Spróbuj gdzieś przejść, kawałeczek dalej.
2: Okej, okay, bo potem także. O, teraz chyba lepiej.
0: Dobra, spróbujmy.
1: No ja słyszę, ja wszystko słyszę.
0: Byłeś na meloradio.pl, no co ci 200 zł?
2: Tenisową do Nowo Poznanej gdzieś.
0: Nowa Poznana dziewczyna i rakieta tenisowa, tak?
2: Tak.
0: Dlaczego?
2: Chcę zagrać w pierwszy mecz.
1: Na pierwszej randce mecz w tenisa, no to niebezpieczne troszkę. Co jak przegrasz?
0: Bezpieczne, bo może ona potem
2: się... Sport jest świetny, tylko... No czemu nie?
1: No dobra, sport jest świetny, to z naszej strony coś tutaj przerywa, bo wiemy, że nas też przerywa. Ale przelew nieprzerwanie idzie do ciebie.
0: Ja mam nadzieję, że ona się potem pobawi twoją rakietą. Szybka kasa od Meloradia.

0: To Kygo i Max McNown we Freak Fightie w Melo Radio. Take me back. Tak, podkręcamy tempo. Ika, zrobisz fikołka?
1: Nie zrobię.
0: To co ty sobą reprezentujesz w ogóle?
1: Ja po prostu nie umiem zrobić fikołka.
0: To jest skandal. Ja tu przychodzę na rozrywkę,
1: tak,
0: na program rozrywkowy, a ty fikołków nie
1: robisz.
0: Nie,
1: bo wystarczy, że jestem, okej? Okay?
0: Wychodzę.
1: Nie, ktoś już tak kiedyś powiedział.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz, tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megafaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
2: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert nie masz.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Halo, halo, znalazłeś już parking?
7: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
6: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
7: Naprawdę?
6: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
8: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Classy Kisses.
1: Z czego radość?
0: Z Dody, słuchaj.
1: Właśnie Doda dzieli bardzo ludzi. Albo się ją kocha, albo wręcz przeciwnie. W której jesteś grupie?
0: Wiesz co, chyba jednak w tej,
1: wręcz
0: w tej
1: przeciwnie.
0: Drugiej. Chyba w tej drugiej. Bardzo mnie rozbawiło to, co powiedziała o jej występie, że no, ludzie w polskim showbiznesie się nie wspierają i przykładem jest to, że nikt z branży nie pochwalił jej występu.
1: Doda mówi o tym, że ludzie się nie wspierają, że się krytykują. Doda to mówi, tak?
0: Tak. A to ona właśnie Stinga krytykowała, tak? Że fikołków nie robi, nie? Ile Sting ma lat?
1: Z
0: 900 już chyba, nie?
1: No bo ona robi show, tak? To on też by mógł. O co ci chodzi?
0: No tak, no przecież gdzie tam Stingowi do Dody, naszej elektrody fantastycznej.
1: Królowa jest tylko jedna.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Say Something, Sonny Federa i Becky Hill.
1: To nowość na naszej antenie, a jaka dobra.
0: Brzmi fantastycznie, prawie jak widziałem orła.
1: Nie, nie, to nie był orzeł. Kruk?
0: Nie. Do góry wzbił się niczym
1: ale
0: wiatr.
1: Ale to w piosence, w newsach? Nie.
0: Nie, to też gołąb? Orzeł.
1: A, orzeł.
0: Jaki gołąb. Posłuchacie zresztą sami zaraz.
2: A już o 16 zagramy
0: Another Talk to You.
1: To jest numer moich wakacji. Pozdrawiam.
0: Ale tych wakacji? 2K26?
1: 2K26. Nice. Cypr, let's go. Punktualnie o 16. Lecimy na Cypr.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach.

0: sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. MediaExpert.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat Ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Ciepło. Cieplej. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Halo, halo, znalazłeś już parking?
16: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
15: A kupując mieszkanie w inwestycji apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
16: Naprawdę?
15: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
17: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
18: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
19: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Mówiliśmy już o finale Gastromiasto, to piąte spotkanie w tym sezonie i ostatnie już. Jeszcze w najbliższy weekend na bulwarze Dunikowskiego będzie sporo dobrego jedzenia, ponad 100 punktów i oczywiście najróżniejsze atrakcje. A 10 października przed Halą Stulecia Korea Day, czyli okazja, żeby skosztować koreańskiej kuchni, no i też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat koreańskiej kultury, mody. Będzie pokaz taki tradycyjnej mody koreańskiej, będą zawody taneczne. No, sporo się wydarzy od 10 do 20. Przypominamy też o bardzo ważnym wydarzeniu, które w hali stulecia 14 października, to będzie światowa premiera powieści Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo. Dziś ruszyła dystrybucja bezpłatnych wejściówek.
20: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Ceny paliw w górę, bo ponad $100 kosztuje już baryłka ropy, a jeśli będzie jeszcze drożej, to zdaniem ekspertów cena diesla może podskoczyć do nawet 10 zł. Za 2 godziny ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek Bułgarzy zmierzą się z Macedonią, a Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią. Mediacje narzeczeńskie. Takie spotkanie organizuje krakowska kuria. Chodzi o to, by zapobiegać kryzysom w związkach, mówi diecezjalny doradca życia rodzinnego dr Magdalena Dej.
21: Temat teściowej wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych. Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu od mamusi się wyprowadzić.
20: Są też kwestie dotyczące na przykład wspólnego mieszkania. Amerykański prezydent Magest Donald Trump przekazał po $45 000 w ramach świątecznych podarunków trzem bliskim współpracownicom z Białego Domu.
22: A czemu ty nie masz dla mnie prezentów? Jestem twoją bliską współpracownicą.
23: Wiesz co, bo... No ja i Donald to chyba jednak inny kaliber ludzi.
22: To dobrze.
0: To dobrze dla mnie, nie?
22: Talk to you another. Tak zaczynamy godzinę 16, podkręcamy tempo. Fajnie, że jest nam tak tutaj wygodnie w tym studiu.
0: Fajnie, nie? Że jest fajnie. Ja przepraszam, zjadłem i teraz nie mam siły wstać, więc patrzę się w sufit i nie wiem, ile jeszcze
22: trochę
0: zostało nam intra do zagadania.
22: Byś... Nie skończę. W każdym razie jeszcze musimy chwilę pogadać, więc pogadam ja może o tym, co zrobimy w tej godzinie. A wiesz, co zrobimy?
0: Nie wiem, bo nie widzę ekranu.
22: Porozmawiamy o... Skolimusiu!
0: O, to czysta przyjemność.
22: Iga Mikołaj, hej!

0: nocy.
1: Anioły i demony w Meloradiu. A Skolim jest aniołem czy demonem?
2: Myślę, że aniołem jednak. On tyle dobrego robi dla polskiego społeczeństwa. Paliwo ma tanie. Dzisiaj zauważyłem, że 95 już prawie 9 zł. Bez grosza.
1: Ma tani chyba nocleg.
2: Tak. I będzie miał teraz napoje w puszkach. I to uwaga, bezkaucyjnych.
1: I to jest niesamowite. Mi się to bardzo, słuchajcie, podoba. Naprawdę.
2: Na pewno się przyda, wiesz, kiedy wzrośnie
0: temperatura.
1: Oj, tak, taki napój jak w lecie od Skolimusia.
2: Ale dzisiaj chyba ostatni taki ciepły dzień roku.
1: No i po co straszysz?
2: No ale zaraz, wiesz, jesień
1: my
2: będzie.
1: Jesteśmy.
2: Pumpkin spice i te
1: ciepli.
2: Sprawy.

0: L'amour toujours, tak miłośnie się zrobiło. Mikołaj, kocham, zróbmy kolonoskopię.
1: To jest dziwna propozycja na randkę.
0: Nie, to nie jest randka, ja się martwię twoje zdrowie, bo ty jesteś już wiekowym człowiekiem i wydaje
1: ale
0: mi się, że to ten czas.
1: Ale w ogóle nie mów takich rzeczy, ja mam jeszcze czas, ja mam jeszcze 20 lat na to.
0: Naprawdę?
1: Tak, tutaj program badań przesiewowych finansowany przez NFZ, czyli żeby nie płacić, osoby obejmuje w wieku 50-65 oraz młodsze, jeżeli jest historia raka jelita grubego.
0: Znaczy mi się wydaje, że niektórzy to by dopłacili, żeby im zajrzeć
1: pewnie
0: tam.
1: Tak, chociaż ja nie... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, bo miałem endoskopię kiedyś robioną.
0: To przez...
1: To w drugą stronę, przez gardło, tak.
0: Fajnie było?
1: Nie. Wydawałem z ciebie takie dźwięki, jak
0: wiem,
1: na
0: kto.
1: Takich filmach przyrodniczych, nie?
0: Tak to nazywają teraz, okej.
1: Okay. Kiedyś się tak nazywało, a ta młodzież nie wie nic dzisiaj.
0: Janusz!
1: Nie będę nawet prezentował, jak się dławiłem tą rurą.
0: Nie, proszę, 5 sekund masz. Dobra.
1: O mniej więcej tak.
0: Oh my god. Dracula w Meloradiu.

0: Take it slow, Robin Schulz, Malu Radio, tak podkręcamy ten, posłuchajcie Freak Fightu, co tam psujesz?
1: Mi się coś rozpadło.
0: Plecy?
1: Spokojnie, naprawiłem. Nie.
0: Uff.
1: Ale plecy też już naprawiłem.
0: Wiesz, kiedy by ci się rozpadły plecy, jakbyś musiał się wspiąć na jakąś górę?
1: A wszedłem kiedyś na górę. Znaczy, kiedyś, nawet niedawno temu.
0: Naprawdę?
1: Tak, ale powiem o tym zaraz.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
12: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
19: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
18: A gdzie tak jest?
19: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
20: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. I got a stranger.

0: owca.
1: Albo obca.
0: Jak kto woli.
1: Oczywiście. Bryska w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Jakub Patec Patecki to jest gość. Naprawdę, to jest ziomal niesłychany.
0: ISPA w Bitsen teraz podjęli się nowego wyzwania. Chcą zdobyć górę, która nie ma nazwy. Górę bez nazwy będą wchodzić.
1: Ale jest bardzo wysoka.
0: Tak. W Pakistanie, ile to tam jest?
1: Sześciotysięcznik.
0: Sześciotysięcznik. Jezu. Ja w zeszłym roku wszedłem na ślęże. 718 metrów nad poziomem morza.
1: Brawo,
0: możesz bez ślenu w dodatku.
1: Wybrać się z patecem normalnie.
0: Chyba nie. Chłopaki, bądźcie ostrożni.

0: On Tonight. Bardzo lubię ten kawałek. I też mi się podoba to, że męczymy się chodząc po schodach.
1: Tak, a tutaj taka głosówka wpadła na naszego WhatsAppa Meloradia.
2: Ja przedwczoraj byłam na rysach, ukończyłam koronę gór polskich. Aha. Boli mnie kolano tak, że chodzić nie mogę, ale planuję już kolejną trasę.
0: Warto było.
1: Mnie też bolało, jak wszedłem na te ślęże i stwierdziłem, że nigdy więcej.
0: A mnie też boli, a nigdzie nie weszłam.
1: No i takie to właśnie z nas...
0: Lamusy.
1: No, ładnie powiedziane.
3: A już o 17:00 zagramy...
1: Sorry, papi.
0: Becky Hill, Topic, tak podkręcamy tempo w Melo, punktualnie o 17:00.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
5: Mówiłeś, że nowe żerniki to są...

0: Super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
1: Bo ma.
0: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
1: O, czyli co?
0: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
2: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych, tylko 10, 11 i 12 września.
0: Kto pierwszy, ten mieszka.
2: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
0: Szczegóły na architektów.pl.
1: Paryż?
3: Znamy na pamięć.
1: Skandynawia?
3: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
3: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
3: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
3: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
3: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
6: Aleksandra Wrodziak, zapraszam. Od piątku do niedzieli finał tegorocznego sezonu Gastromiasto, czyli pojawiamy się na bulwarze Dunikowskiego i degustujemy. Będzie mnóstwo dobrego jedzenia, ponad 150 stoisk, będzie serwować bardzo różne dania, ale to nie wszystko, bo będzie też okazja, żeby spotkać niejedną kulinarną gwiazdę. Najbliższy weekend to też okazja, żeby spotkać niejednego krasnala. 11 i 12 września odbędzie się Wrocławski Festiwal Krasnoludków, jedno z najbardziej wyczekiwanych i radosnych rodzinnych wydarzeń w Polsce. Będą czekać krasnale na małych i dużych, same krasnale też będą mniejsze, większe, ma być bardzo ekologicznie. I jeszcze do kin zaglądamy, w kinach m.in. Spider-Man, całkiem nowy dzień oraz Nie patrz w dół 2.
7: Newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Prawdziwe oblężenie SOR-u szpitala w Zielonej Górze. To w związku z trwającym w mieście winobraniem. Pacjenci są pijani. Rekordzista zbliżył się do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi. Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
8: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
7: Winobranie zakończy się w niedzielę. Z wielkopolskiego odcinka A2 znikną nieużywane punkty poboru opłat, informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Robert Lewandowski spotka się z Leo Messi na jednym boisku. W Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej Major League Soccer. Początek meczu o 2:30 naszego czasu.
9: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do Was fantastyczne pytanie.
10: I niezbędny będzie oczywiście WhatsApp Meloradia. Zapraszamy na meloradio.pl, tam znajdziecie do niego odnośnik.
9: Drodzy panowie, skupcie się.

0: Paquito.
1: Paquito. Living on video.
0: Jaki jest najlepszy komplement na literkę W?
1: No, wyglądasz idealnie, jak to pan z Colim śpiewał.
0: Nie będę śpiewać. Co jeszcze na przykład? Wyjdź za mnie.
1: O, no nie. To taki ładny komplement. Ale nie każdy chyba chciałby go usłyszeć.
0: Tak, ja bym uciekła na przykład. Jaki jest najlepszy komplement na literkę W? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Najlepszy komplement, jaki można komuś sprawić na literę W.
0: To proste chyba jest, bo dzisiaj jest w ogóle dzień urody, tak? Tak wydawca kiwa głową. Komplement na W.

0: 18 po 17 słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jaki jest najlepszy komplement na literkę W. Ja chcę pierwsza, ja chcę pierwsza, bo
1: proszę
0: tutaj
1: bardzo.
0: Ktoś napisał, wysłałem ci przelew, no ja aż się robię...
1: No ja nie sprawię ci takiego komplementu, wybacz, ale mogę ci powiedzieć tak jak Marcin, jesteś wyjątkowa.
0: Fajne, fajne, mnie to kupuje.
1: Ania napisała taki, wiesz, trochę taki szlagier.
0: Tak?
1: Wierzyłem, że anioły nie istnieją do czasu, aż spotkałem ciebie.
0: Wow.
1: Co my tu jeszcze mamy? Wyrąbana w kosmos, taki komplement na W. I Karol proponuje, że komplement na literę W to jak najbardziej wyczepiasty.
0: Co to znaczy?
1: No taki, że wyczepiasty jest, no. No tak.
0: Aha.
1: Kiedyś tak się mówiło, widzisz.
0: To chyba za twoich czasów.
1: Mamy jeszcze wiadomości głosowe. Aleksandra?
2: Nie no. Najlepszy komplement na literkę W. Worów pod oczami ci nie widać. Hehe.
0: Trochę chamski.
1: I tak nikt nigdy nie powiedział, a akurat mam wory pod oczami, niestety. Marta?
3: Najlepszy komplement dla kobiety to jest oczywiście wyjątkowa, wytworna i oczywiście wspaniała.
1: Cały zestaw. Jaki jest najlepszy komplement na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Poprosimy o więcej głosówek.
0: Więcej,
1: będzie nam bardzo
0: mocniej.
1: Miło.
0: Lepiej.
1: Zazwyczaj się trzyma, mówi, nie?
0: Masz rację. No to więcej, mocniej.
1: Lepiej?
0: A, lepiej, ale jest dobrze. Ale może być lepiej.

0: Iga, wymiatasz.
1: Dzięki.
0: To taki komplement na W.
1: Staram się. A jakie są komplementy według was? Let's go!
0: Adi?
2: Taki komplement dla kobiety? No wiadomo, że wypłata. Nie ma lepszego.
1: My nie jesteśmy materialistkami.
0: A co, dla mężczyzn nie ma już wypłaty? Skończyły się? Gdzie parytety w tym
1: dla
0: wszystkim?
1: Dla mężczyzn są schabowe.
0: I to uczciwa wymiana.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
18: Bo ma.
17: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
18: O, czyli co?
17: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
19: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
17: Kto pierwszy, ten mieszka.
19: Biuro sprzedaży Wrocław Nowe Żerniki. Ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
17: Szczegóły na architektów.pl.
20: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram. Aż o 53% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram. Aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
24: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Beautiful People, Chris Brown i Benny Benassi. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightcie w Melo Radio.
1: Jaki jest najlepszy komplement na W? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: No według Natalii najlepszy komplement dla kobiety to wyszczuplałaś. Taki
1: backhander
0: trochę.
1: Różnie,
0: nie? A Marcin proponuje wyjątkowa wariatka.
1: To fajne, takie w moim stylu.
0: O, ale myślę, że twoja przyjaciółka chyba się do nas odezwała, to Magda.
2: Hej, ja co miesiąc powtarzam mojej przyjaciółce, że wspaniale wydaje wypłatę. Pozdrawiam.
0: I jest jeszcze Weronika.
3: Najlepszy komplement dla kobiety. Aha. Na literę W? Wiesz, miałaś rację.
0: O, pięknie.

0: World Away to Griffin, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, co ja wam powiem?
2: Mhm.
1: Ja się dowiedziałem, że Iga nurkuje głębinowo.
2: A tak, taki fun fact o mnie.
1: W ogóle niesamowity. Ja dzisiaj przychodzę do pracy i go do mnie, ej, wiesz, że ja nurkuję głębinowo?
0: To jest taki flex, nie? Bo to drogie rzeczy są generalnie, takie głębokie nurkowanie, nie?
2: Ile? Bardzo.
0: Ile?
1: Głęboko by szukać.
0: Wyskakuj z paragonów.
3: A już o 18 zagramy...
1: No.
0: Just będzie. The way you are.
1: Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć.
2: I my.
1: Tylko nie dałeś mi, Nikolaj.
0: Przepraszam, wszedłem ci w słowo.
1: Ale będzie też dużo więcej fajnych numerów.
2: Mua.
1: Buzi.
3: Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
22: Na Media Expert.

0: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
9: Po reklamie.

0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Według śledczych to ciężarówka wbiła się w pociąg, mówi prokurator Aneta Guść.
1: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
0: W katastrofie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rekordowe ceny paliw. W ciągu tygodnia cena diesla wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95 o 26 groszy, wynika z najnowszych notowań portalu e-petrol.pl. Minister edukacji chce pozbyć się laptopów i tabletów ze szkół, ale to w Szwecji. Ma to polepszyć wyniki uczniów, bo słabo wypadli w międzynarodowym badaniu PISA. To ma być najdroższy film w karierze Ridleya Scotta. Nowa wersja Wyspy Skarbów może kosztować ponad 250 milionów dolarów.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Czujecie to? Tak pachnie zbliżający się weekend. Ach, jak dobrze. Mamy środę wieczór, humor Gituwa. Do piątku coraz bliżej i to najważniejsze. Milki, David Guetta. Taki zestaw mam dla was na sam początek, a będzie tylko lepiej. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to nowa Liwka w Melo. Hipnotyzujący numer, za to teraz coś dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami. Ile wspomnień mam z tym kawałkiem? To nie zlicza. A Ino Corrida, United Nations i Laura Moore. Gramy już teraz, a za moment powiem wam, kto nie boi się książula. Jest ktoś taki.

Hej, Queen of Kings to Alessandra, nie mylić z Aleksandrą, a ja jestem Aleksander. Choć dla znajomych Pychu, więc dobrze, przynajmniej tak długo nie muszę się przedstawiać. Dobrze, że jesteśmy znajomymi. Pychu z tej strony, siemano, 18.18 na zegarach. On nie boi się książula. Michel Moron, jedna z gwiazd kulinariów, udzieliła wywiadu. No i chłop powiedział, że on to się książula nie boi. Śmiało książulo może wbijać do jego restauracji, bo jego to mogą się obawiać osoby, które dają dwa plasterki salami na pizzę. On tak nie robi. No, jedno jest pewne, książulo nie mógłby doceniać na przykład studenckich obiadów, bo jak studenci znajdą dwa plasterki salami, no to mają jedzenie na następny tydzień. I jeszcze się cieszą. Josh Baker i Poppy Bascom, My Place. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To nowość od Sokoła w ramach projektu Enklawa. Mega mi siedzi ten numer, a wy pamiętajcie, że na ten kawałek możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Waszej listy hitów. Następne notowanie już w piątek po 18, a do 19, jeszcze dziś, pojawi się grupa Akcent. Nie mylić z Zenkiem Martyniukiem. Będzie nowa wersja hitu Kylie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To moje i winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych. Już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w moich i winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotery koło Legnicy, inwar.pl.
9: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, halo, znalazłeś już parking?
16: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
15: A kupując mieszkanie w inwestycji Apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
16: Naprawdę?
15: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
17: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

0: Adas, Falling in Love w Melo.
1: Yeah. Thank you, DJ.
0: Thank you, Pitbull. Warto się pośmiać. Środowy wieczór trwa, nie ma co się smucić. 18 minut do 19, a Pitbull to jeden z tych artystów, którzy mają u mnie szczególne miejsce w serduszku, to muszę przyznać. No nie zliczę, ile domówek przetańczyłem do jego numerów. A ile razy jechałem nad morze przy Ocean Drive od Duke'a Dumonta? Ach, aż się rozmarzyłem, ale po 10 latach, po sukcesie jego największego hitu, Duke Dumont wraca. Ain't No Game to jego nowość.

0: Ten gość znany jest z tego, że lubi smakołyki, no bo umieszcza je na okładkach swoich singli. Zresztą krążek, z którego pochodzi ten numer, nazywa się Snacks. I jak tu przejście na dietę? Jax Jones, The Wiz, Never Be Lonely. Tak, gramy jeszcze przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Bibi Rexa i Sadgarus. Ten fajny numer wybrzmi punktualnie o 19 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wyobraź sobie poranek bez pośpiechu. Spacer wśród zieleni i ciszę własnego mieszkania. To Moje i Winy. Nowa inwestycja Archicom, zlokalizowana tuż przy Wrocławiu. Mieszkania od 34 do 82 metrów kwadratowych już od 10 395 zł za metr kwadratowy. Twój nowy adres czeka w Moich i Winach. Sprawdź ofertę na www.mojeiwiny.archicom.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Świetne okazje czekają. W Bricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Halo, halo, znalazłeś już parking?
6: Parking. Jak ja jeszcze mieszkania szukam?
5: A kupując mieszkanie w Inwestycji Apartamenty Krakowska od Robyg, możesz dostać garaż gratis.
6: Naprawdę?
5: Tak, przy zakupie mieszkania dwupokojowego do 42 metrów kwadratowych. Do tego idealna lokalizacja nad Oławą. Gotowe mieszkania i nowy etap w sprzedaży.
7: 12 września, dzień otwarty Robyg. Przyjdź, zobacz i kup. Czekamy przy Krakowskiej 112. Szczegóły na robyg.pl/Wrocław.
8: Po reklamie.

0: weekendy w Melo.
1: Macie jakąś ukrytą supermoc? Jeśli myślicie, że nie, no to zaraz wam udowodnię, że się mylicie, bo potraficie czytać w myślach. O czym myśli Pychu? Ta zabawa już za moment, a wcześniej gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, oni na sam początek, Lost Frequencies za moment. Tu Pychu, siemano.

Better Times. Jeden z moich faworytów do opuszczania sobie w samochodzie o tej porze, kiedy już słonko zaczyna zachodzić. To Armin Schulz i Barbs w Meloradiu, 8 minut po 19, a to jest pora na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady takie jak codziennie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na naszą antenę pod 321-321-777, no i zgadujecie, o co mi chodzi. A dziś myślę o wydarzeniu. Nie zawsze tego wydarzenia można się spodziewać i raczej to wydarzenie było w naszym życiu nielubiane. Choć przez pewną grupę to wydarzenie może jeszcze być, bo może jeszcze jest w tym okresie, kiedy to wydarzenie się odbywa. 321-321-777. Za moment możecie dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia.

0: Nasza socialowa królowa Monika Zajler, siemano.
1: Siemano.
0: Czy ty kiedyś powiedziałaś jakiemuś chłopakowi, rozpętałeś burzę, teraz z nią zbieraj wiatr?
1: To jest chyba zbyt poetyckie jak dla mnie.
0: Aha, czyli na taki poziom się nie wspinasz, jak rozumiem.
1: Zdecydowanie nie.
0: Czyli jak zrywać, to nie z tobą.
1: No ja to krótko i dosadnie.
0: A ja mam do was krótkie i dosadne pytanie. O czym myśli Pychu? W tej wyjątkowej edycji naszej zabawy z naszą Monią, która sama nie zna odpowiedzi na pytanie, o czym myśli Pychu, więc będzie tym bardziej zabawnie.
1: Ja nigdy nie wiem, o czym ty myślisz.
0: Bo moja głowa jest całkiem szalona. Słuchajcie, ale wy możecie zgadnąć, o czym myślę. 321-321-777. Słuchaj, Moniś, mam dla ciebie podpowiedzi. Mhm. I dla was, moi drodzy, którzy możecie już dzwonić. Myślę dziś o wydarzeniu. O wydarzeniu, którego nie zawsze można się spodziewać. I było to w naszym życiu wydarzenie raczej nielubiane. To co, odbieramy telefon, bo już widzę, że się lampka świeci.
1: Dawaj.
0: No to próbujemy. 321-321-777. Zgasła lampka. A ty, Moniś, jakbyś miała strzelać, to co byś powiedziała?
1: Moje największe wydarzenie ostatnio to było otwarcie tego studia.
0: A, no tak, ale to raczej przyjemne. No właśnie.
1: Miłe.
0: Ale zobaczymy, czy nasi słuchacze dadzą radę. Siemano, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata Sesonek.
0: No cześć, Gosia. To o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja myślę o dobrej kawie, dobrym posiłku i dobrym, jak to mówią, kolegą czy tam znajomym.
0: Ale to ty o tym myślisz, czy ja?
2: No i ja.
0: Ale zabawa polega na tym, o czym ja myślę, Gosia.
2: A, to pan myśli chyba o dobrej kobiecie.
0: Ale to by się niemiło kojarzyło, no daj spokój. Ale ty jesteś bardzo miła, ja cię bardzo lubię. Gosia, masz już specjalne miejsce w moim serduszku, dobra?
2: O jak to nie? To nie, to ja tego spada.
0: Dzięki, no. Tak, kosza na antenie jeszcze nie dostałem. Dobra, ja zrzucam to połączenie, odbieram kolejne.
1: Krótko i dosadnie.
0: Tak, jak ja za twoją radą. Siemano, jak masz na imię?
3: Siemano, Łukasz z tej strony.
0: No cześć, Łukasz, o czym myśli Pychu?
3: O pogrzebie, tak mi się wydaje.
0: Nie, nie chodzi o pogrzebie, to aż zbyt nieprzyjemne, choć też nieprzewidywalne, ale chodzi o coś nie aż tak złego. 321-321-777, pora na ostatni telefon, który właśnie w tym momencie odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
4: Siemano, Tomek z tej
0: strony. No cześć, Tomek, to o czym myśli Pychu?
4: Myślę, że o kontroli ZUS-u.
0: Oj, tego to się trzeba bać, ale zdecydowanie nie o to chodzi. Słuchajcie, ja bym się cofnął do lat młodzieńczych. Jeżeli chodzi o to, o czym myślę, Monia, zostajesz ze mną na rundę drugą?
1: Ja zostanę.
0: No to już za moment runda druga. O czym myśli Pychu? Alok i J-Lo, Everything's Fine. To gramy już teraz.

0: Okiem eksperta Monika Tyler, nasza queen socialowa, która dba o wszystko na Instagramie i TikToku. Jak ci się podoba ten numer? A poczekaj, ja bym ci jeszcze
1: włączyłeś mikrofon. Włączyłeś mi mikrofonu. No to właśnie tak celisz sobie moją opinię.
0: Dokładnie tak. Właśnie to chciałem usłyszeć. Nowość na naszej antenie. Nightmare i Jordan Sparks. To No Air. Jak ci się podoba, Moniś?
1: Bardzo.
0: No i super. No to pytanie aktualne. O czym myśli Pychu? A wy możecie dzwonić. 321-321-777. Ustaliliśmy już, że chodzi o wydarzenie, którego nie zawsze można się spodziewać. I raczej było ono w naszym życiu nielubiane. No i trochę do czasów szkolnych trzeba by się było przenieść. Monia, ja już ci powiedziałem, o czym myśli Pychu, tak przedpremierowo. Ty lubiłaś to wydarzenie, czy raczej nie?
1: Bardzo nie. Najczęściej nie brałam w nim udziału.
0: O, to ciekawe, bo co, już się poddałaś na starcie? Aha, dobrze. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do nas jest jak do kumpli, bo my jesteśmy waszymi kumplami, więc zazwyczaj macie go totalnie za darmo. No to odbieramy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata Przysłone.
0: Cześć, Gosia.
1: Siema.
0: To o czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o dobrej nocy.
0: Nie.
2: I położę się...
0: Nie, nie o to chodzi. No to odbieram kolejny telefon. 321-321-777. Dzwońcie, no jest do zgarnięcia fajny prezent, bo nasze skiety meloradiowe. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: A, dzień dobry, Dawid.
0: No cześć, Dawid. To o czym myśli Pychu?
3: Wydaje mi się, że chodzi o sprawdzian.
0: Zaliczymy?
1: Ja mam zaliczyła.
0: Ale, a co jest mniejszego? O, mniejszego od sprawdzianu?
3: Pytanie?
0: Powiedziałeś już.
3: Kartkówka.
0: No, musiało tylko wybrzmieć, stary. Brawo!
1: Brawo!
0: Całe nasze studio bije. Brawo, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. Mam nadzieję, że ty kartkówki jak miałeś, to już jest to dawno za tobą i miło je, chociaż wspominasz.
3: Tak jest, tak jest. Już nie muszę tego robić. O czym myśli Pychu?
4: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
5: Bo ma.
4: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
5: O, czyli co?
4: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
6: Sprawia. Dni otwarte osiedla architektów. 3 dni rabatów specjalnych. Tylko 10, 11 i 12 września.
4: Kto pierwszy, ten mieszka.
6: Biuro sprzedaży Wrocław, Nowe Żerniki, ulica Maxa Berga 17, lokal U2.
4: Szczegóły na architektów.pl.
7: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, przy Klecińskiej 155, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu przy Klecińskiej 155 z pełnym bakiem.
8: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Paryż?
15: Znamy na pamięć.
14: Skandynawia?
15: Trochę daleko na weekend.
14: Drezno i Kraina Łaby.
15: O, brzmi interesująco.
14: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
15: I blisko?
14: 100 kilometrów od polskiej granicy.
15: Idealne miejsce na jesienny city break.
14: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
15: Świąteczne klimaty.
14: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
9: i mocno podkręcone tempo.
17: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
5: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Mamy lato i wakacje w głowie. JJ i Still, Summer on my mind. Tak, podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a teraz czas na jedną z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Słuchajcie, przede mną nic nie ucieknie, żadna świeżynka, która jest warta pokazaniu, no bo my przecież grzebiemy w tych najnowszych hitach i wybieramy dla was te, które warto posłuchać, tak żebyście byli oczywiście na bieżąco. No i tym razem zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, tam tanie bilety podobno lotnicze, więc czemu nie? No i ściągnąłem dla was brytyjski duet DJ-ów, Ollie Warriner, a także Lee Forster. Stworzyli numer, nie numer nawet, w sumie to grupę Warriner, która to stworzyła numer Let Me Forget You. Sytuacja trochę poplątana, ale numer świetny. Posłuchajcie, jak on brzmi, to jedna z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A na ten numer możecie głosować w 30 Melo Radia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. No zobaczymy, czy ten numer któreś z 30 miejsc zajmie. Wbijajcie i głosujcie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: 20 za moment i po 20 dalej bardzo mocno wam pogram.
1: A już o 20 zagramy.
0: Use the Jack Style i Turn the Lights Off. Ten numer punktualnie o 20 wybrzmi na antenie Melo, to już za moment.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111359.

0: 943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
10: Znalezione, nie kradzione. Znacie takie powiedzenie? Jak się okazuje, nie jest ono prawdziwe. I to wam udowodnię w tej godzinie, a wcześniej gram. Justay Jackstyle od ich Turn the Lights Off. Zaczynamy. 20 na zegarach. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Self-aware, have mellow. Czy to jest hit tego lata? No moim zdaniem tak. Lumix za nami, 14 minut po 20, znalazła 50 tysięcy w starej komodzie. To w Warzymicach pod Szczecinem. Jedna z kobiet pod świetnikiem zobaczyła komodę, wzięła ją do siebie na chatę, a w środku 50 tysięcy złotych. Nie przyznała się do tego, że tak potężną sumę znalazła, ale ci, którzy tę komodę na śmietnik dali, przypomnieli sobie, że jest w niej hajs, no i zgłosili to na policję. A policja po monitoringu namierzyła, gdzie ona jest, no i teraz nie dość, że kobieta tych 50 tysięcy nie przygarnie, to jeszcze będzie musiała zapłacić mandat za przywłaszczenie mienia. Ale ja to rozumiem, że nie poszła tego wszystkiego wyjaśnić. Wyjście z szafy wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie z tak bogatej szafy.
1: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Rudimental, Yela R, numer, z którym mam tylko pozytywne wspomnienia, to Waiting All Night w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:27 na zegarach, a gdzie wy mnie podsłuchujecie w ten środowy wieczór? Dajcie mi o tym znać, czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jestem mega ciekawy, a ja niezależnie, gdzie teraz jesteście, pogram wam tak, żebyście na pewno nie przysnęli. Thomas Gray i Heaven, to już teraz. Heaven.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Ostatni raz w tym roku możecie zdobyć pieniądze i wsparcie na realizację swoich pomysłów na wrocławskich osiedlach. I o tym posłuchacie u nas.
5: Proszę się nie zniechęcać, że wszystko najlepsze to już było za nami w tym roku. Takie jesienne projekty też bardzo dużą popularnością się cieszą.
4: Więcej o mikrograntach zaraz po tym, jak porozmawiamy o pewnej rocznicy, bo w październiku minie rok od czasu wprowadzenia we Wrocławiu zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w całym mieście po godzinie 22. Sprawdźmy, jak oceniacie to rozwiązanie.
6: Dla knajpiarzy, czyli restauratorów i tych, co prowadzą punkty ze sprzedażą alkoholu, na pewno bije na plus.
7: Myślę, że okej. Okay. W sensie, no nie da się kupić, tak już jest. Nie widzę, żeby dużo osób na to narzekało w moim środowisku.
8: A tobie to coś zmienia?
7: Nie, absolutnie nie. Myślę, jak chcę, to mogę kupić wcześniej przecież. Nikt mnie nie broni.
9: Myślę, że jednak jest to w jakiś sposób ograniczenie wolności, z tym, że nie można po prostu kupić tego alkoholu. Bo czasami ma się ochotę na jakieś wino na przykład i po prostu nie ma możliwości zakupu tego wina wieczorem, tak?
10: Nie odczuwam w ogóle tej zmiany. Nigdy nie kupowałam alkoholu po 22. Jeżeli już gdzieś szłam, to do jakiegoś baru czy gdzieś, to zawsze nawet po tej 22 jest przestrzeń, żeby się napić. Więc ja, mimo że jestem studentką, to nie odczuwam tej zmiany.
6: Żyję wieczornym życiem i jakby czuję, że moje miasto jest bezpieczne i mnie omijają bójki, burdy, więc nie mam z tym problemów.
11: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
4: To jest tak, że stopniowo właściwie wprowadzany był zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 we Wrocławiu. Teraz już mamy trochę czasu od momentu, kiedy to obowiązuje w całym mieście. Zgadza się?
11: Tak, na początku to rzeczywiście było stopniowo. Kilka osiedli, później dodane kolejne osiedla. No i ostatecznie Rada Miejska Wrocławia podjęła tę słuszną decyzję, by wprowadzić ten zakaz na terenie całego miasta. Co ciekawe, pojawiają się także projekty, by ustawowo rozwiązać problem, by tego rodzaju zakaz spożywania napojów alkoholowych w tych tradycyjnie przyjętej tak zwanej ciszy nocnej, de facto nieistniejącej, ale od tej 22 do 6 rano, wprowadzić na terenie całego kraju. Ja byłem niedawno w radiu, udzielałem wywiadu. Formuła była taka, że dzwonili mieszkańcy i tutaj jedna z mieszkanek, która dzwoniła w innej sprawie, przy okazji poruszyła właśnie problem tego nocnego zakazu, mówiąc: dziękuję Radzie Miejskiej za to, że ten zakaz został wprowadzony, ponieważ wreszcie można spać. Ona akurat, jak wskazywała podczas tej rozmowy audycji na żywo, mieszka obok sklepu, który sprzedawał napoje alkoholowe całodobowo. I ona jako pierwsza odczuła pozytywne efekty tego zakazu. Nie ma podjeżdżających aut, nie ma trzaskania drzwiami przez pojazdów przez całą noc, nie ma osób, które stoją przy tego typu placówkach, krzycząc, często będąc pod wpływem alkoholu w czasie, gdy ktoś, kompan jakiś albo koleżanka weszła po to, by zakupić alkohol. Nie ma osób oddających mocz w bramach usytuowanych bezpośrednio przy tego typu lokalach. Czyli mieszkańcy wskazują, że natychmiast przełożyło się to po prostu na spokój.
4: A co Państwa statystyki o tym mówią?
11: No to średnio odnotowujemy około 20% mniej zgłoszeń dotyczących nie tylko samego spożywania napojów alkoholowych, ale również tego rodzaju wykroczeń, które związane są z zakupem, potem ze spożywaniem. Czyli to zakłócanie spokoju spoczynku nocnego, to zanieczyszczanie w okolicy tego rodzaju placówek. I nie tylko odpadami, ale też niestety właśnie poprzez oddawanie moczu. Czyli to wszystko przełożyło się na spadek tego rodzaju zgłoszeń.
4: Czyli spadek też ilości spożywanego alkoholu? Czy to zbyt prosty wniosek?
11: No, trudno mi tu ocenić, jak wygląda sprzedaż u poszczególnych przedsiębiorców, czy to rzeczywiście spadło. Natomiast no, pamiętamy, że problemem nawet nie były te sklepy, które dla przykładu sprzedają napoje alkoholowe do 23. Problemem tak naprawdę były te sklepy, które prowadziły sprzedaż całodobowo, bo one generowały największy problem dla mieszkańców, a niestety tego rodzaju sklepy ze względu na popyt działały na terenie całego miasta. Czyli tutaj nie wystarczyło ograniczyć się czy do osiedla Stare Miasto, czy później po rozszerzeniu do tych pozostałych kilku osiedli i stąd ta decyzja właśnie, by to rozszerzyć i dostrzegamy, że istotnie nastąpiła poprawa. Dla mnie szczególnym właśnie przejawem słuszności tego zakazu był głos tej słuchaczki radia, która zadzwoniła, by przy okazji, poruszając zupełnie inny temat, podziękować za tego rodzaju zakaz.
4: A czy Państwo monitorują sprzedawców i czy są właśnie takie przypadki nieprzestrzegania przepisów?
11: Tak, w tej na pierwszym etapie rzeczywiście pojawiło się kilka przypadków sprzedaży, i to umyślnej tak naprawdę, sprzedaży napojów alkoholowych w czasie objętym zakazem tej tak zwanej nocnej prohibicji. No i tutaj w takim przypadku pamiętamy, że jeżeli ktoś prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych wbrew warunkom zezwolenia, popełnia przestępstwo. W takim przypadku my ujawniamy, zawiadamiamy policję jako uprawniony organ do prowadzenia pod nadzorem prokuratora tych czynności w sprawie o przestępstwo. No i potem są dalsze konsekwencje. Czyli stopniowo po wprowadzeniu, no tak naprawdę udało się wyeliminować te wszystkie przypadki sprzedaży napojów alkoholowych w okresie objętym zakazem ich sprzedaży.
4: Może warto jeszcze przypomnieć, że zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 obejmuje we Wrocławiu nie tylko zwykłe sklepy, ale też stacje benzynowe.
0: Zmieniamy temat.
4: Tak, bo teraz już temat, który obiecałam Wam wcześniej, czyli mikrogranty.
5: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, mikrogranty.
4: Trwa nabór do jesiennej edycji mikrograntów, czyli czego?
5: Programu wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, czyli takiego programu, który czeka na Wasze pomysły o tym, jak zrobić coś ciekawego w naszym mieście, coś dla jego mieszkańców, mieszkanek i pomysły, jak możemy też Wam w tym pomóc.
4: Zawsze, kiedy jest nabór, zapraszamy do wzięcia udziału na antenie. Dlaczego warto i co konkretnie można zgłaszać?
5: Warto, ponieważ warto działać. Warto robić coś, co sprawia, że nasze miasto staje się troszeczkę jeszcze bardziej przyjaznym miejscem. Nasze sąsiedztwa są jeszcze bliższe sobie. I często jest tak, że mamy jakiś pomysł, chcemy jakieś działanie rozpocząć, ale trochę nie wiemy, jak się za to, kolokwialnie mówiąc, zabrać. I właśnie tutaj pojawiamy się my jako Wrocławski Instytut Kultury oraz Fundacja Umbrella i trzy ścieżki mikrograntów, które pomagają Państwu z projektem na poziomie finansowym, ponieważ dostają Państwo odpowiednie wsparcie finansowe, ale też administracyjne, prawne, logistyczne. Tutaj naprawdę pomoc jest kompleksowa już od momentu ułożenia projektu, złożenia wniosku, przez cały proces jego realizacji, aż do sprawozdania.
4: To przyjrzyjmy się temu bliżej. Wsparcie finansowe to znaczy?
5: Finansowanie zależne jest od ścieżki. W ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych można uzyskać do 10 tysięcy złotych brutto. Tyle samo w ścieżce dla NGO, natomiast w ścieżce dla grup młodzieżowych do 1000 złotych brutto.
4: I to wsparcie to tak konkretnie, to administracja, logistyka, to co to jest?
5: Na przykład w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, gdzie nie potrzebują Państwo mieć osobowości prawnej, zarejestrowania jako fundacja, stowarzyszenie, no pomagamy Państwu w ogóle zawrzeć umowy na przykład z grafikiem, z prowadzącym warsztaty, ale podpowiadamy też na przykład, gdzie warto wydrukować broszurę, a gdzie lepiej plakat, jaka drukarnia w czym się specjalizuje, kto robi zdjęcia w plenerach, kto woli zdjęcia z koncertów. Więc też taką siecią wsparcia i różnych kontaktów dysponujemy. Ponadto pomagamy też promocyjnie, no chociażby teraz rozmawiając z Państwem na antenie, też często opowiadamy już o samych projektach, więc wtedy pomagamy troszeczkę się wybić w gąszczu tych wszystkich rzeczy, które we Wrocławiu się dzieją. Także czy na przykład chcemy działać w plenerze. Tutaj, chociaż jest to nabór jesienny, to i tak na pewno ktoś z Państwa będzie chciał w plenerze działać. Wtedy na przykład pomagamy o taki wniosek do zarządu z zieleni miejskiej się ubiegać.
4: No właśnie, czyli tak, teraz mamy nabór, kiedy realizacja wniosków i no, już trochę o tym powiedziałaś, jaka to jest edycja, to znaczy co warunkuje to, kiedy będą realizowane projekty.
5: Konkretne daty troszeczkę się różnią między ścieżkami, ja zaraz je konkretnie też podam, natomiast wszystko dzieje się w tych miesiącach jesiennych. I tutaj proszę się nie zniechęcać, że wszystko najlepsze to już było za nami w tym roku. No oczywiście jesień też ma swoje barwy, swoją specyfikę i proszę uwierzyć, że takie jesienne projekty też bardzo dużą popularnością się cieszą. Ludzie też chętnie siadają razem do różnych działań, czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz różnych miejsc. Konkretne daty to w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 20 października do 9 grudnia.
4: Ten czas realizacji, tak? Projekt.
5: Czas realizacji, dokładnie. W ścieżce NGO od 9 października, czyli troszkę szybciej, do 9 grudnia i tutaj tak samo, a w mikrograntach młodzieżowych od 10 października do 9 grudnia. Czyli tutaj ten 9 grudnia nas wszystkich łączy, w troszkę innym momencie października zaczynamy, no ale tutaj widzą Państwo, październik, listopad i kawałek grudnia to jest taki najkrótszy nabór. Faktycznie tego czasu jest najmniej, ale proszę się nie przejmować. To nie znaczy, że teraz trzeba 10 spotkań jakoś, brzydko mówiąc, upchać w te kilka tygodni. To mogą być 3 spotkania, ważne, żeby były wartościowe, żeby łączyły mieszkańców i mieszkanki, żeby coś dla nich zostawiały po tym wszystkim. A co już Państwo wymyślą? Tutaj naprawdę wyobraźnia jest Państwa, zawsze nas zaskakuje i czekamy na pomysły, na Państwa działania.
4: Czy jest coś, na co warto zwracać uwagę albo w co iść, tak mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi właśnie o tematy czy rodzaje tych inicjatyw, które ktoś sobie wymyśli, czy właśnie bardziej jakiś taniec, spotkania, nie wiem, spacery jedno?
5: Myślę, że cokolwiek Państwo udowodnią we wniosku, że będzie czymś, co połączy nas jako mieszkańców i mieszkanki, sprawi, że troszeczkę bliżej siebie staniemy, że troszkę bardziej się na siebie otworzymy, co też w tych czasach obecnych nie zawsze jest takie oczywiste, to czy to będzie taniec, czy to będzie wyplatanie mandali, czy to będzie oglądanie wspólnych filmów, czy dyskusje, czy rękodzieło, to już tak naprawdę nie jest tak narzucone. Chodzi o to, żeby ten więziotwórczy charakter był obecny, a co z czego będzie wynikał, no to już, tak jak mówiłam, Państwa wyobraźnia tylko tutaj pozostaje. Oczywiście też proszę zwrócić na wytyczne regulaminowe, bo tutaj oprócz samych takich twardych, powiedziałabym, wytycznych, jak właśnie daty, koszty, które można ponieść, których nie można ponosić w budżecie, no proszę pamiętać, że też są typy tych działań różne wymienione. Na przykład my w naszej ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych nie prowadzimy działań terapeutycznych, paramedycznych, więc tutaj na przykład nie możemy robić projektu stricte poświęconemu zdrowiu psychicznemu, ale taki projekt, który Państwo nam udowodnią, że dobrostan, jakieś takie, nie wiem, poczucie pewności siebie bardziej podbuduje u osób uczestniczących, no to jak najbardziej tak. Więc proszę się wczytywać w te zapisy, a jeśli coś jest niejasne, to bardzo, bardzo prosimy o pytania, o konsultacje. Nasze kontakty są podane na stronie i Wrocławskiego Instytutu Kultury, i Fundacji Umbrella. My naprawdę dla Państwa teraz w tym naborze jesteśmy po to, żeby pomóc Państwu jak najlepiej przygotować swój wniosek.
4: To jeszcze z drugiej strony może, według jakiego klucza wybierane są te zwycięskie projekty?
5: Tych kluczy jest kilka. Oczywiście można formalnie zajrzeć do naszego spisu kryteriów oceny. Przede wszystkim właśnie temat, uzasadnienie, taki stopień zaangażowania osób w projekt, stopień ich uaktywnienia, to co potem się upowszechnia po tym projekcie, to co po nim zostaje. Plus oczywiście takie kryteria, też powiedziałabym, znowu na twardo, budżet, czy jest dobrze zaplanowany, czy jakieś tutaj jakie zaangażowanie jest przewidziane, jak jest rozdysponowane, są różne działania w tym projekcie, natomiast jakby tak spojrzeć matematycznie sobie na te punkty, je podzielić, to naprawdę połową sukcesu jest temat i uzasadnienie oraz dobranie dobrych narzędzi do niego, czyli to, co Państwo chcą zrobić i jak.
4: Do mikrograntów można zgłaszać projekty z różnych części Wrocławia poza Starym Miastem. I czas na wysyłanie tych pomysłów macie do 15 września.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
8: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają po prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
4: Chusteczki, co jeszcze?
8: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie, jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury, one są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapka się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
4: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
8: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura. Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem, to raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy, pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewamy, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć, no i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
4: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady, jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji?
8: lokalizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
4: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety?
8: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana, ponieważ...
4: W centrum miasta.
8: W centrum miasta na ulicy Szewskiej niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił, no ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
4: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają, powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
8: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji. Do kanalizacji jest wpuszczana woda pod dużym ciśnieniem i w taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownie i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
4: To sporo. No właśnie takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
8: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiają resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
4: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
8: Tak, to prawda. Historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety, no i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
4: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
8: Raczej tak, raczej takich przypadków nie ma za wiele, natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
4: Mhm. Szanse na przeżycie?
8: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok. I tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
4: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu

0: takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
1: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
0: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
1: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No to jest pokarm.
0: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
1: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
0: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
1: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no, w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
0: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
1: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
0: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
1: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
0: Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
1: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
0: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
1: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
0: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
1: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
0: I co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
1: No i wtedy są...
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych.

0: 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na otwarcie nowej siedziby BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej w zabytkowej hali przy ulicy Kolejowej musimy poczekać jeszcze mniej więcej 2,5 roku, ale już możemy podziwiać instalację, która pojawiła się na kominie znajdującej się obok kotłowni i o tym dzielę teraz więcej u nas.
9: Co jest grane we Wrocławiu?
10: Cześć, nazywam się Maciej Bójko i jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
8: No i ten cały proces inwestycyjny przygotowania do otwarcia nowej siedziby galerii przy Kolejowej w hali trwają, a jednocześnie BWA oswaja na różne sposoby tą przestrzeń dookoła. No właśnie na jakie?
10: Rzeczywiście jest tak, że my prowadzimy cały proces powstawania tej nowej siedziby trochę na otwartym organizmie. Znaczy można go podglądać, można zajrzeć do hali, zanim jeszcze zaczniemy remont, no ale też robimy go stopniowo. Tak więc zanim zaczniemy remont głównej hali, chcieliśmy, żeby powstała tutaj na osiedlu Nowa Kolejowa sztuka w przestrzeni publicznej i żeby instalacja artystyczna miała szansę się tutaj pojawić. Od początku zakładaliśmy, że osoby artystyczne będą uczestniczyły w tym procesie. No więc zaprosiliśmy nostorkę wrocławskiej sztuki, Annę Szpakowską-Kujawską, do tego, żeby stworzyła dla nas instalację. Pierwotnie miała być na 70-lecie BWA, to się nie udało. Potem znaleźliśmy się tutaj na ulicy Kolejowej, no i zobaczyliśmy komin dawnej kotłowni Kraftpostu. No i on nas zachwycił, od razu wiedzieliśmy, że to będzie to miejsce. Tak więc udostępnienie tej pierwszej instalacji artystycznej przy nowej siedzibie BWA Wrocław.
8: Co to jest?
10: To jest instalacja, która nazywa się Wędrowcy. Powstała pierwotnie na sympozjum plastyczne Wrocław 70, więc ma już 56 lat. Jest to taka niesamowita sytuacja, w której po 56 latach udaje się coś zrealizować, co było tylko i wyłącznie planem. To jest 8 postaci, 2,5-metrowych, wspinających się po ścianie kotłowni oraz po jej kominie. Wędrowcy, osoby, które poszukują przestrzeni, osoby, które nie chcą być uziemione, które chcą być może uciec od takiej naszej stałej rzeczywistości, które czegoś poszukują.
8: No i wyjaśnijmy właśnie, kotłownia to jest część tej nowej siedziby?
10: To jest tak, że założenie, które tworzymy, nie jest tylko budynkiem. My od początku myśleliśmy o tym jako terenie, więc mamy tutaj halę, mamy plac przed budynkiem, mamy park imienia Lesława Węgrzynowskiego, no i po prawej stronie od naszej hali znajduje się kotłownia. Kotłownia sama w sobie nie jest częścią BWN, tutaj będzie restauracja po prostu. Natomiast kiedy będziemy przychodzili do nas, to będziemy ją zawsze mijali, bo od ulicy Tęczowej jest właściwie najbliższa droga, która prowadzi do naszej hali oraz będziemy tutaj od tej strony placu, gdzie znajdują się wędrowcy, mieli dodatkowe wejście, tak zwane ciche wejście, czyli miejsce, które będzie można ominąć foyer i wejść na wystawę bez hałasu, spokojnie, zwłaszcza też dla osób, które są neuroatypowe, dla których po prostu wejście przez taki zatłoczony hol jest trudne.
11: Bartłomiej Świerczewski, zastępca dyrektorki Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
12: BWA przez kilka lat właściwie pracowało nad koncepcją tego, jak takie idealne miejsce na galerię mogłoby wyglądać. No i później
11: później to te nasze rozmowy z PFRN-em, które doprowadziły do tego, że to właśnie to miejsce wydało nam się takim idealnym, do tego, żeby można było spróbować z nim się zmierzyć.
13: Grzegorz Tomaszewski, PFR Nieruchomości S.A.
8: I wyjaśnijmy dla porządku, Państwo są właścicielem terenu.
13: Tak, my reprezentujemy Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, który zarządza tymi nieruchomościami mieszkań na wynajem.
8: Państwo mieli w założeniu przygotować te pomieszczenia do stanu deweloperskiego, to całe otoczenie i później już oddać je w ręce miasta, w ręce galerii. No właśnie, na jakim etapie są prace, co Państwo zrobili, co jeszcze jest w planach?
13: Jak kupowaliśmy tą nieruchomość od Poczty Polskiej, byliśmy świadomi, że będzie część mieszkaniowa i część, która no, jest taką funkcją usługową, uzupełniającą. I w ramach różnych pomysłów na zagospodarowanie i w ramach bardzo dobrych relacji, to muszę przyznać, i współpracy z samorządem. Powstała idea współpracy na etapie różnych poszukiwania pomysłów, no i stąd się wzięło pomysł na to, żeby zagospodarować tą halę na siedzibę BWA. Oczywiście mamy jeszcze tam funkcje biurowe w tych budynkach po Poczcie Polskiej, no i też będziemy je systematycznie wynajmować. Jesteśmy teraz na etapie końcówki projektowania. Mamy nadzieję, że w tym roku otrzymamy jeszcze pozwolenie na budowę, na tą część dla BWA. No i jeżeli nic nam nie przeszkodzi, to chcielibyśmy w pierwszym półroczu ogłosić postępowanie na wybór generalnego wykonawcy.
8: A to otoczenie, bo tym Państwo też się zajmują jakby z
13: tak, no. Część mieszkaniowa w zasadzie została już w całości wynajęta, bo zdaje się, że zostały dwa mieszkania z 469. Lokale usługowe też się zapełniają, mamy już przedszkole. Właśnie tu, gdzie jesteśmy, to mamy nadzieję, że powstanie jakaś gastronomia. Na pewno tej gastronomii pomoże już zagospodarowanie terenu BWA. Oczywiście to osiedle ma bardzo dobrą lokalizację, ma wszystko w pobliżu. No i tym uzupełnieniem na pewno będzie ta instytucja kultury, która oprócz samego faktu, myślę, że nadal też prestiżu miejsca.
8: Czy to powiedzmy, znajdujemy się w kotłowni. Ona kiedy będzie gotowa?
13: Ona w zasadzie jest gotowa, teraz jesteśmy na etapie poszukiwania najemcy. No bo przewidujemy, że tu raczej będzie gastronomia, no i to ten, kto będzie wynajmował, już sobie dostosuje do własnych potrzeb.
8: Jeśli chodzi o halę, Państwo będą ją wynajmować? Na jaki czas?
13: Będzie wynajmowana, oczywiście na jakiś czas, to jeszcze jesteśmy w toku rozmów z BWA i z samorządem. Natomiast no, myślę, że w ramach tej partnerskiej relacji znajdziemy taki konsensus, żeby z naszej perspektywy ta umowa była jak najdłuższa. Myślę, że dla siedziby BWA to też jak najdłuższa będzie takim poczuciem bezpieczeństwa.
8: Możemy mówić już o kosztach tego wynajmu?
13: Nie, ponieważ to też trochę wszystko zależy od tego, jak zakończymy postępowanie na wybór generalnego wykonawcy. Niemniej jednak jesteśmy w toku rozmów z samorządem i BWA i te rządy wielkości strony znają, ale ostatecznie pewnie to przedstawimy, no bo to pewnie będzie publiczna informacja, to bardziej samorząd niż my, bo my znowuż naszym obowiązuje tajemnica funduszu i nie o wszystkim możemy informować.
8: Jednak w zeszłym roku urzędnicy zapowiadali, że za wynajem hali miasto będzie płacić 3 miliony złotych rocznie. O nowej siedzibie BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej teraz rozmawiamy. Posłuchajcie, jak tam będzie.
10: Maciej Bójko, jestem dyrektorem BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
8: I jak z halą? Bo na początku była data 2028 jako koniec i już wszystko będzie gotowe. Teraz mówi się o przełomie 2028 i 2029. Wkrótce pozwolenie na budowę?
10: Tak, to ten proces no, jest wymagający. To jest bardzo skomplikowany projekt. Musimy pamiętać, że budynek hali jest zabytkiem rejestrowym, tak więc prowadzimy dialog z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który ma się już na szczęście na finiszu. Za chwilę złożymy wniosek o pozwolenie na budowę i to jest nasz plan na ten rok, że zakończymy rok z pozwoleniem na budowę. W przyszłym roku wybieramy wykonawcę, no i startujemy z pracami. To, czy skończymy w 2028 pod koniec, czy to się wydarzy w 2029 w pierwszym kwartale, dużo będzie zależało od tego, co się wydarzy na samej budowie w zabytku. No, każdy, kto kiedyś coś remontował, wie, że może się wydarzyć sporo. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dotrzymać tego terminu i żeby na koniec 2028 udało się to przeprowadzić.
8: To porozmawiajmy sobie o efekcie finalnym. Co ma się składać na galerię?
10: W skład galerii będzie wchodziło, poza już tym, co wymieniłem, czyli parkiem, placem przed nową siedzibą, która będzie rozszczelniona i warto tutaj powiedzieć, że pojawią się drzewa, miejsca do siedzenia, kolejne instalacje artystyczne również, bo to nie koniec, to jest tylko początek.
8: Jeszcze przed otwarciem?
10: Być może zobaczymy, jaki będzie terminarz, kiedy po prostu powstanie ten plac przed budynkiem, a kiedy sama hala. Natomiast w środku mówimy o prawie 2000 metrów przestrzeni wystawienniczej. Mamy podział na 5 od największej do malutkiej hali wystawienniczej, w tym jedną, która jest dedykowana dzieciom. Mamy przestrzeń edukacyjną, mamy przede wszystkim 600-metrowe foyer, które zawsze będzie dostępne za darmo dla mieszkańców. Planujemy i mamy już zaprojektowaną również kantynę, czyli taką w miarę niedrogą restaurację, bar, która będzie dostępna dla mieszkańców Wrocławia i będzie takim miejscem też spotkań, miejscem rezydencji być może żywieniowych, zobaczymy, myślimy o tym. No i last but not least, mamy jeszcze nad przestrzenią naszą biurową, mamy jeszcze przestrzeń rezydencyjną. To znaczy, że będziemy tutaj gościć artystów z całego świata, którzy będą przygotowywali swoje prace na kolejne wystawy, które będą się tu odbywały.
8: Jak już wspominaliśmy, kiedyś wysokie pomieszczenie, mogą tu wjeżdżać ciężarówki z dziełami sztuki.
10: Tak, to prawda. Lubimy o tym mówić, no bo w najwyższym miejscu hala ma aż 10 metrów wysokości. Mamy dawne bramy, które służyły niegdyś takim niebieskim autobusikom, żeby mogły wjeżdżać do środka. Teraz będą tam wjeżdżały dzieła sztuki. Dodatkowo dzięki tej wysokości jesteśmy w stanie też stworzyć salę performatywną na maksymalnie 150 osób, więc będą mogły się tutaj również wydarzyć koncerty, być może teatry, performance'y oczywiście, więc ta wielofunkcyjność tej hali no jest ogromnym jej atutem. No i ostatnią rzeczą, którą wydaje mi się, że warto powiedzieć w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Projektujemy to jako schronienie. Nie tylko metaforycznie, ale także dosłownie. Więc w momencie, kiedy będziemy musieli tutaj przyjąć osoby uchodźcze, możemy tutaj przyjąć 420 osób, mamy zapewnione prysznice, pralnie, miejsca do spania, więc to też jest ważny budynek w kontekście takiej infrastruktury przetrwania.
8: A teraz o nieco innych inwestycjach, takich, których postępy możemy obserwować na co dzień, czyli o tych drogowych. Dokładnie będzie o remontach w trzech miejscach Wrocławia. Na Swojczycach, nad Odrzu i na terenie fabrycznej.
9: Remonty we Wrocławiu.
14: Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji. Wszystkie te inwestycje realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. Inwestycja związana z budową tramwaju na Swojczyce. Jesteśmy tam na pełnym zakresie prac. Zarówno przebudowujemy pętlę, która wcześniej istniała na ulicy Mickiewicza, jak i budujemy nową, która jest zakończeniem tej trasy przy ulicy Chałupniczej. Po drodze także prowadzone są wszelkie prace sieciowe, przede wszystkim w tej chwili sieciowe, następnie wejdziemy na prace torowe, ale to jeszcze odrobinę potrwa. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia tych prac to jesień przyszłego roku. Dibois Drobnera jest mocno zaawansowana. Koniec tych prac to jest pierwszy kwartał przyszłego roku. Chcemy też osiągnąć taki stan, żeby do końca roku uruchomić tamtędy możliwość poruszania się już tramwajów. Natomiast całość prac planujemy zakończyć w przyszłym kwartale, w pierwszym kwartale przyszłego roku.
8: Czyli tam czekają nas jeszcze i pieszych, i kierowców zmiany w tym, jak poprowadzony jest ruch?
14: To znaczy tak, ta organizacja ruchu zastępczego, no ona ewoluuje w zależności od tego, jakie prace są wykonywane, więc tak, należy jeszcze się spodziewać tutaj zmian, no ale wszystkie te zmiany, no jak na razie nam się przynajmniej w mojej ocenie sprawdzają, nie generują tam jakichś korków, które stanowiły jakiś istotny problem dla ruchu w tamtym rejonie.
8: No, przypomnijmy, to jest nie tylko nowy przystanek, ale też zmiany w okolicy samej.
14: Tak, to jest cały nowy węzeł przesiadkowy. Pamiętamy ten węzeł, który był niebezpieczny. To miejsce było bardzo wąskie, nie spełniało standardów. Teraz to będzie zupełnie nowa jakość. No przy okazji sięgamy także w stronę ulicy Dibois i tam jest też przebudowywany układ drogowy. Dodatkowo wykonywane są drogi dla rowerów, także infrastruktura piesza. Nasadzenia zarówno na tym węźle przystankowym, jak i obok, także no będzie to na pewno bardzo ciekawe miejsce, które stworzy nową jakość w tym rejonie.
8: Mhm. Jeszcze
14: tak, to jest ulica Gajowicka, duża inwestycja. Przebudowujemy tą ulicę kompleksowo, łącznie z wymianą wszystkich instalacji, począwszy od kanalizacji wody, energii, jak i instalacji ogrzewania. Także przebudowa wszystkich nawierzchni. Te prace także będą się toczyć jeszcze w przyszłym roku. Termin to są wakacje, raczej druga część wakacji, więc będziemy mogli się pochwalić w wakacje, że zakończyliśmy tą inwestycję.
8: Niełatwą, prawda?
14: Niełatwą, tak. Jest to skomplikowana inwestycja od strony właśnie sieciowej, inżynierskiej. Bardzo dużo kolizji, ulica ta nie była przebudowywana przez lata, więc odkrywanie nowych warstw w ziemi powoduje dla nas nowe zagadki, szarady, które musimy rozwiązywać na miejscu. No ale też procedujemy tutaj i prace idą zgodnie z założonym planem.
8: Remont Gajowickiej powinien skończyć się w przyszłym roku.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Państwa do Teatru Polskiego, w którym od wielu miesięcy trwa kapitalny remont. To jedna z najważniejszych scen nie tylko we Wrocławiu, ale też w całej Polsce. Na tej scenie grali wybitni aktorzy Jan Peszek, Witold Pyrkosz, Maja Komorowska, Krzesisława Dubielówna, Kinga Price, Igor Kujawski, Miłogo Streczek, Jerzy Szejbal, Halina Rasiakówna, Jolanta Fraszyńska. I mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Scena przyciągała też największych reżyserów: Grzegorzewski, Lupa, Klata. Budynek, który ma 120 lat, został bardzo zniszczony w czasie wojny, a w 1994 roku strawił go ogromny pożar. Ogień zniszczył niemal całą widownię i główne foyer, ale co ciekawe, oszczędził samą scenę i kurtynę. Odbudowa była błyskawiczna, trwała 2 lata. Dziś Teatr Polski we Wrocławiu jest ponownie remontowany. A mnie z mikrofonem udało się wejść na ten plac budowy i porozmawiać, jak będzie wyglądał Teatr Polski już po remoncie, co się zmieni i kiedy pierwsi widzowie będą mogli już usiąść w nowych fotelach i oglądać sztukę. To zapraszam. Ubierzcie kaski.
19: Uwaga teraz. Cześć, panie Jakubie. Ma pan jeszcze jakieś kaski?
18: To jest foyer właściwie, teraz, tak? Dobrze poznaję?
19: Jesteśmy na... Uwaga.
18: No dobra, po prawej szatnie.
19: Tu mamy szatnie, teraz tu mamy foyer i teraz wchodzimy na pierwszy balkon. Trochę zapylenia, bo szlifowane tynki są. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia tych robót brudnych. Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Teatru Polskiego. Żeby od miesiąca, gdzieś połowy października, rozpocząć już te prace takie wykończeniowe związane z układaniem parkietu, z montażem wykładzin, z montażem foteli, układaniem wykładzin, czyli jakby cały ten proces już wykończeniowy chcemy zakończyć do końca tego roku, a już i rozpocząć te kwestie odbiorowe, to co mówiłem, rozruchowe z urządzeniami, które w tej chwili są też montowane i przygotowywane do rozruchu.
18: Co tu jest robione?
19: Praktycznie wszystko to, co było w tej części teatru, łącznie z plafonem, poprzez część piwniczną, jest w 100% modernizowane.
18: Czy w ramach przebudowy będą jakieś zmiany w tym, jak ten teatr będzie wyglądał?
19: Zmiany są przede wszystkim tak konstrukcyjne, bo zmienia się układ widowni, przewyżka widowni jest zupełnie inna, ilość foteli też się zwiększa, bo będziemy mieli 742 miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, całkowicie zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, czyli wiśnia, czerń, szarość, która wydaje mi się dla oka jest dużo korzystniejsza, a po drugie wracamy do tego tradycyjnego jakby wystroju teatru, który był wcześniej przed pożarem, czyli przed 94 rokiem.
18: To jest żyrandol?
19: Tak, to jest to, co będzie widział.
18: To jak to opisać?
19: Żyrandol zupełnie będzie inny. Cała ta część konstrukcji, która była wcześniej wisiała nad widownią, jej już nie ma. Zupełnie mamy inny plafon i wróciliśmy do tego stylu tradycyjnego, jaki teatr miał wcześniej. Natomiast żyrandol będzie inny, trudno go w tej chwili opisać, natomiast nie będą to kryształy, o tak bym określił. To jest taka siatka metalowa, coś takiego dla zobrazowania, coś jak kolczuga dawnych rycerzy. I ona jest po prostu odpowiednio ukształtowana.
18: Patrzyliście na stare zdjęcia, wzorowaliście się?
19: Tak, takim zamysłem było, żebyśmy w ogóle zrealizowali ten teatr, żeby był inny, nie tylko i wyłącznie jakby takie pacykowanie, ale przebudowa totalna teatru.
18: A scena i wszystko to, co się dzieje za sceną, jak to będzie?
19: Tylko i wyłącznie kurtyna jako kurtyna będzie wymieniona, bo ta kurtyna będzie wymieniona na inną kurtynę przeciwpożarową. To, co jest za kurtyną, zostaje już w tym układzie, jaki był wcześniej.
18: Pod scenie?
19: Pod scenie mamy dodatkowo zapadnię, której nie było w tym teatrze, a będzie zapadnia też. Już jest w tej chwili częściowo zmontowana, ponieważ urządzenia do zapadni już są zamontowane i przygotowane do rozruchu.
18: Taka zapadnia da reżyserom i aktorom dużo większe możliwości.
19: Jest to wydłużenie po prostu sceny, oczywiście kosztem zmniejszenia wtedy widowni, ponieważ wyjazd czy wykorzystanie zapadni spowoduje, że dwa pierwsze rzędy trzeba będzie po prostu zlikwidować, ale takie rzeczy reżyserzy lubią i mam nadzieję, że to się przyda i stąd była taka potrzeba, żeby to zrealizować.
20: Panie Rafale, chodź pan.
19: Część inwestycji, którą teraz realizujemy, to nie jest tylko przebudowa widowni i foyer, ale też całego systemu przeciwpożarowego, który dotyczy całego budynku, czyli części też administracyjnej, czyli system DSO, SSP też jest realizowany w tej części.
18: To w przypadku tego teatru nie jest bez znaczenia.
19: Wiem, do czego panie redaktor jakby zmierza, mnie prowokując tę rozmowę. Tak, to się zgadza. Mieliśmy dwa incydenty związane z pożarem, jeden ten w 94 duży, a później po trzech chyba latach taki mniejszy, ale tak, ten system, który w tej chwili mamy i uzgodniony z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej daje takie pełne zabezpieczenie tego teatru, bo to nie jest tylko kwestia samej substancji, czyli budynku, ale kwestia zabezpieczenia ludzi, widza, który tutaj będzie uczestniczył w naszych przedsięwzięciach. Tak, zejdziemy dalej. O, przepraszam.
18: Jak to wygląda z terminami? Kiedy koniec remontu? Kiedy pierwsi widzowie będą mogli usiąść?
19: Tak, słyszałem, dobrze by było, żeby Dzień Teatru był, czyli 27 marzec, żeby się udało. Myśmy w ogóle przewidzieli realizację tej inwestycji do końca 2026, tak mamy podpisaną umowę unijną. Natomiast sam rozruch i procedury odbiorowe przewidzieliśmy na pierwszy kwartał 2027. Mam nadzieję, że nam się to uda. To jest trudna inwestycja, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bo to jest cała wymiana instalacji, nie tylko oświetleniowej, ale też i w zakresie przeciwpożarowym i zabezpieczenia tego teatru.
18: Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego zapewnia, że terminy zostaną dotrzymane i Międzynarodowy Dzień Teatru na Dolnym Śląsku będzie świętowany na deskach Wrocławskiego Teatru Polskiego.
21: W przyszłym roku otworzymy tutaj scenę przy Gabrieli Zapolskiej, która kilka ostatnich lat spędziła w ogromnym remoncie. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych zaangażowane przez samorząd województwa właśnie po to, aby bardzo kompleksowo zmodernizować to miejsce. To jest też wyzwanie, bo taką liczbę miejsc na widowni naprawdę trzeba będzie zapełnić.
18: Mimo remontu teatr cały czas gra, a dyrektor Michał Zadara zaprasza na najbliższe spektakle.
22: Mąż i żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o seksie, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle w życie, w możliwości szczęścia. Więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragifarsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś poradzić sobie z rzeczywistością.
18: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
22: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
18: Mimo, że mamy do czynienia z tak zwanym nowym otwarciem w Teatrze Polskim, to nie przekreśla pan takich tytułów, które właściwie są z Wrocławiem kojarzone i z Teatrem Polskim od zawsze. Mówię o Mayday, mówię o Oknie na Parlament. Dlaczego się pan zdecydował utrzymać te tytuły?
22: Tożsamościowo. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. W ostatnim sezonie spektakl przeszedł jeden remont, czyli jakby popatrzyliśmy się na tłumaczenie, zauważyliśmy, że były tam pewne sformułowania, które są sprzed 20 lat, są tak naprawdę homofobiczne, że ten spektakl w tym kształcie takim jednak jeszcze inscenizacyjnym też jeszcze odpowiadał pewnej wrażliwości sprzed 20 lat, kiedy się wydawało śmieszne, że ktoś może być homoseksualny, więc przejrzeliśmy się jeszcze raz temu, powiedzieliśmy, czy da się zrobić Mayday, który nie jest homofobiczny, bo tam przypominam widzom, że jest cała intryga wokół tego, że główny bohater udaje geja. I to może być zabawna sytuacja, może to być też obelżywa sytuacja, więc my zrobiliśmy tak, żeby spektakl już nie był obelżywy, co się okazało, że spektakl jest o wiele śmieszniejszy. Widzowie jeszcze lepiej na to reagują, no gdyż lepiej jest się śmiać, nie poniżając drugiego człowieka, tylko że śmiać się naprawdę z dobrych żartów sytuacyjnych. Więc to zrobiliśmy, więc się bardzo cieszymy. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
18: Na razie jesteście w takiej tymczasowej organizacji. Główną sceną jest scena na Świebockim, na głównej scenie przy ulicy Zapolskiej. Cały czas trwa remont. Jakie tu macie plany?
22: Scena na Świebockim, wytłumaczę, jest to scena w byłym dworcu. Bardzo piękna, legendarna scena, gdy teatr spłonął. PKP udostępniło tą salę dla teatru i od tego czasu Teatr Polski tam jest. Na dworcu Świebockim były tam legendarne spektakle, na przykład Jerzego Jarockiego z Mariuszem Bonaszewskim i z Kingą Price w głównych rolach w latach 90. I to były takie odkrycie tego miejsca. To jest miejsce absolutnie legendarne. W tym sezonie dalej mamy tam, gramy z wielkim powodzeniem Drakule. Dalej mamy tam znakomite spektakle. Więc jest to ostatni sezon w którym można przyjść na tą scenę. W 27 roku PKP będzie chciało znowu uruchomić ten dworzec, więc w 27 roku już by chciało znowu wejść z robotami remontowymi, więc z wielką wdzięcznością wyprowadzimy się z tego dworca w 27 roku, z wielką wdzięcznością tych legendarnych momentów, tych momentów wzruszeń, które miały miejsce, więc zapraszam wszystkich widzów na skorzystanie z tego Świewockiego i równocześnie otwieramy od nowa naszą dużą scenę, gdzie już przez lata widzowie może pamiętali, że trzeci balkon był zamknięty, nie można było z całej sceny korzystać. Teraz na całe 700 miejsc będzie otwarte. Nasze tanie bilety, bilety dla każdego będą dostępne, bo mamy dużo więcej miejsc po prostu, więc teatr nasz stanie się jeszcze bardziej dostępny, zarówno dla osób, które chcą mieć galowy wieczór i w pierwszym rzędzie spędzić w garniturze wieczór, jak i dla tych, którzy wydają 40 zł, siedzą na trzecim balkonie i po prostu przyszli po pracy sobie odpocząć chwilę w teatrze. Zapraszamy wszystkich.
18: No, a my do Teatru Polskiego będziemy na pewno wracać, bo jak słyszycie, dzieje się tam bardzo dużo.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
0: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie.
8: Wszyscy głosować mogą na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a o tym, dlaczego Wrocław wzmacnia weryfikację tożsamości podczas tego głosowania i dlaczego jako pierwsze miasto w Polsce wykorzystuje do tego aplikację mObywatel, o tym posłuchacie u nas.
9: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
2: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. Najważniejsza zmiana, jaka jest, to jest weryfikacja tej tożsamości. W związku z tym, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie przy tym głosowaniu. Przypominam Państwu, że w przeciągu krótkiego okresu czasu głosowało bardzo dużo ludzi z określonej grupy wiekowej, co spowodowało, czy powodowało pewne wątpliwości co do tego, czy te głosy są oddane faktycznie przez te osoby, które były wskazane jako PESEL-e. W związku z tym dzisiaj, czy w tej edycji nacisk kładziemy na tą weryfikację tożsamości, tak? Czy żeby każdy miał pewność, że jego głos jest oddany, czy żebyśmy wszyscy mieszkańcy mieli pewność, że to oni sami osobiście oddają ten głos. Natomiast głosowanie samo się nie zmienia, bo każdy i tak będzie mógł oddawać głos według uznania, tak jak będzie chciał. No i w związku z tym, że nie wszyscy mają dostęp, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą weryfikować tą tożsamość za pomocą tych narzędzi cyfrowych, które mamy dostępne, tak? Jak profil zaufany, czy mObywatel, bo to wprowadzamy tą weryfikację w tych kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach na terenie Wrocławia, żeby każdy miał możliwość zweryfikowania się osobiście za pomocą dowodu osobistego czy paszportu. Również w tym roku dostosowaliśmy tych punktów osiedlowych, będzie bardzo dużo, bo to są i filie bibliotek miejskich, jak również siedziby rad osiedli, a tam gdzie, a dodatkowo jeszcze możliwość zaproszenia nas, czy wskazania, że i zaproszenia nas na osiedle w weekend, tak? I też będzie wtedy w weekend pojawia się ten punkt mobilny, te punkty czy w siedzibie rad osiedli, czy w filiach biblioteki miejskiej, czy weekendowe, one będą w bardzo różnych godzinach, więc jakby każdy będzie miał możliwość oddania tego głosu, nawet jeżeli jakiś mieszkaniec pracuje od poniedziałku do piątku, to będzie mógł w weekend do takiego punktu podejść i zweryfikować swoją tożsamość i oddać głos na ten wrocławski budżet obywatelski.
8: Czy państwo, bo jednak budżet obywatelski nie jest tak popularnym narzędziem we Wrocławiu, jak było to jeszcze kiedyś i właściwie w całej Polsce. Czy te zmiany, ta zwiększona ilość kroków, którą trzeba będzie wykonać, żeby potwierdzić swoją tożsamość, obawiają się Państwo, że zmniejszy to liczbę osób głosujących?
2: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne, natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocne w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać no, niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś. Więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość.
3: Ale z drugiej strony jeszcze tylko wspomnę, że przez mObywatela można. Wiele osób z tego korzysta.
8: Mówi Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: To też jest takie ułatwienie i jeżeli dobrze pamiętam pani dyrektor, jesteśmy pierwszym miastem, które korzysta z mObywatela przy głosowaniu w BO.
2: Tak, dokładnie udało nam się to przeprocedować. To też nie było proste, bo to trzeba było się konsultować i dostawać zgody z samego ministerstwa, ale Arawowi się to udało, więc jakby mamy taką możliwość. Tych narzędzi jest naprawdę, naprawdę dużo. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu.
1: Adrian Stańszewski, wiceprezes Araf.sa. Jeżeli chodzi o proces polskiego budżetu obywatelskiego, to od lat był to jeden z najlepszych procesów w UBO w kraju i tak naprawdę zasady, które panowały w UBO we Wrocławiu, są dokładnie takie same jak w innych miastach. Natomiast zmienia się rzeczywistość, która nas otacza. Agenci AI, różnego rodzaju nowe rozwiązania technologiczne sprawiły, że te zabezpieczenia, które posiadaliśmy w roku ubiegłym, w tym roku mogłyby okazać się już niewystarczające. Dlatego też, wsłuchując się w głos między innymi też mieszkańców, ale także też patrząc na nowe możliwości, które mamy, postanowiliśmy między innymi zintegrować się z chmurą krajową dostarczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji i zaproponować mieszkańcom możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą właśnie tych narzędzi. W przypadku głosowania przez internet mieszkańcy będą mieli dwie możliwości. Pierwsza z nich najbardziej naturalna to możliwość weryfikacji swojej tożsamości online za pomocą usługi login.gov.pl. Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, konta bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019. Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie. I tutaj odsyłam do autorów ustawy, którzy tak ustawili akurat próg wiekowy, jeżeli chodzi o osoby głosujące. Natomiast no, to jest coś, z czym my radzimy sobie już od dawna. Natomiast no, dzieci, jakby biorąc pod uwagę te możliwości techniczne, są tutaj troszkę poszkodowane, ponieważ no, jak łatwo się spodziewać, noworodkowie nie mają zarówno profilu zaufanego, jak i konta w banku. Natomiast też wychodząc naprzeciw tej grupie wiekowej, umożliwiliśmy głosowanie stacjonarne, czy też potwierdzenie tożsamości m.in. w filiach biblioteki miejskiej, czy też w punktach mobilnych, których na Wrocławiu będzie co najmniej kilkanaście przez cały proces głosowania i tam rodzic też będzie mógł się udać z dokumentem dziecka, na przykład aktem urodzenia lub też legitymacją szkolną, jeżeli chodzi o starsze dzieci i w tym samym potwierdzić tożsamość dziecka i oddać już na spokojnie głos, miejmy nadzieję, z dzieckiem razem w domu.
8: Rozmawiamy o zbliżającym się głosowaniu na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego, o tym, jak będziemy weryfikować swoją tożsamość i jak liczone będą głosy.
1: Głosów absolutnie nie liczy człowiek, oddajemy to w ręce maszyny. Oczywiście w tych głosach oddawanych papierowo, to tutaj mamy do czynienia tak ze znikowym procentem, bo to w ubiegłym roku było około 30 głosów, które faktycznie wprowadza pracownik. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to, jeśli chodzi o wrocławski budżet obywatelski, od początku istnienia naszego systemu było dla nas kluczowe. Tutaj w tym roku również zaszły pewne zmiany i wszystkie absolutnie numery PESEL, które mieszkańcy będą składali naszego systemu, będą automatycznie szyfrowane. W taki sposób, że nie będzie możliwości ich odszyfrowania. Także jesteśmy zabezpieczeni na jakiekolwiek próby ingerencji w to głosowanie, na jakiekolwiek próby wpłynięcia przez no, różne osoby, które chciałyby ten proces zakłócić. Dane mieszkańców są i będą bezpieczne w 100%, to mogę zagwarantować.
8: Jeśli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, część mieszkańców Wrocławia ma zastrzeżone numery PESEL, zwłaszcza po ostatnim masowym wycieku danych. I tu pytanie, czy przed głosowaniem we wrocławskim budżecie obywatelskim trzeba odwołać zastrzeżenie swojego PESEL-u.
1: To, że zastrzegamy swoje numery PESEL, to bardzo dobrze i też od kilku miesięcy promujemy między innymi właśnie aplikację mObywatel i funkcję zastrzegania swoich numerów PESEL, natomiast nie musimy odstrzegać numeru PESEL, aby wziąć udział w głosowaniu, natomiast sytuacja, która miała miejsce razem z wyciekiem z Mr. Doktor, nie jest możliwa w przypadku naszego systemu, bo tak jak wspomniałem, wszystkie PESEL-e są w systemie szyfrowane, a ich odszyfrowanie nie jest możliwe, dlatego taka sytuacja po prostu nie będzie miała miejsca w przypadku naszego systemu i wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
8: Proszę jeszcze opowiedzieć więcej o tym sposobie weryfikacji przy pomocy kodów.
1: To jest taka próba wyjścia dla wszystkich tych osób, które nie mogą weryfikować swojej tożsamości online lub też nie chcą, ponieważ zapewniamy możliwość mieszkańcom oczywiście wyboru. Takie osoby będą mogły przede wszystkim udać się do jednej z filii miejskiej biblioteki publicznej. Takich placówek mamy na terenie Wrocławia obecnie 36 i tam w bardzo wygodnych godzinach zweryfikować swoją tożsamość, a jako potwierdzenie oddania, przepraszam, weryfikacji otrzymają specjalną kartę, na której znajdzie się specjalny kod, który pozwoli im potwierdzić swój głos w domu. Oczywiście nie na wszystkich wrocławskich osiedlach mamy filii miejskiej biblioteki, dlatego też uruchamiamy 18 punktów, które będą dostępne w siedzibach rad osiedli. Będą to minimum dwie wizyty na każde osiedle, gdzie takiej biblioteki nie ma, a dodatkowo weekendowo zapraszamy także radę osiedla do zgłaszania wydarzeń, które odbywają się na tych osiedlach i tutaj również będziemy chcieli już w tym przypadku odwiedzić wszystkie 48 osiedli i tam podczas wydarzeń, podczas których bardzo często liderzy zdobywali głosy mieszkańców, również zachęcać do głosowania i umożliwić weryfikację stacjonarną.
8: Jak długo taki kod będzie ważny? Czy jeśli przypomnimy sobie o nim, nie wiem, po kilku dniach i będziemy wtedy chcieli zagłosować, to będzie dalej możliwe w ramach czasu głosowania?
1: Tak, taki kod będzie ważny przez cały okres głosowania, także grunt, żebyśmy przypomnieli sobie o tym przed 12 października, kiedy kończy się proces głosowania. Natomiast jeżeli zrobimy to pierwszego dnia, podejmiemy próbę głosowania ostatniego, absolutnie nic nam się nie stanie. Taki kod jest ważny bezterminowo, natomiast oczywiście warto takiego kodu nie zgubić, także polecam w momencie, kiedy będziemy ten proces głosowania chcieli odłożyć na później, zrobić sobie na przykład zdjęcie z tym kodem lub zapisać go w telefonie, tak by po prostu później go nie szukać i też przestrzegam mieszkańców przed ewentualnymi obawami o zgubienie takiej kartki. Nie ma na niej absolutnie żadnych danych osobowych, także sam kod nie pozwoli nam zagłosować, bo do jego wykorzystania potrzebny jest także numer PESEL, który w pełnej formie nie znajduje się na karcie do głosowania, także z każdej strony staraliśmy się zabezpieczyć proces głosowania tak, aby on był przyjemny, w miarę możliwości łatwy dla mieszkańców Wrocławia. No i tak jeszcze raz wspominałem, dawał tą pewność, że wszystkie głosy będą w 100% pochodziły od mieszkańców i żadne wątpliwości do wyników głosowania już się nie powtórzą.
8: Rozumiem, że Państwo się spodziewają, że najczęściej będziemy weryfikować swoją tożsamość przez mObywatela.
1: Powiem tak, nie wiem, czy konkretnie przez obywatela, ale jeden z kanałów online. Według najnowszych badań Ministerstwa Cyfryzacji ponad 12 milionów obywateli Polski założyło już swoje konta w aplikacji mObywatel. To jest ogromna liczba mieszkańców naszego kraju. Mamy także do dyspozycji 16 różnych instytucji finansowych, które również obsługują, myślę, że jeszcze większą liczbę mieszkańców niż obsługuje mObywatel. Do tego mamy profil zaufany, taką usługę cyfrową odstaną już od wielu lat we Wrocławiu i na końcu e-dowód osobisty, czyli plastikowy dokument wydawany od marca roku 2019 każdemu naszemu obywatelowi, także jeżeli taki dokument mamy w domu i nie zgubiliśmy swojego numeru PIN, to będziemy mogli zagłosować również w ten sposób.
8: Rozmawiamy o wzmocnionej weryfikacji tożsamości, która będzie obowiązywać przy głosowaniu na projekty tegorocznego wrocławskiego budżetu obywatelskiego, ale wyjaśnijmy też, na co będziemy mogli głosować i ile pieniędzy jest do wydania.
2: A więc w tym roku na wrocławski budżet obywatelski przeznaczono jest 39 milionów złotych, z tego 24 miliony na projekty osiedlowe, to znaczy, że będzie aż 24 projekty osiedlowe, 15 milionów na projekty ponadosiedlowe. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. No i po drugim etapie weryfikacji mamy 120 projektów ocenionych pozytywnie, ale tutaj gwiazdeczka, że jeszcze trwają odwołania, więc być może jeszcze ta liczba 120 projektów pozytywnie ocenionych się ulegnie zmianie.
8: To jest więcej, mniej niż w poprzednich latach, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów?
2: Mniej więcej od kilku lat to jest na bardzo podobnym poziomie, bo te wysokości, to jest zazwyczaj około setki, powyżej setki. No i oczywiście, tak jak również w poprzednich latach, mieszkańcy wybierają, czy chcą decydować o swojej przestrzeni. To są oczywiście zieleńce, te projekty dotyczące zielonej infrastruktury, jak również podwórka. No jest to całe szerokie spektrum. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do głosowania. Już od 18 września do 12 października będzie można oddać taki głos.
9: Zmieniamy temat.
8: A u nas teraz jeszcze o remoncie promenady staromiejskiej.
9: Remonty we Wrocławiu.
5: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które jest Polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych pomiędzy, na odcinku promenady staromiejskiej, pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion Sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. Tam jest takie źródełko Freitaga między innymi. Tam jest też taki taras widokowy. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
8: Czas prac to?
5: 14 miesięcy od podpisania umowy.
8: To oznacza więc, że te prace skończą się w przyszłym roku.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jeśli zastanawiacie się, co właśnie dzieje się we Wrocławiu, no to już spieszę z odpowiedzią. Trwa Wratislavia Cantans. To jeden z najsłynniejszych i prestiżowych festiwali muzyki w Europie. Po raz 61 gości w największych salach koncertowych Wrocławia, ale też w mniejszych, zupełnie nieoczywistych miejscach w mieście. Ponad 40 koncertów, fantastyczni artyści. A najpiękniej o festiwalu opowie jego dyrektor. Moim gościem jest Andrzej Kosendiak.
9: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
12: Tegoroczna edycja osnuta jest, tak jak wiele poprzednich, o jedną wspólną ideę, wspólną myśl, która łączy poszczególne programy koncertów festiwalowych. Na ten rok wybrałem tytuł jednej z powieści Józefa Konrada Korzeniowskiego, Smuga Cienia. Smuga Cienia jest to powieść o marynarzu, o oficerze, który pływał po południowych morzach, odwiedzał porty w Chinach, w Singapurze, w Malezji. No i właściwie był już sfrustrowany swoją rolą, stwierdził, że no, wraca do Anglii, aby rozpocząć nowe życie, ale zdarzyła się historia taka, że niespodziewanie dostał propozycję, o której podświadomie marzył cały czas, proponowano, żeby został kapitanem statku. I tu się zaczyna właśnie historia o podejmowaniu ryzyka, o odpowiedzialności, o dojrzałości, o odpowiedzialności za swoje losy i za losy innych. I właśnie o tym jest tegoroczny festiwal. 42 koncerty we Wrocławiu i w 11 miejscowościach wokół Wrocławia na Dolnym Śląsku i programy koncertów właśnie osnute bliżej lub dalej wokół idei festiwalu. Wspaniali wykonawcy, jak zwykle, no bo festiwal Wratislavia Cantans to jest spotkanie z wybitnymi solistami, dyrygentami, zespołami artystycznymi, orkiestrami, chórami z całego świata i mamy w tym roku również takie postacie i takie zespoły. Duże koncerty. Na koniec Symfonia Mahlera i Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, Giovanni Antonini, Giardino Armonico, Paul McLeish, Gabriele Constantin Players, bardzo wielu innych wykonawców, Ottavio D'Antone, to duże koncerty, ale również zaprogramowaliśmy na festiwal spotkania bardziej intymne z muzyką i z wykonawcami. Dwa duety, duet skrzypcowy i duet wiolonczelowy w niewielkich wnętrzach. Niewielkich dlatego, że chciałem, żeby publiczność siedziała bardzo blisko muzyków i to jest też taka okazja, żeby zobaczyć jak z bliska, jak wygląda ich i gra, ale też ich zaangażowanie w przekaz, który idzie za wykonywaną muzyką, za wykonywanymi utworami muzycznymi, dwóch skrzypków wspaniałych. Aleksander Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł. Występuje też nasz wspaniały młody wiolonczelista Tomasz Daro. Bratislavia Cantans to opowieść o muzyce, której głównym bohaterem jest głos ludzki. Tak jest od początku festiwal, tak założenie festiwalu sformułował twórca, jego Andrzej Markowski ponad 60 lat temu. Starałem się trzymać tej idei, a więc głos ludzki, czy to w utworach solowych, recitalach, czy to kameralne zespoły wokalne. We wszystkich koncertach głównym bohaterem będzie instrument najpiękniejszy, jakimś głos ludzki. I repertuar, który sięga od średniowiecza poprzez dzieła wszystkich kolejnych epok, aż po muzykę, która powstaje współcześnie.
18: No właśnie, powiedział pan coś niesamowitego, coś, co w Bratislavii Cantans przyświecało od samego początku, czyli że ta soczewka, to ucho przyłożone jest do najpiękniejszego instrumentu, czyli do ludzkiego głosu.
12: Rzeczywiście tak jest. Ja również uważam, że śpiew, ludzki głos jest najwspanialszym instrumentem, bo z bardzo, bardzo wielu powodów. Myślę, że jest takim najbardziej osobistym sposobem przekazywania emocji, tak? No bo on kształtuje się wewnątrz naszego ciała. Jest, bym powiedział, dostępna cała, nieograniczona paleta brzmień, kolorów, emocji, którą głosem ludzkim można wyrazić, a przecież śpiew to również warstwa słowna, więc to jest muzyka połączona często z poezją wspaniałą, osnuta o przepiękne teksty, więc jest to festiwal, no właśnie z jednej strony nastawiany na kunszt wykonawczy, ale z drugiej strony też opowiadający się, że to, że właśnie głos ludzki jest tutaj głównym bohaterem, ta siła przekazu jest znacznie większa.
18: Panie dyrektorze, Bratislavia Cantans z reguły wychodzi z takich sal koncertowych też troszkę w miasto. Widać ją w różnych przestrzeniach miejskich, w różnych przestrzeniach Wrocławia. Gdzie w tym roku można usłyszeć te dźwięki? W jakich budynkach, w jakich przestrzeniach?
12: W czasach, kiedy festiwal powstawał, Andrzej Markowski, no myślę, że wprowadził no taki rewolucyjny na te czasy pomysł właśnie, żeby muzyka wybrzmiewała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych do muzyki, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowy Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki, również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale kościół Świętej Marii Magdaleny z kolei duży, to jest ten kościół, gdzie przez wiele lat większość koncertów festiwalowych się odbywała, ratusz. Muzeum Teatru na Placu Wolności, bardzo, bardzo ciekawe też, niewielkie wnętrze, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
18: Zaczęliśmy od tego, że każdy z festiwali ma swoje takie motto, swoją taką myśl przewodnią. W tym roku będzie to woda i wszystko, co z wodą związane.
12: Morze to jest miejsce, gdzie toczyły się losy, przygody bohatera Smugi Cienia. Mamy bezpośrednie odniesienie do tego żywiołu na koncercie, którym poprowadzi jubilat nasz, 90-letni Jerzy Maksymiuk, będący w fantastycznej formie, właśnie zostanie wykonane Morze Claude Debussy'ego. Ale festiwal zakończymy symfonią Mahlera, szóstą symfonią. I to jest takie dzieło, które kompozytor napisał jakby w przededniu tragicznych dni, które jakby nastąpiły, można powiedzieć, że ono powstawało w takim momencie, w którym jeszcze kompozytor nie wiedział, że czeka go tragedia związana z tą utratą bliskich. No ale gdzieś w tej muzyce już te myśli, ta jakby partycypacja tego, co się ma wydarzyć, ma swoje miejsce. Więc to jest też taki, bym powiedział, takie przekraczanie Smugi Cienia w życiu kompozytora. On był właśnie w takim momencie zmian dość dramatycznych w przebiegu swojego życia. No, Staatskapelle Dresden, Daniel Legati, wybitni artyści. No, będzie to taka klamra festiwalu, która myślę, że będzie pewnym

0: to właśnie ciekawa historia, bo on jeszcze wtedy, kiedy pisał, był szczęśliwy. On jeszcze nie... To było jakieś przeczucie być może, więc dlatego myślę, że taki jakby wydźwięk tego dzieła jest bardzo, bardzo poruszający.
1: To jeszcze porozmawiajmy o tych urodzinach, panie dyrektorze. Wybitny dyrygent polski i no, godny pozazdroszczenia jubileusz.
0: Tak, będziemy świętować podczas festiwalu Wrocławia Cantans 90. urodziny Jerzego Maksymiłka. To wspaniały dyrygent i muzyk, kompozytor i bardzo, bardzo barwna postać. Uwielbiany przez muzyków i przez publiczność, pełen temperamentu i zaskakujących interpretacji. Wciąż w znakomitej formie, no, zazdrościć tylko. 90 lat, pełnisz sił twórczych i też mam nadzieję, że zachwyci Państwa i nikogo z Państwa nie zabraknie, by razem świętować urodziny tego wspaniałego muzyka. Tutaj na Placu Wolności chcemy kolejną tablicę wbudować w naszej Alei Sław. Będzie to właśnie tablica poświęcona Jurkowi i również na to wydarzenie bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa przed koncertem.
1: Panie dyrektorze, na koniec, gdyby miał Pan zaprosić, przekonać do udziału w festiwalu ludzi, którzy nie do końca chodzą na takie koncerty, trochę nie wiedzą o co chodzi z tym festiwalem, co by im Pan powiedział i jak by ich Pan zachęcił?
0: Zapraszam na koncerty Festiwalu Wrocławia Cantans. Zapraszam na wszystkie koncerty, które są organizowane w Narodowym Forum Muzyki. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czasami jak spotykam ludzi, którzy mały kontakt mają z muzyką, zaraz zaczynają się tłumaczyć. Ja nie wiem dlaczego. Tłumaczę się, mi słoń na ucho nadepnął, ja to się nie znam na muzyce poważnej, a właściwie no nie wiem. To dobrze. Pierwsze, co chciałbym Państwu powiedzieć. Na muzyce poważnej, czy klasycznej może lepiej, nie trzeba się znać. Naprawdę, nie trzeba się znać. Tak jak ja na przykład się nie znam, jak się robi filmy, czy pisze książki, nie napisałem książki, no, a lubię czytać, tak. Nie jestem, nie wiem, jak się ten film robi, jak się pracuje, aby taki film wspaniały powstał, a lubię filmy. I teraz pytanie takie, czy lubię wszystkie filmy, czy lubię wszystkie książki? No nie. Czy Państwo lubicie każdą muzykę? No nie. Też są utwory muzyki klasycznej, które być może będą Państwa nudzić albo denerwować, ale myślę, że są też takie, które Państwa zachwycą. Tak jak czasami odkładamy książkę po 10 stronach, tak jak nudzimy się na filmie, ale trafimy na swój. Więc na muzyce klasycznej nie trzeba się znać, ale warto znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać. Być może nie od razu traficie na swój utwór, tak? No to się nie obrażajcie na wszystkie utwory, tylko przyjdźcie jeszcze raz i zobaczycie, że kiedyś spotkacie się z muzyką, która was zachwyci. A jeśli to się stanie, to zaręczam, otworzą się przed Państwem nowe światy i zobaczycie, jak wiele wspaniałości kryje się za sztuką najpiękniejszą, moim zdaniem, najbardziej ulotną, ale najwspanialszą, jaką jest muzyka. Zapraszam.
1: I z takim założeniem na pewno często będziemy zaglądać do Narodowego Forum Muzyki.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
5: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym, czyli dlatego też warto je zobaczyć, nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
4: Na początek coś wrocławskiego, co to będzie?
5: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie, dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bezliniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować, raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
4: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
5: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Trisom, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagawczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszych w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej czy Agnieszki Brzezińskiej, The Spell i Who Cares. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
4: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
5: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance'u. Nie wiem, takim najbardziej znanym performance'em w kulturze, chyba obecnym w mediach, jak też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem. Czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji. Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
4: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
5: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. Takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
4: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
6: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
7: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
8: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
4: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
8: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizacji rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Punkt kontroli bezpieczeństwa składa się z 2 urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia. Po prostu jednocześnie z podróżnymi kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w 3 wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
4: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz siódmy poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta, a wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach: działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
13: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
14: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
15: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
14: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
16: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
14: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
17: Katarzyna Śmigielska.
18: Anna Turalska.
17: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy, po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
19: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
20: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z daną aktywnością, z daną rzeczą wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomóc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
19: Bo to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
20: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy. Tak.
17: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii. i chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
19: Tak, no działalność równościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
17: I to jest cała pani Dorota Seweren Stawarz, naprawdę.
19: Potem działalność społeczna, jaki hub?
17: Działalność społeczna.
20: Dłonie tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka. Po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskółę.
17: Po czym działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
20: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
17: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
20: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
17: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
12: We wrześniu też, kilka ulic dalej, również w okolicach rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
18: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
12: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
18: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
12: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP. mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę Nowak.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Ostatni raz w tym roku możecie zdobyć pieniądze i wsparcie na realizację swoich pomysłów na wrocławskich osiedlach. I o tym posłuchacie u nas.
23: Proszę się nie zniechęcać, że wszystko najlepsze to już było za nami w tym roku. Takie jesienne projekty też bardzo dużą popularnością się cieszą.
4: Więcej o mikrograntach zaraz po tym, jak porozmawiamy o pewnej rocznicy, bo w październiku minie rok od czasu wprowadzenia we Wrocławiu zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w całym mieście po godzinie 22. Sprawdźmy, jak oceniacie to rozwiązanie.
24: Dla knajpiarzy, czyli restauratorów i tych, co prowadzą punkty ze sprzedażą alkoholu, na pewno bije na plus.
25: Myślę, że okej. W sensie, nie da się kupić, tak już jest. Nie widzę, żeby dużo osób na to narzekało w moim środowisku.
24: A tobie to coś zmienia?
25: Nie, absolutnie nie. Myślę, jak chcę, to mogę kupić wcześniej, przecież nikt mnie nie broni.
26: Myślę, że jednak jest to w jakiś sposób ograniczenie wolności, z tym, że nie można po prostu kupić tego alkoholu. Bo czasami ma się ochotę na jakieś wino na przykład i po prostu nie ma możliwości zakupu tego wina wieczorem, tak?
27: Nie odczuwam w ogóle tej zmiany. Nigdy nie kupowałam alkoholu po 22. Jeżeli już gdzieś szłam, to do jakiegoś baru czy gdzieś, to zawsze nawet po tej 22 jest przestrzeń, żeby się napić. Więc ja, mimo że jestem studentką, to nie odczuwam tej zmiany.
24: Żyję wieczornym życiem i jakby czuję, że moje miasto jest bezpieczne i mnie omijają bójki, burdy, więc nie mam z tym problemów.
28: Piotr Szereda, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.
4: To jest tak, że stopniowo właściwie wprowadzany był zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 we Wrocławiu. Teraz już mamy trochę czasu od momentu, kiedy to obowiązuje w całym mieście, zgadza się?
28: Tak, na początku to rzeczywiście było stopniowo, kilka osiedli, później dodane kolejne osiedla. No i ostatecznie Rada Miejska Wrocławia podjęła tę słuszną decyzję, by wprowadzić ten zakaz na terenie całego miasta. Co ciekawe, pojawiają się także projekty, by ustawowo rozwiązać problem, by tego rodzaju zakaz spożywania napojów alkoholowych w tych tradycyjnie przyjętej tak zwanej ciszy nocnej, de facto nieistniejącej, ale od tej 22 do 6 rano, wprowadzić na terenie całego kraju. Ja byłem niedawno w radiu, udzielałem wywiadu. Formuła była taka, że dzwonili mieszkańcy i tutaj jedna z mieszkanek, która dzwoniła w innej sprawie, przy okazji poruszyła właśnie problem tego nocnego zakazu, mówiąc: dziękuję Radzie Miejskiej za to, że ten zakaz został wprowadzony, ponieważ wreszcie można spać. Ona akurat, jak wskazywała podczas tej rozmowy audycji na żywo, mieszka obok sklepu, który sprzedawał napoje alkoholowe całodobowo. I ona jako pierwsza odczuła pozytywne efekty tego zakazu. Nie ma podjeżdżających aut, nie ma trzaskania drzwiami przez pojazdów przez całą noc, nie ma osób, które stoją przy tego typu placówkach, krzycząc, często będąc pod wpływem alkoholu w czasie, gdy ktoś, kompan jakiś albo koleżanka weszła po to, by zakupić alkohol. Nie ma osób oddających mocz w bramach usytuowanych bezpośrednio przy tego typu lokalach. Czyli mieszkańcy wskazują, że natychmiast przełożyło się to po prostu na spokój.
4: A co Państwa statystyki o tym mówią?
28: No to średnio odnotowujemy około 20% mniej zgłoszeń dotyczących nie tylko samego spożywania napojów alkoholowych, ale również tego rodzaju wykroczeń, które związane są z zakupem, potem ze spożywaniem. Czyli to zakłócanie spokoju spoczynku nocnego, to zanieczyszczanie w okolicy tego rodzaju placówek. I nie tylko odpadami, ale też niestety właśnie poprzez oddawanie moczu. Czyli to wszystko przełożyło się na spadek tego rodzaju zgłoszeń.
4: Czyli spadek też ilości spożywanego alkoholu? Czy to zbyt prosty wniosek?
28: No trudno mi tu ocenić, jak wygląda sprzedaż u poszczególnych przedsiębiorców. Czy jest tego, czy to rzeczywiście spadło. Natomiast no, pamiętamy, że problemem nawet nie były te sklepy, które dla przykładu sprzedają napoje alkoholowe do 23. Problemem tak naprawdę były te sklepy, które prowadziły sprzedaż całodobowo, bo one generowały największy problem dla mieszkańców, a niestety tego rodzaju sklepy ze względu na popyt działały na terenie całego miasta. Czyli tutaj nie wystarczyło ograniczyć się czy do osiedla Stare Miasto, czy później po rozszerzeniu do tych pozostałych kilku osiedli i stąd ta decyzja właśnie, by to rozszerzyć i dostrzegamy, że istotnie nastąpiła poprawa. Dla mnie szczególnym właśnie przejawem słuszności tego zakazu był głos tej słuchaczki radia, która zadzwoniła, by przy okazji, poruszając zupełnie inny temat, podziękować za tego rodzaju zakaz.
4: A czy Państwo monitorują sprzedawców i czy są właśnie takie przypadki nieprzestrzegania przepisów?
28: Tak, w tej na pierwszym etapie rzeczywiście pojawiło się kilka przypadków sprzedaży, i to umyślnej tak naprawdę, sprzedaży napojów alkoholowych w czasie objętym zakazem tej tak zwanej nocnej prohibicji. No i tutaj w takim przypadku pamiętamy, że jeżeli ktoś prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych wbrew warunkom zezwolenia, popełnia przestępstwo. W takim przypadku my ujawniamy, zawiadamiamy policję jako uprawniony organ do prowadzenia pod nadzorem prokuratora tych czynności w sprawie o przestępstwo. No i potem są dalsze konsekwencje. Czyli stopniowo po wprowadzeniu, no tak naprawdę udało się wyeliminować te wszystkie przypadki sprzedaży napojów alkoholowych w okresie objętym zakazem ich sprzedaży.
4: Może warto jeszcze przypomnieć, że zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 obejmuje we Wrocławiu nie tylko zwykłe sklepy, ale też stacje benzynowe.
0: Zmieniamy temat.
4: Tak, bo teraz już temat, który obiecałam Wam wcześniej, czyli mikrogranty.
23: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, mikrogranty.
4: Trwa nabór do jesiennej edycji mikrograntów, czyli czego?
23: Programu wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, czyli takiego programu, który czeka na Wasze pomysły o tym, jak zrobić coś ciekawego w naszym mieście, coś dla jego mieszkańców, mieszkanek i pomysły, jak możemy też Wam w tym pomóc.
4: Zawsze, kiedy jest nabór, zapraszamy do wzięcia udziału na antenie. Dlaczego warto i co konkretnie można zgłaszać?
23: Warto, ponieważ warto działać. Warto robić coś, co sprawia, że nasze miasto staje się troszeczkę jeszcze bardziej przyjaznym miejscem. Nasze sąsiedztwa są jeszcze bliższe sobie. I często jest tak, że mamy jakiś pomysł, chcemy jakieś działanie rozpocząć, ale trochę nie wiemy, jak się za to, kolokwialnie mówiąc, zabrać. I właśnie tutaj pojawiamy się my jako Wrocławski Instytut Kultury oraz Fundacja Umbrella i trzy ścieżki mikrograntów, które pomagają Państwu z projektem na poziomie finansowym, ponieważ dostają Państwo odpowiednie wsparcie finansowe, ale też administracyjne, prawne, logistyczne. Tutaj naprawdę pomoc jest kompleksowa już od momentu ułożenia projektu, złożenia wniosku, przez cały proces jego realizacji, aż do sprawozdania.
4: To przyjrzyjmy się temu bliżej. Wsparcie finansowe to znaczy?
23: Finansowanie zależne jest od ścieżki. W ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych można uzyskać do 10 tysięcy złotych brutto. Tyle samo w ścieżce dla NGO, natomiast w ścieżce dla grup młodzieżowych do 1000 złotych brutto.
4: I to wsparcie to tak konkretnie, to administracja, logistyka, to co to jest?
23: Na przykład w ścieżce dla osób fizycznych, grup nieformalnych, gdzie nie potrzebują Państwo mieć osobowości prawnej, zarejestrowania jako fundacja, stowarzyszenie, no pomagamy Państwu w ogóle zawrzeć umowy na przykład z grafikiem, z prowadzącym warsztaty, ale podpowiadamy też na przykład, gdzie warto wydrukować broszurę, a gdzie lepiej plakat, jaka drukarnia w czym się specjalizuje, kto robi zdjęcia, w plenerach, kto woli zdjęcia z koncertów. Więc też taką siecią wsparcia i różnych kontaktów dysponujemy. Ponadto pomagamy też promocyjnie, no chociażby teraz rozmawiając z Państwem na antenie, też często opowiadamy już o samych projektach, więc wtedy pomagamy troszeczkę się wybić w gąszczu tych wszystkich rzeczy, które we Wrocławiu się dzieją. Także czy na przykład chcemy działać w plenerze, tutaj chociaż jest to nabór jesienny, to i tak na pewno ktoś z Państwa będzie chciał w plenerze działać, wtedy na przykład pomagamy o taki wniosek do Zarządu Zieleni Miejskiej się ubiegać.
4: No właśnie, czyli tak, teraz mamy nabór, kiedy realizacja wniosków i już trochę o tym powiedziałaś, jaka to jest edycja, to znaczy co warunkuje to, kiedy będą realizowane projekty?
23: Konkretne daty troszeczkę się różnią między ścieżkami, ja zaraz je konkretnie też podam, natomiast wszystko dzieje się w tych miesiącach jesiennych i tutaj proszę się nie zniechęcać, że wszystko najlepsze to już było za nami w tym roku, no oczywiście jesień też ma swoje barwy, swoją specyfikę i proszę uwierzyć, że takie jesienne projekty też bardzo dużą popularnością się cieszą. Ludzie też chętnie siadają razem do różnych działań, czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz różnych miejsc. Konkretne daty to w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 20 października do 9 grudnia.
4: Ten czas realizacji, tak?
23: Czas realizacji, dokładnie. W ścieżce NGO od 9 października, czyli troszkę szybciej, do 9 grudnia i tutaj tak samo, a w mikrograntach młodzieżowych od 10 października do 9 grudnia. Czyli tutaj ten 9 grudnia nas wszystkich łączy, w troszkę innym momencie października zaczynamy, no ale tutaj widzą Państwo, październik, listopad i kawałek grudnia, to jest taki najkrótszy nabór. Faktycznie tego czasu jest najmniej, ale proszę się nie przejmować. To nie znaczy, że teraz trzeba 10 spotkań jakoś, brzydko mówiąc, upchać w te kilka tygodni. To mogą być 3 spotkania. Ważne, żeby były wartościowe, żeby łączyły mieszkańców i mieszkanki, żeby coś dla nich zostawiały po tym wszystkim. A co już Państwo wymyślą? Tutaj naprawdę wyobraźnia jest Państwa, zawsze nas zaskakuje i czekamy na pomysły, na Państwa działania.
4: Czy jest coś, na co warto zwracać uwagę albo w co iść, tak mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi właśnie o tematy czy rodzaje tych inicjatyw, które ktoś sobie wymyśli, czy właśnie bardziej jakiś taniec, spotkania, nie wiem, spacery jednak?
23: Myślę, że cokolwiek Państwo udowodnią we wniosku, że będzie czymś, co połączy nas jako mieszkańców i mieszkanki, sprawi, że troszeczkę bliżej siebie staniemy, że troszkę bardziej się na siebie otworzymy, co też w tych czasach obecnych nie zawsze jest takie oczywiste, to czy to będzie taniec, czy to będzie wyplatanie mandali, czy to będzie oglądanie wspólne filmów, czy dyskusje, czy rękodzieło, to już tak naprawdę nie jest tak narzucone. Chodzi o to, żeby ten więziotwórczy charakter był obecny, a co z czego będzie wynikał, no to już, tak jak mówiłam, Państwa wyobraźnia tylko tutaj pozostaje. Oczywiście też proszę zwrócić na wytyczne regulaminowe, bo tutaj oprócz samych takich twardych, powiedziałabym, wytycznych, jak właśnie daty, koszty, które można ponieść, których nie można ponosić w budżecie, no proszę pamiętać, że też są typy tych działań różne wymienione. Na przykład my w naszej ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych nie prowadzimy działań terapeutycznych, paramedycznych, więc tutaj na przykład nie możemy robić projektu stricte poświęconemu zdrowiu psychicznemu, ale taki projekt, który Państwo nam udowodnią, że dobrostan, jakieś takie, nie wiem, poczucie pewności siebie bardziej podbuduje u osób uczestniczących, no to jak najbardziej tak. Więc proszę się wczytywać w te zapisy, a jeśli coś jest niejasne, to bardzo, bardzo prosimy o pytania, o konsultacje. Nasze kontakty są podane na stronie i Wrocławskiego Instytutu Kultury, i Fundacji Umbrella. My naprawdę dla Państwa teraz w tym naborze jesteśmy po to, żeby pomóc Państwu jak najlepiej przygotować swój wniosek.
4: To jeszcze z drugiej strony może, według jakiego klucza wybierane są te zwycięskie projekty?
23: Tych kluczy jest kilka. Oczywiście można formalnie zajrzeć do naszego spisu kryteriów oceny. Przede wszystkim właśnie temat, uzasadnienie, taki stopień zaangażowania osób w projekt, stopień ich uaktywnienia, to co potem się upowszechnia po tym projekcie, to co po nim zostaje. Plus oczywiście takie kryteria, też powiedziałabym, znowu na twardo budżet, czy jest dobrze zaplanowany, czy jakieś tutaj, jakie zaangażowanie jest przewidziane, jak jest rozdysponowane, są różne działania w tym projekcie. Natomiast jakby tak spojrzeć matematycznie sobie na te punkty, je podzielić, to naprawdę połową sukcesu jest temat i uzasadnienie oraz dobranie dobrych narzędzi do niego, czyli to, co Państwo chcą zrobić i jak.
4: Do mikrograntów można zgłaszać projekty z różnych części Wrocławia poza Starym Miastem. I czas na wysyłanie tych pomysłów macie do 15 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
3: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają po prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
4: Mhm. Chusteczki, co jeszcze?
3: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie, jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury. One są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapka się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
4: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
3: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura,
5: Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie, jakby nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem, to raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy, pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewamy, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć, no i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
6: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady, jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji.
5: Kanalizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
6: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety?
5: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana.
6: W centrum miasta?
5: W centrum miasta na ulicy Szewskiej. Niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił. No ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
6: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają, powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
5: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji. Do kanalizacji jest wpuszczana woda pod dużym ciśnieniem i w taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownie i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
6: To sporo. No właśnie takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
5: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiają resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
6: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
5: Tak, to prawda. Historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety, no i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
6: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
5: Raczej tak, raczej takich przypadków nie ma za wiele, natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
6: Mhm. Szanse na przeżycie?
5: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok. I tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
4: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu żyją coraz bliżej nas.
0: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
7: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
6: Wrocław duże miasto przyciąga dzikie zwierzęta?
7: Zgadza się. Mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
6: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
7: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
6: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
7: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
6: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
7: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
6: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
7: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no, w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu... Będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli

0: chore, czy może ten Lizes na wściekliznę chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
1: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
0: Właściwie prawie wszystko. No, to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
1: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
0: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
1: Mhm. Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
0: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
1: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
0: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
1: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
0: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
1: I co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
0: No i wtedy są miejsca, w których jest dla nich rehabilitacja. To jest na przykład w ekostraży. No i tak długo, jak te zwierzęta potrzebują leczenia, tak tam są, a jeżeli możliwe jest wypuszczenie, no to wracają na wolność.
1: Co być może niektórych z Was zaskoczy, przyznaję, że mnie zaskoczyło, wrocławianie najczęściej dzwonią w sprawie ptaków, a dopiero w dalszej kolejności lisów, saren czy dzików.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

ładne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Australia wprowadza zakaz używania social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Australijski Senat uchwalił ustawę ograniczającą możliwość korzystania z platform mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. We wspieranym przez ponad 70% Australijczyków zakazie społecznicy widzą jednak pewne niedociągnięcia i ostrzegają, że może on przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, przyczyniając się m.in. do poczucia alienacji młodych ludzi. To prawo ma wejść w życie w listopadzie przyszłego roku. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Witam i zapraszam. Będziemy dziś rozmawiać o internecie, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą media społecznościowe, ale też o tym, co dobrego na internetowych stronach mogą znaleźć młodzi ludzie. Moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowca akademicki, obserwatorka internetowego świata.
2: Mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, ty też możesz. To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację.
1: Australijski rząd wprowadza zakaz możliwości korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wprawdzie jeszcze nie zdecydowano, które z aplikacji zostaną objęte tym zakazem, ale najintensywniejsza dyskusja toczy się wokół TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy platformy X. Wiadomo też, że trzy kategorie platform będą z tego zakazu zwolnione, a chodzi tu przede wszystkim o te umożliwiające komunikację, czyli WhatsApp i Messenger, a także będące polem do gier oraz oferujące treści edukacyjne, takie jak YouTube. Za naruszenie przepisów będzie grozić kara grzywny do 32 milionów dolarów. Rząd Australii uzasadnia decyzję chęcią ochrony młodych.

0: młodych ludzi. Tamtejszy rząd widzi zależność między rozwojem mediów społecznościowych a pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego Australijczyków. Rząd w Australii zauważa też, że w internecie nastolatkowie są narażeni na treści dotyczące zażywania narkotyków, zaburzeń odżywiania czy przemocy, a także na stres i ciągłe rozpraszanie przez stałe powiadomienia i alerty. Ustawa o zakazie używania mediów społecznościowych przez dzieci w Australii wejdzie w życie w listopadzie przyszłego roku. Zanim jednak została przegłosowana przez tamtejszy senat, 140 ekspertów podpisało list otwarty wyrażający obawy wobec konsekwencji tej decyzji. W dniu, w którym projekt trafił do parlamentu, pojawiło się też 15 tysięcy zgłoszeń, w tym jedno z Amnesty International, wskazujących na jego niedociągnięcia. Krytycy tego pomysłu zauważają, że wciąż brak bezpiecznych narzędzi do egzekwowania prawa oraz ochrony prywatności użytkowników. Zauważają też, że internetowa alienacja młodzieży może popchnąć ich do korzystania z dark webu, wpłynąć na relacje czy dostęp do informacji. I w końcu, że w społecznej debacie na temat słuszności wprowadzenia zakazu głos dzieci i nastolatków nie został wysłuchany. A my w programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o internecie, internetowych twórcach, o tym, jak ten internetowy świat wpływa na młode pokolenia. A moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka i obserwatorka tego internetowego świata. Socjologia to jest nauka o społeczności, o naszym życiu, o naszych zachowaniach, o tym, jak pewne rzeczy wpływają na nasze życie. Czyli z takiego socjologicznego punktu widzenia ten internet i internetowi twórcy, jak bardzo to wpływa na nas?
1: Bardzo, ponieważ my zyskaliśmy dzięki mediom społecznościowym coś takiego jak nieograniczoną grupę odniesienia. Myśmy, zanim media społecznościowe rozkwitły na dobre, oczywiście widzieli różne style życia. Jeden sobie realizowaliśmy ze względu właśnie na to, z jakiej rodziny pochodziliśmy, kim byli nasi rodzice, kim my byliśmy, jaka była nasza osobowość. Zastaliśmy sobie, uczyliśmy się, stawaliśmy się tymi członkami społeczeństwa, mieliśmy swoje grupy koleżeńskie, swoje grupy rówieśnicze. Uczyliśmy się w takich, a nie innych szkołach, wykonywaliśmy taki, a nie inny zawód i widzieliśmy oczywiście dookoła różnych ludzi, mniej lub bardziej podobnych do nas, oczywiście gdzieś tam różniących się też, ale powiedzmy na takich peryferiach tego naszego funkcjonowania, którzy też byli naszą grupą, nie się nie, o, tutaj nam się podoba, ale no wiem, że może niekoniecznie mogę do tego aspirować z różnych względów, na przykład, nie wiem, ograniczeń ekonomicznych, bo to była najbogatsza koleżanka w klasie, a ja na przykład, no nie mogłam mieć tego, co ona ówcześnie, no ale gdzieś tam wiedziałam, że to jest niemożliwe, tak, bo znałam cały kontekst na przykład jej sytuacji. Natomiast w tym momencie mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby baniek, tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same. Jakby ty też możesz. Tak, to, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie. Napraw to. Bądź kimś, spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację. To rodzi olbrzymią frustrację, bo zaczynamy bardzo mocno porównywać swoje życie do, no jakkolwiek byśmy nie traktowali życia, jakkolwiek też te młodsze pokolenie nie traktują na równi, czy jako jednego wręcz życia wirtualnego, realnego, no to jednak internet jest pewnego rodzaju kreacją. No to jednak jest pokazanie jakiegoś wycinka tego życia. To są jakieś elementy, które są takim występem jednak na scenie, tak? Takim występem, którego my owszem pokazujemy trochę kulis, jakby to powiedział Erwin Goffman, że ten internet kiedyś był tylko miejscem występu, a teraz też poprzez na przykład właśnie przede wszystkim Instagram, tak? który pokazuje też te kulisy, tak? No zobacz, jak to wygląda naprawdę, ale ta prawda też jest jakoś przefiltrowana, tak? No bo to też jest...
0: Nawet jak pokazujemy ten bałagan w domu,
1: to on i tak jest takim bałaganem, który my chcemy pokazać.
0: No właśnie, a potem te młode osoby z jednej strony tak, no słyszą, możesz być kim chcesz, ty też tak możesz. No to taki nastolatek postanawia sobie, on też będzie internetowym twórcą, on też będzie opowiadał o grach, o zabawkach, tak, o różnych rzeczach i on będzie na tym zarabiać, więc tak. On nie będzie czytać książek, nie będzie się uczyć tej matematyki, on nie pójdzie na żadne studia, bo przecież on może siedzieć w domu, grać i na tym zarabiać. Niektórym się udało,
1: tak,
0: ale to nie jest robota dla każdego.
1: No to jest jakiś bardzo wąski wycineczek też osób, które miały jakieś zaplecze, tak? No to nie każdy ma dostęp do tego, nie każdy ma możliwości, żeby też zainwestować w taką karierę, bo to też jakby wymaga sporych inwestycji, tak? To, że w tym momencie są właśnie te kanały prezentujące różnego rodzaju sprzęty, zabawki, tak? Testujące, no to jest i w tym momencie na przykład właśnie mają swoich sponsorów, czy dostają prezenty właśnie po to, żeby je reklamować i żeby robić różnego rodzaju testy, ale gdzieś na początku właśnie byli zapewne też rodzice, czy jacyś ludzie, którzy mogli zainwestować w to, dobra, tak, będziemy pokazywać, no i może coś z tego wyjdzie. No i jakimś tam niewielkiemu procentowi na pewno to się udaje, ale to nie jest ścieżka dla każdego, tak?
0: No właśnie, tak samo jak to, że w internecie możemy zobaczyć młodych biznesmenów, już bardzo bogatych, zarabiających górę pieniędzy, jeżdżących super samochodami, ubierających się wyłącznie w markowe ciuchy, no i potem taki 20-parolatek nawet, żyjący przez ileś lat w tym wirtualnym świecie, rusza na rynek pracy.
1: A on wygląda inaczej.
0: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie od razu.
1: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie i przede wszystkim robi się różne rzeczy, które nie są ciekawe medialnie, można powiedzieć, tak? Jest po prostu wiele czynności zawodowych, które wykonujemy. One są potrzebne, ale powiedzmy, no nie są fancy, tak? Tylko są rzeczami, które są nam potrzebne. Nawet jeżeli tę pracę bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy, no to ona nie zawsze jest atrakcyjna. I co więcej, jakby tego zaplecza pracy influencerskiej czy pracy właśnie różnego rodzaju twórców internetowych my też nie oglądamy. My też nie oglądamy sztabu ludzi, który na przykład za tym stoi, tak? Żeby to wszystko grało, żeby to wszystko wyglądało i żeby to było profesjonalne. Tak? Bo to też jest moim zdaniem, no właśnie, no media społecznościowe nie pokazują nam bardzo często tego, jak bardzo te największe, te najbardziej popularne, te najładniejsze konta są profesjonalne, jak one są prowadzone przez sztab ludzi odpowiedzialnych za montaż, za dźwięk, za wnętrza, za wygląd samych bohaterów, za algorytmy, za to, kiedy wrzucać, co pisać, a jakby przekaz jest taki, że to wszystko robi ta osoba, tak? Że ona jest za to odpowiedzialna, bo to są jej media społecznościowe, tak? To ona to prowadzi, to ona to wrzuca. No więc od razu się włącza, no kurczę, ale ja też to mogę robić. No, ale potem się okazuje, że wcale jednak nie. To nie wygląda tak różowo. Ale no trzeba faktycznie uznać, że w tym momencie zawód czy kariera influencera czy twórcy internetowego jest taką bardzo pożądaną wśród młodych ludzi. Jest tą, która się cieszy dużym prestiżem jako kategoria zawodowa.
0: No mogą próbować. Będziemy trzymać kciuki i życzyć szczęścia. A jak taki influencer wpływa na życie tych młodych osób?
1: Myślę, że bardzo często zaczyna być jakimś takim wzorem do... Może nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to wydaje mi się trochę, chociaż może dla młodszych, dla dzieciaków tak, dla równolatków może niekoniecznie, w tych grupach rówieśniczych raczej poszukuje się jakiegoś takiego zrozumienia. Trudno jest, i to też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, że młodzież mówi, że ona poszukuje w mediach społecznościowych różnorodności, że poszukuje takiego spotkania z ludźmi z innymi punktami widzenia, z różnymi poglądami, czy mający właśnie różne historie, różne osobowości. Co się każe zastanowić, no kurczę, ale jakby normalnie też wszyscy jesteśmy różni, tak? Ale może tak naprawdę jest też w drugą stronę, że właśnie bardziej poszukujemy ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, czyli budujemy sobie tę naszą bańkę, budujemy sobie taką podbudowę, której możemy się dobrze poczuć, tak? Taką społeczność właśnie, może nie tyle wokół swojej osoby, ale wchodzimy w taką społeczność ludzi, którzy są tacy jak my, tak? Którzy nam pozwalają przetrwać ten moment niepewności, no bo też ludzie są współcześnie bardzo, bardzo niepewni, tak? Chociażby właśnie ze względu na to, że tych praktyk, tych możliwych stylów życia, tych ścieżek kariery, które mają do wyboru i za które, mówi się, jesteście odpowiedzialni za to od 13 roku życia, jak wybieracie sobie jakąś tam ścieżkę, tak? To już idziecie w to. To jest trudne. To jest na pewno dla nich trudne i rodzi mnóstwo obaw. a dla każdego z nas to jest trudne, nie tylko dla młodych.
0: Oczywiście, że tak. Pomyślałam, że oprócz tych w zasadzie złych rzeczy, które pokazują ci influencerzy, pokazując nam to właśnie swoje bogactwo i to, z jaką łatwością im niby to przychodzi, to może być niebezpieczne dla tych, którzy potem w tym realnym świecie zdarzają się ze ścianą i ich życie zawodowe...
1: Że nie są idealni.
0: Tak, i że to życie tak nie wygląda. Ale gwiazda internetu może też jakby przekazywać te dobre rzeczy.
1: Tak.
0: Może też uczyć tej pewności siebie, której dzisiaj tak bardzo młodym osobom brakuje.
1: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że takim bardzo fajnym trendem jest na pewno angażowanie się w różnego rodzaju kwestie społeczne, które też widzimy w przypadku różnych influencerów, że angażują się w rzeczy, które są dla nich ważne. Nawołują też do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Pamiętam taką dosyć. A przy ostatnich wyborach chyba parlamentarnych, tak? Było na wielu kontach właśnie takich młodych influencerów takie informacje. Zagłosowałam.
0: Idź też.
1: Tak?
0: Super.
1: Ta kampania profrekwencyjna z takiego miejsca, które na co dzień się tym zupełnie nie zajmuje, tak? Ale to jest też pokazanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, jesteśmy odpowiedzialni za to. I taki wzór, myślę, że to jest w ogóle nie do przecenienia, bo to jest, taki mamy chyba jednak moment, że będziemy budować sobie oddolnie tę naszą grupę i prędzej pójdziemy właśnie za kimś, kto jest taki jak my, bo który nam pokazuje, że to fajne życie. Aha, no to jak fajne jest chodzenie na wybory, no to ja też pójdę.
0: Co z tego, że mama też powiedziała, że jest fajne, ale...
1: Mama to mama.
0: Powiedział ten gość z TikToka.
1: Tak, właśnie, powiedział ten gość z TikToka, tak? Zróbmy z tego fajną imprezę. Pójście na wybory niech będzie fajną imprezą. I no i to już budzi podstawy demokratyczne, to już budzi podstawy obywatelskie. Idziemy w to, możemy się w to zaangażować. To mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem. I też drugim takim obszarem, które na pewno, można powiedzieć, kulało wśród starszych pokoleń, była kwestia zdrowia psychicznego, które też jest bardzo gdzieś tam wyraźnie jednak, ta kwestia jest słyszalna właśnie wśród młodych, w działalności młodszych twórców internetowych. Także to jest jakby rzecz, której stali się takimi ambasadorami, tak mi się wydaje.
0: Że oni mówią o swoich problemach, o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie oni znaleźli pomoc, gdzie ty możesz, że w ogóle napisz do mnie, jeśli jest ci ciężko.
1: I że to nie jest powód do wstydu, tylko to jest coś, co się zdarza. Co się zdarza, to jest kwestia, która jest normalna, tak? Możemy zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami w naszym życiu i że warto szukać pomocy.
0: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
0: Dla pokolenia Z świat realny i ten wirtualny to dziś jeden wielki świat. Internetowe znajomości traktują dokładnie tak samo jak te w realu. W internecie szukają miłości, w internecie szukają przyjaźni, w internecie szukają pracy, ale też w internecie szukają źródeł informacji, często dezinformacji, i na to trzeba uważać. Internet ma wiele plusów, ten wirtualny świat, kolorowy, piękny, on bardzo pociąga. On może mieć też minusy, zagrożenie, hejt. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka i obserwatorka tego internetowego świata.
1: Dzielenie się swoim życiem, tym jak ono wygląda, swoją osobowością, przemyśleniami, poglądami, działaniami, no także oczywiście spotyka się z tymi negatywnymi reakcjami.
0: No tak, bo każdy z nas z jednej strony wrzucając swoje zdjęcie z pięknej plaży, na którym wyszłam wyjątkowo dobrze, bo się fajnie ustawiłam pod odpowiednim kątem, wrzucam je, bo chcę te serduszka, tak? Chcę jak najwięcej polubień, komentarzy od moich znajomych, że jest super, w ogóle ekstra fajnie. Liczymy na te pochwały, a tymczasem można oberwać.
1: Można oberwać i to dosyć mocno, ale są dwie strony medalu, bo z drugiej strony zaczyna się też taka otwarta, można powiedzieć, dyskusja przetaczająca się przez sekcje komentarzy i różnego rodzaju właśnie potem materiały powstające na ten temat, że jakby, nie wiem, wygląd zewnętrzny chociażby, tak, nie jest czymś, co należy komentować, że jeżeli widzimy kogoś, kto zmaga się z jakimiś problemami, to może nie diagnozujmy go jednak w sekcji komentarzy, tak, pod wrzuconym zdjęciem, że to nie jest to miejsce, o ile faktycznie namawiajmy do tego, żeby właśnie szukać szukać pomocy w momencie, w którym ktoś faktycznie zgłasza się z takimi problemami, no to nie róbmy jednak z publicznej wiwisekcji, z czym się ludzie dzielą. Natomiast no, jest to bardzo trudne do oddzielenia. Co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć.
0: No powiedzieć. Pewnie by się nie jeden zastanowił, czy mogę, tak. Ale napisać?
1: Właśnie, tak. Anonimowość internetu. Nawet już nie sama anonimowość, no bo wiele osób pisze pod swoim prawdziwym nawet imieniem, nazwiskiem, ale jednak ta zapośredniczona forma komunikacji, no, budzi w nas tę taką większą odwagę, tak? Że jednak, jeżeli jest ta przesłona komputera, jest nam łatwiej dać wyraz czy ukłus jakiejś swojej frustracji, niezadowoleniu, a też kompleksów, zazdrości, czegoś, co właśnie uwiera nas w tej drugiej osobie. No i z drugiej strony też jest coraz większe, rośnie to nieprzyzwolenie.
0: No właśnie o to tak. Chciałam zapytać, tak? Czy społeczeństwo w tym momencie powinno stanąć murem i bronić tej osoby tak bardzo krytykowanej, wyzywanej, czy jednak udawać, że tego nieprzychylnego komentarza nie ma?
1: I znowu zależy kiedy, zależy w jakiej sytuacji, no bo oczywiście są takie sytuacje, które słusznie budzą nasz opór, które słusznie budzą krytykę.
0: Ale jeśli to się dzieje pod zdjęciem aktorki, która specjalnie pokazała się bez makijażu, żeby pokazać, że jest taką samą jak my, mamą, kobietą, niewyspaną, nieuczesaną rano.
1: No to jest niedopuszczalne. Takie teksty są po prostu niedopuszczalne tak naprawdę, tak? No bo to jest niczym nieuzasadnione, no po prostu szerzenie mowy nienawiści. No tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno i ten właśnie hejt internetowy powinien być piętnowany, bo to też oczywiście ma swoje potem przełożenie na tych zwykłych, powiedzmy sobie, użytkowników internetu, którzy nawet tak w tym momencie, jeżeli widzi takie zdjęcie, ojej, no tak może nie powinno się mówić, tak, ale nie wiem, porównuje się z tym, co widzę, może przecież ja na co dzień wyglądam dużo gorzej, no to jeżeli ona się spotyka z takimi reakcjami, no to ja może w ogóle lepiej nie będę wychodzić z domu, bo będzie jeszcze gorzej. I nawet jeżeli sobie do końca nie uświadamiamy takich reakcji, to one są. I oczywiście, tak, w momencie, kiedy mówimy o osobach, które są dojrzałe, dorosłe, które mają swoją pozycję, swoje różne role do pełnienia, to faktycznie machną na to ręką. O rety, tak? Znowu jakaś burza w internecie. Ale już dla nastolatki, dla nastolatka ich tożsamość dopiero się buduje. No to takie komunikaty, takie przedstawianie obrazu innych osób, no może być bardzo destrukcyjne. I z kolei będzie prowadziło do różnego rodzaju właśnie zaburzeń postrzegania siebie, żeby nie mówić jeszcze, żeby nie wspomnieć jakichś gorszych, czy przypoważniejszych problemów ze zdrowiem.
0: Potem taka osoba może w internecie poszukać pomocy,
1: tak.
0: Bo tam są też ci, którzy doradzą, jak
1: to musi trafić na dobre poradzić. Miejsce. Czy trafi się na miejsce, w którym faktycznie uzyska się tę pomoc, albo jeżeli się trafi na złe miejsce, czy będzie się miało z niego wyplątać? Tak? Czy będzie się miało na tyle tych narzędzi, powiedzmy, pozainternetowych i na tyle jednak, no właśnie, takiego wyjścia z tego świata wirtualnego, to żeby poszukać jednak pomocy w realnym świecie, bo jednak to też jest ważne, tak? No żyjemy, nie jesteśmy jeszcze, odpukać, podłączeni, tak? To tylko funkcjonujemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie realnym.
0: Na szczęście jest tak, że jak rozmawiałam z doktorem psychiatrii, powiedział, że te młodsze osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść do gabinetu psychiatry i powiedzieć: panie doktorze, potrzebuję pomocy, jestem wypalony zawodowo, mam depresję, mam myśli samobójcze. Oni przychodzą, ci starsi.
1: Banalna zmiana.
0: Tak, ci starsi, no nie. Tych starszych bardzo często to dziecko przyprowadzi. Nawet babcię, taką 80-letnią, która też ma depresję, ma prawo mieć, ale ona do psychiatry, no nie. A młody przyjdzie,
1: tak, bo on nie ma, nie widzi, że choroba psychiczna w tych młodszych pokoleniach to już nie jest stygmatyzacja. To już jest po prostu, zdrowie psychiczne traktowane jest tak samo jak zdrowie fizyczne. Problemy, które mamy właśnie z własną psychiką, są traktowane tak samo jak z wątrobą, powiedzmy. Można szukać pomocy, można leczyć, można dbać o ten swój dobrostan. Zupełnie normalna sprawa, tak? Podczas gdy starsze pokolenia boją się tej łatki, że to jest coś, co będzie wykluczało, że to jest coś, co będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu, jeżeli, nie wiem, dowie się jakieś szersze otoczenie, to stracimy pracę, posypią nam się relacje towarzyskie, no bo właśnie ludzie będą się tego obawiali, tak? Że tutaj jest coś niebezpiecznego, no, że w chorobie psychicznej na przykład czai się jakieś niebezpieczeństwo. A młodsze pokolenia mówią, nie, no, szukamy pomocy, to jest element też naszego dobrostanu. I w ogóle to jest niesamowita też zmiana, ta taka odwaga, tak? To takie parcie do przodu. Na pewno jest to podsycone takim indywidualizmem dużym, do którego, pewnie, którego też pewnie by się można czepiać, ale on ma też swoje dobre strony, tak? No właśnie tego dbania o siebie. Że jednak jestem dla siebie najważniejszą osobą. Spędzę ze sobą całe życie, więc o ciebie zadbam.
3: No to ładne.
1: I myślę, że młodzież, część młodzieży na pewno gdzieś tam już sobie to uwewnętrzniła. Chociaż nie wszyscy, tak? Chociaż to też nie jest tak, że jest to jakby powszechna postawa.
3: Rozmawiamy, Aniu, o internecie, o tym kolorowym świecie w mediach społecznościowych. Jesteś socjolożką, pracujesz ze studentami. Czy studenci dzisiaj czerpią wiedzę z podręczników, czy jednak z internetu? Na swoich wykładach, rozumiem, słuchają wykładu, mają notatki i egzamin zdają na podstawie tego, co sami napisali.
1: No tak, tak. No ja przygotowując wykłady, korzystam jednak w dużej mierze z wiedzy podręcznikowej. Tak, odwołuję się do teorii, do analiz socjologicznych. Staram się budować tę bazę, którą mogą sobie potem obudować przykładami właśnie, czy jakimś takim unowocześnieniem, czy uaktualnieniem z sieci, ale no ja też nie żyję w jaskini, także też oczywiście korzystam z różnych źródeł i niejednokrotnie są to jakieś konta, są to jakieś właśnie czy blogi, czy jakieś takie miejsca w sieci tworzone przez specjalistów, ale którzy na przykład no właśnie nie wybrali kariery akademickiej, tak? A szkoda by było nie skorzystać z ich wiedzy, więc jak najbardziej oczywiście, że tak. I ja w ogóle pochwalam dążenie do wiedzy, korzystanie z różnych źródeł, także tutaj jestem bardzo otwarta na to. Czytajcie, tak, uczcie się, obojętnie skąd to się uczcie.
3: Ale wiarygodne źródła.
1: Wiarygodne źródła i to jest taka bolączka też i staram się, to pamiętam przy okazji, kiedy faktycznie mieliśmy, no dalej mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i bardzo dużo mieliśmy takich właśnie informacji, dezinformacji, tak, pamiętam, że nawet mówię, żeby mieć jakąś taką odpowiedź od siebie, przygotowywałam wykład o informacji, o tym, jak szukać informacji, o tym, na co zwracać uwagę, właśnie na wiarygodność źródeł i że tutaj no, nieocenioną rolę jednak spełniają media tradycyjne, które mają całe zaplecze, które są w stanie, mają sieć ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie zweryfikować te informacje, tak? Żeby docierać do instytucji, żeby właśnie nie rzucać się, że tak powiem, na pierwsze, lepsze informacje, które się gdzieś tam nam pojawią, które są też bardzo często no właśnie atrakcyjne, przykuwające uwagę, niejednokrotnie szokujące, tak? Ale no taka chłodna analiza, chłodna refleksja nad tym, z czego korzystamy, no jest współcześnie taką podstawą, tak? Żeby umieć korzystać ze źródeł, tak? Żeby umieć je wykorzystywać z dobrym skutkiem, tak? z tym dobrym efektem i no właśnie tak oddzielanie ziarno od plew w internecie, no to też jest taka niesamowita praca, ale myślę, że to jest coś, czego też, no, to na pewno trudno nam zrobić w mediach społecznościowych, tak? No bo tutaj jednak ta atrakcyjność działa na nas najmocniej, ale w tym świecie właśnie dotyczącym informacji, no i już bym mówiła z tym, żebyśmy uważali jednak.
3: Tyle, że media te tradycyjne nie są tak błyskawiczne jak internet.
1: Tak. I to jest...
3: Tam potrzeba sekundy i już. I już. Nawet jeśli ta informacja jeszcze nie była sprawdzona. Być może ktoś ją za chwilę sprawdzi, może już ją sprawdza, ale lepiej wrzućmy to, od razu będziemy pierwsi. A potem pudło.
1: Tak, a ona już poszła w świat. Ona już poszła w świat, a sprostowania mają to do siebie, że są małym drukiem i rzadko kto je czyta, rzadko kto o nich pamięta, ale no właśnie, chociaż może współcześnie, jeżeli wiemy, tak, że to nam grozi, to jesteśmy bardziej czujni. No chcę w to wierzyć, że jakaś tam czujność jednak się w nas budzi.
3: I będziemy sami szukać, tak?
1: Tak,
3: jakiegoś uzasadnienia.
1: Gdzieś tam to weryfikować z boku, można powiedzieć, z różnych źródeł, ale na pewno też jest takim zagrożeniem to, że wszystkie, że i to jest zauważalne, że nie, że właśnie młodszych pokoleń studentów studentów. Czasami mam takie wrażenie właśnie, że wszystkie źródła są traktowane tak samo, że nie ma takiego jakiegoś podziału, tak, że dobra, to jest fajne jako jakiś przykład, ale może jednak to jakieś podbudowy teoretycznej poszukajmy gdzie indziej.
3: Poszukajmy książki. Idźmy do biblioteki.
1: Tak. No nie chciałam być taka radykalna, ale tak.
3: ale z drugiej strony, jak bardzo to ułatwiło też dzisiaj na przykład pisanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, nawet tych prac na zaliczenie.
1: Oczywiście.
3: No bo oczywiście książka jedna, druga, no ale o ile łatwiej jest poszukać tych źródeł w internecie i ja uczciwie potem stawiam te wszystkie źródła internetowe. Mhm. Jakby ta baza jak bardzo się poszerza w tym momencie.
1: Tak. I idzie się do, i można wtedy znaleźć, jeżeli się z niej zatrzymamy na trzech pierwszych rekordach, to tam trochę pogrzebiemy dalej, to można znaleźć naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale to też jest taka umiejętność, tak? Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu wartościowych, dobrych, ciekawych informacji, które mogą nam pomóc właśnie w tworzeniu całości swojej pracy dyplomowej, czy tak jak mówisz, jakieś zaliczenie, no czegokolwiek, tak? Czegokolwiek, co mamy stworzyć, jest to bardzo duże ułatwienie. Aczkolwiek, no faktycznie biblioteki zaczynają świecić pustkami.
3: Smutno, bo jednak ta drukowana książka, o ileż to przyjemniejsze.
1: A poza tym takie jakieś, to też było takie miejsce, na przykład spotkań, no takie przygotowywania się właśnie do
3: egzaminu. Dzisiaj się spotykamy na grupie.
1: Do sesji.
3: Na grupie, w internecie. I tam jest ta wymiana informacji. Nawet nie dzwonimy do siebie, nie oglądamy się, tylko wszyscy piszą.
1: Tak.
3: I tak wygląda spotkanie grupy studentów.
1: No ale ono jest. Jest to spotkanie grupy studentów.
3: Trochę inny świat, ale on dobrze funkcjonuje.
1: On dobrze funkcjonuje i ludzie chcą się komunikować. No jednak podstawą jest, że ludzie chcą się ze sobą komunikować i to się nie zmieniło, tak? To się nie zmieniło, że poszukujemy tego kontaktu i jakkolwiek on może się wydawać nam dziwny, bo znamy coś innego, do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni, to żyje, tak? To żyje takim swoim życiem. Niektórych rzeczy się nie da zrobić w internecie jednak, ale...
3: I na szczęście.
1: Chociaż
3: miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
1: No, poruszałeś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia, czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
3: Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.